0: We wtorek 232 starcia na ukraińsko-rosyjskim froncie. Te fakty zaczniemy od informacji przekazanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wybrany przez premiera komisarz zarządzający Krakowem na swojej pierwszej konferencji zadeklarował sumienne wykonywanie obowiązków. TOPR zakończył ogłaszanie komunikatu lawinowego w Tatrach na ten sezon. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że przez cały wtorek na froncie doszło do 232 starć bojowych. Rosyjskie siły przeprowadziły 53 naloty, zrzuciły 186 bomb oraz użyły ponad 4,5 tysiąca dronów. Najcięższe walki trwały na kierunku pokrowskim, gdzie odnotowano 34 rosyjskie ataki. Intensywne działania bojowe prowadzono również w rejonach Konstantynówki, Hulajpola i Łymanu. Polska jako jedyne państwo członkowskie Unii Europejskiej dotrzymała słowa składającego skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na umowę z Mercosurem, twierdzi minister rolnictwa Stefan Krajewski. Przypomniał, że wcześniej złożenie takiego pisma zapowiedziała m.in. Francja. Co to znaczy, że Polska jako jedyna złożyła skargę na Mercosur? To wyjaśni nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino.
1: Fakt, że żaden inny kraj poza Polską nie zdecydował się na formalną ścieżkę prawną, raczej osłabia pozycję negocjacyjną Warszawy. Oznacza to, że nawet kraje takie jak Francja, Węgry, Austria czy Irlandia, które głosowały przeciw umowie z Mercosurem, tak jak Polska, nie zgłaszają obecnie wątpliwości. Jak ustaliłam, państwa Unii mają jednak czas do 20 lipca, żeby ewentualnie przyłączyć się do polskiej skargi. Byłoby to wsparcie jednak o wiele słabsze niż indywidualna skarga. Oznaczałoby, że kraj się przyłącza, ale nie atakuje samodzielnie decyzji Komisji i Rady, żądając jej unieważnienia. Państwa Unii mogą dołączyć się także przeciwko Polsce po stronie Komisji Europejskiej i Rady Unii.
0: Stanisław Kracik oficjalnie rozpoczął pracę jako komisarz zarządzający Krakowem. Decyzję o jego powołaniu podjął premier. Podczas pierwszej konferencji prasowej Kracik podkreślił, że zamierza sumiennie wykonywać swoje obowiązki, porównując się do rzemieślnika. Funkcję komisarza będzie pełnił do czasu wyboru nowego prezydenta miasta, co może nastąpić nawet w drugiej połowie września.
2: Mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Komunikacja, bezpieczeństwo, edukacja, obsługa komunalna. Uważam zatem, że to są zadania, które będziemy mogli realizować sami, ale dzięki temu, że jest nieodwołana Rada Miasta, ufam, iż będziemy mogli w dobrej współpracy kontynuować te działania, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, dalsze przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków, jak również przygotowywanie się do budżetu 2027.
0: Stanisław Kracik oświadczył też, że absolutnie nie zamierza startować w wyborach prezydenckich w Krakowie.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: TOPR zakończył sezon ogłaszania komunikatów lawinowych w Tatrach. Ratownicy przypominają jednak, że na szlakach wciąż mogą występować zagrożenia związane z zimowymi warunkami.
4: Jeszcze w Tatrach jest śnieg. Tak, ten śnieg szybko nie zginie po zimie, ale nie ma zagrożenia lawinowego. Śnieg jest zmrożony, twardy. Gdzieniegdzie przy wysokiej temperaturze zdarzają się sytuacje, że ze stromych ścian wytapiane są kamienie, skały. I tutaj prosimy turystów o ostrożność. Apelujemy również do turystów o to, aby bardzo wysoko w Tatrach, jak będą poruszali się po śniegu, żeby zabrali ze sobą raki, czekan, kask. Ten sprzęt nadal jest potrzebny.
0: Apelował ratownik dyżurny TOPR-u Andrzej Marasek. Jestem coraz mocniejszą mamą, tak przyznaje w RMF FM pani Katarzyna, mama Zosi, która niedawno przeszła przez przeszczep serca. Takie historie prezentowaliśmy wam wczoraj w Faktach w Dniu Matki.
5: Zosia teraz jest pełna wigoru, pełna życia, pełna energii.
6: Pamięta pani ten moment, gdy dowiedziała się pani, że będzie przeszczep?
5: Tak, i wtedy uczucia były mieszane, bo z jednej strony to było wielkie szczęście, bo wiedziałam, że w ten sposób będę ratować moje dziecko. Zawsze do dzisiaj mam w głowie też rodziców tego dziecka, którzy zgodzili się, pomimo ich tragedii, przekazać dalej życia.
6: Czy przeszczep pani córki też zmienił panią trochę, jako mamę?
5: Myślę, że jestem bardziej wrażliwa.
6: Zosiu, ile ty masz lat?
7: 5!
6: A kim chcesz zostać, jak będziesz duża?
7: YouTuberką.
6: A jak się czujesz dzisiaj?
7: Dobrze.
6: Mama to potwierdza?
5: Potwierdzam. Wiadomo, że są zloty i upadki, ale razem przetrwamy wszystko.
0: Z panią Katarzyną rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Jeszcze więcej takich niezwykłych historii mamy dla was na rmf24.pl. Na koniec tego wydania faktów wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Marian Banaś, były szef NIK, który teraz deklaruje chęć startu w wyborach na prezydenta Krakowa, był we wtorek gościem Tomasza Terlikowskiego.
8: No ale pan tak na poważnie?
9: Na poważnie.
8: Na poważnie, absolutnie nie ma żadnych wątpliwości?
9: No, gdyby były wątpliwości, to by nie było ogłoszenia, że chcemy startować.
8: Ale po co to panu?
9: No po to, żeby po prostu zmieniać rzeczywistość na lepszą. To, co się dzieje w ogóle w Krakowie i w Polsce, wymaga zdecydowanie działań ludzi, którzy są kreatywni, którzy są uczciwi, którzy chcą, aby to państwo było praworządne, no i przestrzegało wszystkich
8: tak
9: reguł
8: tak mówią.
9: Funkcjonowania.
8: Wszyscy tak
9: wszyscy
8: mówią,
9: tak nie, mówią nie, tylko tego nie robią.
8: Jakiegoś polityka, który mówi, że chce, żeby państwo było niepraworządne, żeby nie przestrzegało reguł.
9: Panie redaktorze, tak się mówi, tylko tak się nie robi. Więc, a ja dałem przykład, właśnie będąc bezpartyjnym ministrem w PiS-ie przez dwie właściwie kadencje, i później jako prezes Najwyższej Izby Kontroli, że potrafiłem rzeczywiście skutecznie dbać o grosz publiczny. Mało tego, właśnie poprzez swoją działalność i reformę służb skarbowych i celnych sprawiłem, że do budżetu wpłynęło ponad 300 miliardów dodatkowych pieniędzy, a później jako szef Najwyższej Izby Kontroli sprawdzałem wydatki i okazało się, że mieliśmy do czynienia niestety z patologicznym systemem wydawania tych pieniędzy.
8: Co z zarzutami wobec pana? Bo pan mówi o praworządności,
9: tak
8: prokuratura
9: jest.
8: Postawiła dwa zarzuty.
9: Panie redaktorze, to od samego początku, jak mówiłem, jest tylko i wyłącznie nagonka polityczna.
8: Ale co się dzieje?
9: No cały czas jest sprawa otwarta, jest oczywiście w toku, ale nie zapominajmy, że nadal ludzie od Ziobry, Kamińskiego funkcjonują i w służbach, i w prokuraturze. No i widzimy, jaki problem
8: czyli to oni
9: zmianą,
8: pana ścigają.
9: Jaki problem ma obecny minister sprawiedliwości?
8: Dobrze, ale jak nadzór nad nimi sprawuje minister Żurek, a nie Prawo i Sprawiedliwość, więc chyba...
9: Tylko panie redaktorze, trzeba o tym wiedzieć, że dzisiaj tak jest w prawie, że niestety nie można tak z marszu odwołać prokuratora, kiedy o tym decyduje między innymi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który też pewne układy ma z PiS-em, więc po prostu mamy sytuację taką bardzo trudną.
8: Dobrze, czyli rozumiem, że chce pan zmieniać Polskę na lepsze, a kto za panem stoi? Znaczy, jak rozumiem, żeby zrobić kampanię wyborczą, to trzeba mieć ludzi, pieniądze i jeszcze parę innych rzeczy.
9: No oczywiście, panie redaktorze, gdyby nie było środowisk, gdyby nie było ludzi właśnie dobrej woli, którzy też widzą tą patologię, która się toczy, że partie polityczne...
8: Wiem, że ludzi dobrej woli jest więcej, ale kto? Ludzie i środowiska to jest żadna odpowiedź.
9: To jest konkretna odpowiedź, panie redaktorze. Ja nie będę tutaj operował dzisiaj nazwiskami. Te nazwiska się pojawią wkrótce, kiedy powołamy sztab, kiedy powołamy komitet honorowy.
8: To jakie to są środowiska? Jeżeli pan nie chce powiedzieć nazwisk, to chociaż jakie to są środowiska?
9: To są środowiska z życia intelektualnego i kulturalnego, jeśli chodzi o Kraków, a również... Jeśli chodzi o przedsiębiorcy, no aktorzy się też znajdą, lekarze, no i oczywiście dużo młodzieży również, która funkcjonuje.
8: A politycznie?
9: Funkcjonuje.
8: Z której strony?
9: Politycznie żadna, dlatego że my jesteśmy poza polityką. Tak jak powiedziałem, właśnie
8: nie
9: polityka...
8: Nie ma dużego miasta w Polsce bez polityki.
9: Panie redaktorze, ale tak się stało, że właśnie partie polityczne w sposób daleko idący uzależniły włodarzy w wielkich miastach od siebie i tak naprawdę interesy obywateli są gdzieś na uboczu, natomiast realizowane są interesy partyjne, właśnie co rodzi nepotyzm, no i niestety niszczenie środków publicznych, które są środkami obywateli, a nie takiej czy innej partii.
8: Użył pan sformułowania ludzie i środowiska, a skąd pieniądze?
9: Pieniądze też się znajdą, dlatego że jeżeli już sformułujemy komitet, to tutaj jest duża deklaracja wielu ludzi, którzy właśnie będą...
8: Jakich ludzi? To znaczy jeszcze raz się pytam.
9: Przedsiębiorców między innymi, zwykłych obywateli.
8: Ale bardziej związane z Konfederacją, czy znowu
9: nie,
8: Lewicą,
9: panie redaktorze,
8: czy z kimś jeszcze
9: innym?
8: To
9: są środowiska, które nie są związane z żadnym środowiskiem politycznym, bo jak powiedziałem, jest masa ludzi w Krakowie. To, że akurat referendum się udało, To jest tego wynikiem, że oni nie chcą, aby polityka tutaj decydowała o wszystkim w tym mieście, nie tylko, ale również i w Polsce. Więc po raz pierwszy jest okazja, że mogą mieć obywatele, którzy są obywatelami naprawdę, jeśli chodzi o Kraków, dobrymi i mądrymi, żeby mieli więcej wobec nich rządzący szacunku i dobrze było miasto
8: zarządzane. Żadnego nazwiska pan nie poda, znaczy, bo jakby to pan mówi cały czas ludzie, środowiska, żadnego konkretu. Znaczy mówi pan, że nie chce pan uprawiać polityki, a to jest dokładnie polityczna nowomowa. Ludzie, środowiska, nie podam żadnego nazwiska.
9: Nie, no panie redaktorze, to nie wolno uprzedzać za wcześnie pewnych faktów.
8: Te a to boi się pan, że zaczną grzebać dziennikarze, no, że sprawdzą, pana, że wyciągną, pana, że coś jest nie tak?
9: Nie ma obawy. To akurat chodzi o środowiska bardzo uczciwe, ludzi kreatywnych, którzy byli zawsze odsuwani, bo mamy duży nepotyzm, również i w Krakowie, jak i w
8: Polsce. Kto ten nepotyzm uprawiał?
9: A kto uprawiał? No
8: prezydent Majchrowski czy prezydent Fiszalski?
9: Panie redaktorze, doskonale wiemy, że stanowiska są obsadzane przez ludzi, którzy są związani partyjnie z rządzącymi.
10: No to nie jest nepotyzm, tylko partyjność.
9: To jest partyjność, która się wiąże z nepotyzmem, bo często tam wchodzą ludzie, którzy nie mają kompetencji do sprawowania funkcji, a za to wszyscy my płacimy. Bo po prostu wtedy, jeżeli pieniędzy brakuje, a popatrzmy, jaki jest budżet w Krakowie. W Krakowie mamy prawie 8 miliardów zadłużenia, a dochód jest 10,5 miliarda złotych.
8: A to jak skoro oddajemy głos ludziom, to bardzo proszę dwa pytania od naszych słuchaczy od razu. Bardzo dużo mamy mieszkańców Krakowa. Pierwsze, którzy chcieli się zapytać kandydata na prezydenta, i jakie ma pomysły. Są też pytania polityczne. Bardzo proszę.
9: Z czego opłaci pan kampanię? Czy ma pan już budżet? I ile chciałby pan przeznaczyć na kampanię? Karolina Myślnica. Oczywiście w tej chwili nie ma żadnego jeszcze budżetu, ale potencjalnie już jest dużo możliwości. W momencie, kiedy oficjalnie zostanie utworzony sztab i komitet honorowy, te pieniądze się znajdą.
8: Ale ile? Milion, 2 miliony, 5 milionów, 10?
9: Proszę pana, no ja w tej chwili nie mogę wskazać konkretnej liczby. Ja twierdzę, że absolutnie przy tego typu kampanii to będzie odpowiednia kwota, która sprawi, że wygramy te wybory.
8: Panie prezesie, pan jest naprawdę mistrzem odpowiadania mową trawą. Ludzie, środowiska, będzie odpowiednio dużo pieniędzy, ale nie powiem ile i nawet nie powiem kto.
9: Nie, no proszę pana, nie ma dzisiaj potrzeby ujawniać nazwisk i mówić o kwotach,
10: ale jak
9: które
10: pan
9: dopiero
10: przychodzi
9: się
10: do
9: pojawią.
10: Radia, to chyba po to, żeby coś powiedzieć.
9: No to właśnie mówię, że obywatele mają okazję wybrać człowieka, który nie powiązany jest z żadną partią i daje gwarancję, że będzie ich słuchał.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa Mariana Banasia, byłego prezesa NIK. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o 3.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: To co, wracamy do najlepszej muzyki? No jasna sprawa. A ja lubię cię jak lato, a kto ty?

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Raju czas na fakty RMF FM, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Rosyjskie zakłócenia sygnału GPS są coraz groźniejsze. Litewscy urzędnicy mówią o systemowej prowokacji. W Polsce nowy prezes Sądu Najwyższego zapewnia, że będzie kierował tym gremium w sposób apolityczny. W tych faktach będziemy też w Łodzi. Powiemy o bardzo ważnej akcji profilaktycznej skierowanej do kobiet. Rosja znacząco rozbudowała system fałszowania sygnału GPS w obwodzie kaliningradzkim, poinformował litewski regulator łączności, cytowany przez agencję Reutera. Według Wilna liczba anten do tak zwanego spoofingu wzrosła z 3 do 36. Wiceprezes litewskiego regulatora łączności ocenił, że rosyjskie zakłócenia mają już charakter systemowy i permanentny, a ich zasięg może sięgać nawet 450 km w głąb Europy. Zakłócenia mogą obejmować m.in. Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię oraz część Skandynawii i Morza Bałtyckiego. Teraz Stany Zjednoczone. Donald Trump przeszedł badania okresowe w szpitalu Walter Reed pod Waszyngtonem. Jak poinformował, wszystko zostało sprawdzone i jest idealnie. Stan zdrowia amerykańskiego przywódcy jest szeroko komentowany w mediach w Stanach Zjednoczonych. Doniesienia zza oceanu na temat kondycji Donalda Trumpa zebrał korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Noszą się pytania o jego stan zdrowia, nie ze strony polityków, lecz lekarzy. Pojawiają się pytania o obrzęki nóg, siniaki na dłoniach i o to, czy Biały Dom przekazuje prawdę na temat stanu zdrowia prezydenta. W dodatku tu już trzecia taka wizyta w Instytucie Wojskowym w ciągu 13 miesięcy. Sam Trump uważa, że jest w świetnej formie i jak mówi, ma doskonałe wyniki testów poznawczych i drwi ze swoich poprzedników. Jak waszym zdaniem poradziłby sobie Biden? Myślę, że mógłby nie odpowiedzieć poprawnie nawet na pierwsze pytanie. Zresztą Obama też poradziłby sobie słabo. Myślę, że obaj wypadliby bardzo słabo. O sobie i swoich testach mówił następująco. Jeden lekarz powiedział, to pierwszy raz, kiedy widzę, żeby ktoś odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania. To lekarz, który zawodowo zajmuje się takimi rzeczami, a ja zrobiłem ten test 3 razy. Problem polega jednak na tym, że część lekarzy spoza administracji twierdzi, że wokół stanu zdrowia prezydenta pojawia się coraz więcej pytań. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Przenosimy się teraz do Polski. Orzekając jako sędzia przez 30 lat, nigdy nie byłem związany z polityką i nadal będę bronił politykom wpływu na sądownictwo, deklaruje Zbigniew Kapiński. Wyznaczony przez prezydenta pierwszy prezes Sądu Najwyższego zapowiedział kontynuowanie działań swojej poprzedniczki Małgorzaty Manowskiej. Oboje spotkali się wczoraj z pracownikami sądu. Jak doszło do przekazania urzędu?
4: Kończąca urzędowanie Małgorzata Manowska na odchodnym przekazała swojemu następcy 3 podstawowe rady.
5: Szanować prawo i stosować je tak, jak ono zostało napisane, a nie tak, jak my je rozumiemy. Szanować ludzi, nawet tych najmniejszych, bo jak się przewrócisz na korytarzu, to nie inny prezes cię podniesie, tylko pracownik ci pomoże. I trzecie, nie czytaj komentarzy o sobie, po prostu nie rób tego, ja dzięki temu przetrwałam.
4: Przyjmując rady poprzedniczki, Zbigniew Kapiński podkreślał, że przede wszystkim zamierza dbać o niezależność sądu, zwłaszcza od polityki.
6: Będę kierował Sądem Najwyższym w taki sposób, żeby ta polityka tu nie miała wejść.
4: Mówił prezes Kapiński, jednocześnie jednak dodając, że w orzekaniu sędziowie od polityki nie uciekną.
2: Te fakty zebrał dla was nasz dziennikarz Tomasz Skory.
7: To także są fakty.
2: Badamy nie tylko mamy. To akcja Amazonek, która zachęcała kobiety do badań profilaktycznych w kierunku raka piersi i innych nowotworów kobiecych. Wczoraj w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej można było nauczyć się, jak prawidłowo wykonać samo badanie.
8: Czy mogę pani chwileczkę zająć? Czy pani pamięta o badaniu swoich piersi?
9: Pamiętam, jestem z Ukrainy i badałem zawsze.
10: Czy pani dowiedziałyście się od Amazonek przed chwilą właśnie czegoś nowego, jeżeli chodzi o to, jak zadbać o swoje zdrowie?
11: Dowiedziałam się o właściwej metodzie badania tych piersi, bo zawsze robiłam to szybko i niewłaściwy sposób. Jednak trzeba to dociskać z taką należytą starannością, dokładnością.
12: Polki korzystają z badań profilaktycznych dużo sumienniej niż mężczyźni. W naszym województwie to niemal 70% kobiet, to są te osoby, które zrobiły badania w ramach programu Moje Zdrowie. Z drugiej strony w programach profilaktycznych dedykowanych kobietom nie są zbyt sumienne.
2: Na Piotrkowskiej była reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Akcja Amazonek przypomina, że rak piersi nie ma metryki i może dotyczyć także młodych kobiet i takich, które prowadzą zdrowy tryb życia. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. W niej na pytania słuchaczy odpowiadał Marian Banaś, były prezes NIK, który zamierza startować w wyborach na prezydenta Krakowa. Rozmawiał z nim Tomasz Terlikowski.
13: Czy przywróci pan poprzednie opłaty strefy płatnego parkowania? Krzysztof Kraków. Proszę Państwa, to był jeden z wielkich błędów pana prezydenta, że właśnie wprowadzono dodatkowo większe opłaty. Ja oczywiście natychmiast doprowadzę do tego, że soboty i niedziele będą wolne od opłat. Obywatele mają prawo wjeżdżać właśnie dni wolne, żeby tutaj mile spędzać czas, spotykać się z rodzinami i zwiedzać piękny Kraków. Natomiast jeśli chodzi o samochody, czyste powietrze w transporcie, to twierdzę, że to także była po prostu pewnego rodzaju manipulacja, dlatego że po pierwsze większość ludzi posiada samochody diesla, one spełniają warunki, jeśli chodzi o czystość powietrza, więc tu nie chodzi o żadne czyste powietrze, tylko pieniądze, bo za pierwszy rok wystarczy opłacić po 100 zł miesięcznie, w drugi rok po 300 zł, a w trzeci rok po 500 zł. No proszę Państwa, no gdzie tu mamy uczciwość, gdzie tu mamy jakąś logikę? Chodziło tylko o pieniądze i obciążenie obywateli. No, ja natychmiast absolutnie,
14: Ale skasuje pan strefę czystego powietrza w ogóle?
13: Ja wycofam ten zakaz wjeżdżania samochodów diesla do Krakowa.
14: I zniesie pan w związku z tym opłat.
13: I zniosę opłat.
14: A opłata klimatyczna w całym świecie, w bardzo wielu miastach jest, a w Krakowie nie ma. To może trzeba wprowadzić.
13: To już nie ja będę decydował. Oczywiście konsultacje ze mieszkańcami i na tym właśnie polega nowa jakość zarządzania, żeby ustalać w ogóle decyzje, które mieszkańców dotyczą mieszkańcami.
14: O metro? Będzie metro? Chciałby pan metro?
13: Panie redaktorze, to są na razie plany bardzo, bardzo kosztowne i właśnie też trzeba się na tym mocno zastanowić z ekspertami, z mieszkańcami, w jaki sposób ten problem potraktować i czy rzeczywiście...
14: Czyli pan się zastanawia w ogóle, czy robić metro w Krakowie, czy
13: nie,
14: w takiej formie?
13: Nie, ja uważam, że sprawa jest otwarta, ale jak we wszystkim, trzeba mieć jak najlepsze ekspertyzy i opinie ludzi, którzy się na tym znają. To nie może być na zasadzie...
14: Ale ci, którzy to robili, się nie znają?
13: No ja liczę, że po prostu jeszcze do tego potrzeba większych i konkretniejszych konsultacji, dobrze, żeby podjąć taką decyzję.
14: Ale jedna linia, dwie linie, czy ile tych linii?
13: Panie redaktorze, no na pewno to by rozwiązało problem, ale to niekoniecznie musi być metro. Oczywiście możemy zrobić tak, jak to się działo, jak to jest robione, czy w Japonii, czy w Meksyku, gdzie część, nawet w Stanach Zjednoczonych, część jest pod ziemią, część nad ziemią, ale tu chodzi o to, aby to było właśnie w miarę oszczędne i funkcjonalne.
14: No tak, ale metro akurat jest oszczędne i funkcjonalne, jest wygodne. Ja mieszkam obok stacji metra, mogę pana zapewnić. Więc to jest naprawdę wygodne rozwiązanie.
13: Tak jak powiedziałem, jest to sprawa otwarta. Po konsultacjach z mieszkańcami, ekspertami będziemy podejmować decyzję.
14: No może tramwaje w takim razie. No, jeżeli oczywiście są. Ale...
13: Na pewno komunikacja tutaj jest jednym z głównych problemów w Krakowie.
14: No, bo mamy pytanie od Stanisława z Krakowa, który pyta się, kiedy powstanie w terminie linia tramwajowa na Azory i czy będą pieniądze na ten cel, pana zdaniem?
13: Panie redaktorze, najpierw trzeba się przyjrzeć budżetowi, zadłużeniu miasta i trzeba zrobić wszystko, aby zredukować wydatki, a nie zaciągać kolejne pożyczki. Ostatnio została zaciągnięta pożyczka na wynagrodzenia w kwocie 350 milionów, podczas gdy to zadłużenie sięga prawie.
14: Ta linia ma dofinansowanie z Unii Europejskiej. Do 2029
13: oczywiście,
14: trzeba je oddać.
13: Zrobimy wszystko, aby to dofinansowanie miało miejsce. Mamy w otoczeniu również ludzi, super doświadczonych ekspertów, którzy pracowali w Brukseli. To się państwo dowiedzą niedługo, ale to są ludzie, jeżeli już będą oficjalne zgłoszone komitety. Natomiast na pewno są w otoczeniu ludzie, którzy mają bardzo dużą wiedzę, kompetencje, nie powiązani żadną partią i tutaj zrobimy wszystko, żebyśmy również jak najwięcej środków z Unii uzyskali.
14: A skąd te pieniądze będzie? Pan mówi, że macie gigantyczny dług jako Kraków, większy nawet niż...
13: Panie redaktorze, a czy tutaj została przeprowadzona analiza dokładnie wydatków, czy te wydatki, które w tej chwili są...
14: Czyli zrobi pan analizę, ale to robi szef NIK.
13: Są celowo. No właśnie. Od tego trzeba zacząć. Najpierw trzeba dokładnie przyjrzeć się budżetowi, wydatkom, które do tej pory były w ogóle wydawane. I spróbować podjąć tutaj decyzję, bo na pewno oszczędności są i to wcale nie mało.
14: Dobrze, a jaki jest największy problem mieszkańców Krakowa, skoro jesteśmy przy tych takich ankietowych pytaniach do kandydata?
13: Myślę, że właśnie jeden z najważniejszych problemów, co skłonił ludzi do wyborów, to był właśnie zakaz wjazdu samochodów diesla.
14: No, ale to już powiedział, że pan zmienił.
13: Tak samo jeśli chodzi o parkowanie. Kolejny problem to jest problem mieszkań, tak? Jest masa ludzi, którzy młodzieża, którzy po prostu nie mają dostępu do mieszkań i to jest jeden z problemów. Tymczasem my wynajmujemy wiele budynków, podczas gdy jest znaczna ilość pustostanów, które nie są remontowane, co do których...
14: Czyli pustostany by pan teraz
13: oczywiście.
14: A Airbnb najem krótkoterminowy pan zlikwidował w Krakowie?
13: A dlaczego? Dlaczego?
14: Nie, no pytam się.
13: Nie, no ja uważam, że jest też to możliwe, tylko to musi być wszystko rzeczywiście pod nadzorem i kontrolą.
14: No tak, tylko że z drugiej strony bardzo wielu miejscach w Krakowie większość mieszkań, szczególnie na Starym Mieście i nie tylko, i w Kazimierzu, to są budynki, mieszkania, które są wynajmowane tymczasowo, na chwilę. Co jest problemem dla mieszkańców otaczających, a także tak naprawdę wyludnia tkankę miejską.
13: Panie redaktorze, no to tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy to konsultować z mieszkańcami i słuchać ich głosów. I od tego będą uzależnione nasze decyzje.
14: Ale mieszkańcy nie to będziemy, są ci, którzy mieszkają, czy ci, którzy są właścicielami? Nie, bo to jest kluczowe pytanie.
13: Proszę panie, i jedni, i drudzy, bo jedni i drudzy mają swoje prawa i trzeba po prostu znaleźć rozwiązanie, żeby one były najbardziej sensowne.
14: No jeszcze pytanie, a pokoje na godzinę? Złośliwie by zapytali, co proszę? Z pokojami na godzinę?
13: Panie redaktorze, no to jest właśnie coś, co robi każdy polityk, jeżeli nie ma argumentów i chce kogoś zniszczyć, tak? To po prostu może w ten temat rzucać błoto, a zawsze coś się może przykleić.
14: I co, to pana się przykleiło?
13: No przykleił się tylko wobec tych, którzy nie znają faktów i nie operują dowodami.
14: Ale zakazałby pan czy nie?
13: Ale czego?
14: No w Krakowie, pokojów na godzinę.
13: Ale panie redaktorze, ale a gdzie nie ma pokoju na godzinę, jak proszę pana, ludzie przyjeżdżają czasem na parę godzin, potrzebują odświeżyć się i po prostu fotela panie możesz sobie wynająć.
14: Ale to wynajmuje na noc, a nie na parę godzin.
13: No, nie, na noc też i na parę godzin też wynajmują w Krakowie.
14: Ale tak wie to
13: nie
14: pan, jest. Czym się kojarzy pokój na nie, godzinę? Pana, no nie, żeby się odświeżyć, nie, się wynajmuje nie, pokój na
13: proszę
14: godzinę.
13: Pana, proszę pana, i oczywiście tutaj absolutnie nie można dopuścić do tego, żeby to się wiązało z jakąś niemoralnością. Od tego też są służby, które powinny mieć nad tym nadzór i zarówno miejskie, jak i administracyjne.
14: Tak, z drugiej strony to w Polsce to niestety jest wciąż stręczycielstwo jest nielegalne, ale prostytucja jest
13: legalna.
14: No ale
13: właśnie, dlaczego się tym nie zajmujemy? Dopiero jak kogoś chcemy zniszczyć, to po prostu wyciągamy jakieś sprawy, to w przypadku pana prezydenta i wtedy...
14: A pan broni prezydenta Karola Nawrockiego?
13: Nie, proszę pana, ja tylko mówię, co się dzieje w polityce, że w polityce nie operujemy faktami, tylko fake newsami i fałszywymi często...
14: To jeszcze tylko ostatnie pytanie. A pana zdaniem powinno się zakazać albo ograniczyć prostytucję? Na przykład rozwiązanie skandynawskie, karać klientów?
13: Panie redaktorze, na pewno z tym problemem trzeba coś zrobić, bo to jest niedopuszczalne, żebyśmy po prostu tutaj na naszych oczach i to w miejscach publicznych dopuszczali do tego typu sytuacji.
2: Marian Banasie w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Całego wywiadu możecie posłuchać w sieci. Mamy go na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Trzecia 13. To co, Karol, jakaś kawa czy dobra kondycja dzisiaj na zmianie?

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Które zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: O 4:00 utrudnienia na A2 w Mazowieckiem na wysokości Baranowa ciężarówka zderzyła się z autobusem. Nowe centrum serwisowe dla śmigłowców polskiej armii ruszy już we wrześniu. Ogłosił to wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W tych faktach także nowa odsłona Peaky Blinders. O szczegółach powie nasza dziennikarka. Uwaga kierowcy na A2 w Mazowieckiem. Jak informujecie nas na gorącą linię, na wysokości Baranowa ciężarówka zderzyła się z autobusem. Lewy pas w kierunku Warszawy jest w tej chwili przejezdny, natomiast dwa pasy w kierunku Poznania są zablokowane. Na miejscu pracują straż pożarna i policja. Dobre informacje są takie, że w tym wypadku nikt nie został ranny. A wam przypominamy, że gorąca linia RMF FM jest do waszej dyspozycji przez całą dobę. To nasz numer.
3: 600 700 800.
2: Jeżeli coś ważnego dzieje się w waszej okolicy, dajcie nam znać. Główny ukraiński negocjator Rustem Umerow dotarł do Berlina, poinformował portal Politico. Ukrainiec w stolicy Niemiec ma spotkać się z wysokimi rangą urzędnikami z grupy E3, czyli Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Wizyta odbywa się po ostatnich rosyjskich atakach na Kijów oraz w czasie napięć między kanclerzem Friedrichem Mercem a Wołodymyrem Zełenskim dotyczących przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej. Szczegóły rozmów nie zostały ujawnione. We wrześniu w Polsce uruchomione zostanie centrum serwisowe do silników wszystkich śmigłowców używanych przez naszą armię, ogłosił szef MON. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wizyty w Kanadzie zapowiedział, że polski przemysł chce także uruchomić krajową produkcję pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot.
4: Otwierają się drzwi dla możliwości przenoszenia produkcji na przykład rakiet PAK-3 do Patriotów, czy pocisków rakietowych do Marsu, innych rodzajów broni do Europy i Polska jest jednym z najbardziej poważnie rozpatrywanych kierunków.
2: Zakomunikował Kosiniak-Kamysz.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Dwa wnioski o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rzeszowa złożyli wczoraj miejscy radni. Jak informowaliśmy, jeden przygotowali politycy Prawa i Sprawiedliwości, drugi radny Jacek Strojny, który był kontrkandydatem prezydenta Konrada Fijołka w wyborach w 2014 roku. Zdania mieszkańców stolicy Podkarpacia w sprawie przeprowadzenia referendum są podzielone.
5: Myślę, że nie potrzeba.
6: Myślę, że nie. Prezydent działa prężnie.
7: Powinna być referendum?
6: No być może. Opłaty za postój samochodów kiedyś były do 17 godziny, teraz są do tam 20 chyba. No i miasto jest zadłużone z tego, co wiem.
8: Fiołek jest super prezydentem.
9: Jesteśmy za Krakowem i żeby tak było, ja w Krakowie.
10: Rzeszów potrzebuje zmiany.
9: Trzeba trochę ludzi dopuścić do zarządzania.
2: Wnioski radnych to dopiero początek procedury. W faktach teraz Olsztyn. Poradnik dla dzieci dotyczący zachowania w niebezpiecznych sytuacjach zaprezentowano w tamtejszej szkole podstawowej numer 13. Książeczka przygotowana przez Urząd Wojewódzki już wkrótce trafi do wszystkich uczniów klas 1-3 w regionie.
11: Są wszystkie ważne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa dziecka. Tego, gdzie dzieci mogą się zgłosić, kiedy czują się zagrożone. Jakie tematy powinny podjąć z dorosłymi wcześniej, póki są bezpieczne. Żeby wiedzieć, jak się zachować na wypadek jakiejś awarii, na wypadek jakiegoś nietypowego zachowania dorosłych ludzi.
12: Wszystko w przyjaznej formie. Są ilustracje, widziałem.
11: Są ilustracje, ale są również zagadki, są takie specjalne wierszyki, które tłumaczą to wszystko, więc naprawdę w bardzo przystępny sposób i aktywizujący dzieci.
2: Z dyrektorką olsztyńskiej podstawówki Małgorzatą Siergiej rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Trwają prace przy nowej odsłonie słynnych Peaky Blinders. Zdjęcia powstają właśnie w brytyjskim Birmingham. O nowej produkcji opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
13: Już wiemy, że gwiazda Stranger Things Charlie Heaton zagra Charlesa Shelby'ego, najstarszego syna Tomiego. Tym razem głównym bohaterem jest Duke Shelby, również syn Tomiego, i gra go Jamie Bell, któremu największą popularność przyniosły role w filmach Billy Elliot i King Kong. Scenariusz ponownie napisał Steven Knight, a niezatytułowany na razie serial będzie kontynuacją Peaky Blinders i filmu Peaky Blinders Nieśmiertelny. Akcja rozgrywać się będzie w Birmingham w latach 50.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Zagrożenie wirusem Ebola w Polsce wciąż jest bardzo niskie. Tak uspokajają w rozmowie z RMF FM lekarze. Eksperci podkreślają, że problem dotyczy 10 państw afrykańskich, w tym przede wszystkim Konga, Sudanu i Ugandy. Nie można jednak nazwać go jedynie lokalnym zjawiskiem, podkreśla były główny inspektor sanitarny profesor Jarosław Pinkas.
5: Wszystkie problemy są problemami globalnymi. Już w tej chwili nie mamy żadnych problemów regionalnych, bo się przemieszczamy. Jesteśmy jedną wielką globalną wioską. Ludzie z Afryki przyjeżdżają do Polski. Są duże hubowe lotniska, z których przylatają później do innych miejsc. Jest ciągły kontakt. To, co się powinno dziać, powinno być związane przede wszystkim z dokładną analizą instytucji zarządzających zdrowiem publicznym w Europie i na świecie. Mamy trzy takie instytucje. Europejskie Centrum Kontroli Chorób w Sztokholmie, które powinno wydawać jednoznaczne opinie dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, nie tylko krajów członkowskich, jak się mamy zachować, żeby było jedno zintegrowane działanie. Tak? Nie może być jakichś własnych partykularyzmów, bo one nie są oparte o wiedzę, tylko o, być może mogą być naddatkowe, albo się komuś coś wydaje. Prawda? No, medycyna jest oparta na dowodach naukowych i nasze działania powinny być oparte na dowodach naukowych. I jeżeli zbieramy dużą ilość informacji, wyciągamy z tego odpowiednie wnioski. I oczywiście wszystko, co się dzieje w medycynie, wszystko, co się dzieje w zdrowiu publicznym, musi być naddatkowe. I to jest wielki problem, bo ludzie tego nie rozumieją. My musimy pomyśleć o tym, co się może zdarzyć szczególnego i zawsze tak działać, żeby doprowadzić do sytuacji, że ten najsłabszy będzie dobrze zaopiekowany, prawda? Więc istnieje coś, co jest naddatkowe. To tak jak było w COVID-zie, prawda? Robiliśmy rzeczy naddatkowe i teraz się okazuje, oczywiście z perspektywy czasu one były być może nie, zupełnie niepotrzebne, ale wtedy tak trzeba było i być może teraz tak trzeba też robić, jeżeli chodzi o ebolę. Wirusy i bakterie są i musimy sobie z nimi radzić na takiej zasadzie, żebyśmy się racjonalnie zachowywali. Dopóki nie będzie szczepionki, efektywnie działającej szczepionki, to powinniśmy pamiętać o tym, żeby zrobić wszystko to, co jest w zaleceniach. I te zalecenia do głównego inspektoratu sanitarnego powinny dochodzić z innych krajów, chociażby tam, gdzie jest jakieś doświadczenie, tak? No, jakie było to? Myślę, że warto wrócić do COVID-u, tak? Myśmy mieli COVID bardzo późno. Na początku marca 2020 roku mieliśmy pierwsze przypadki COVID-u, ale już wcześniej były one w innych krajach, tak? Więc można było domyślać się, że ktoś sobie poradził, znaczy nie tyle domyślać się, tylko wprowadzać te rzeczy, które były efektywne, bo były takie miejsca, albo nie robić takich rzeczy, które nie są efektywne, dlatego że następowała większa propagacja wirusu. I mamy otwarty świat, otwarty dostęp do nauki i z niej się powinno korzystać. Ale tak jak powiedziałem, wydaje się, że najbardziej istotne jest to, żeby instytucje odpowiedzialne za zdrowie publiczne, szczególnie w Europie, wydawały jednoznaczne rekomendacje. Analizowały analiza tego, co się dzieje w Szwecji, powinna być oparta na tym, na wiedzy, dlaczego do tego doszło, prawda? Być może mają sprawniej funkcjonujące instytuty związane chociażby z epidemiologią, czy też z chorobami zakaźnymi. Może mają większe doświadczenie, prawda? I to jest jedyna kwestia. Na pewno bardzo istotne jest to, żeby były niezwykle jednoznaczne, spójne komunikaty, jak się mamy zachować. We wszystkich mediach społecznościowych, żeby po pierwsze nie prowadzić do jakiejś sytuacji, jakiejś paniki, którą bardzo łatwo wygenerować. Teraz każdy, kto rano wstanie, może coś napisać w internecie, może napisać, że spotkał się z ebolą albo sam jest chory, prawda? Wygeneruje się to w przestrzeni publicznej i nagle się okaże, że mamy w Polsce jakąś panikę, prawda? Więc to najważniejsze jest w tej chwili to, żeby komunikaty Ministerstwa Zdrowia, głównego inspektora sanitarnego, Państwowego Zakładu Higieny jako lidera w pozyskiwaniu wiedzy i własnych analiz powinny znajdować się w przestrzeni publicznej. I oczywiście no, rozmawiamy w RMF-ie. To państwo także powinniście być absolutnie na bieżąco i analizować to, co trzeba robić. Epidemia to jest socjologia. Epidemia i generalnie działanie przeciwepidemiczne to są działania związane z socjologią, czyli naszymi zachowaniami, tak? Jeżeli chcemy być bezpiecznym krajem, musimy się zachowywać zgodnie z rekomendacjami. Jeżeli później okaże się, że one są nadmiarowe, to powinniśmy wyłącznie podziękować za to, że ktoś o nas dba. Nie ma żadnego innego interesu oprócz tego, żeby bronić tych, którzy są najsłabsi.
10: Na razie komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego mimo bardzo trudnej sytuacji w Afryce są uspokajające. Według pana może być tak dalej?
5: Myślę, że powinno być tak dalej. W momencie, kiedy Główny Inspektor Sanitarny pozyska dane, że istnieje większe zagrożenie, należy tą skalę zagrożenia o niej opowiedzieć i powiedzieć, co trzeba robić, żebyśmy byli bezpieczni.
10: Czy dzisiaj, jeśli ktoś leci do Afryki, niekoniecznie do Ugandy czy do Sudanu, po prostu do Afryki, powinien na coś zwrócić uwagę?
5: Powinien zwrócić uwagę na to, na zalecenia, które są w danym kraju mu przedstawione. I myślę sobie, że linie lotnicze i na lotniskach powinny być informacje, a także pozyskiwać informacje, które pojawią się w przestrzeni publicznej, związane z medycyną podróży, czy dane kraje są bezpieczne, czy nie. I to oczywiście jest także współdziałanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Głównym Inspektorem Sanitarnym, czy też ministrem zdrowia, żeby informować o potencjalnych zagrożeniach.
10: Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że szczepionka przeciwko temu konkretnemu typowi wirusa Ebola, który teraz jest bardzo mocno obecny w środkowej Afryce, będzie za mniej więcej pół roku. To jest realny scenariusz?
5: To jest realny scenariusz. Mamy technologie pozwalające na to, żeby szczepionki były konstruowane i wdrażane bardzo szybko. No tak się działo w COVID-zie, prawda? Po roku mieliśmy szczepionkę. Wydawało się, że to jest zupełnie nierealne, ale poproszę pamiętać o tym, że nad szczepionkami wtedy pracowało 180 placówek na całym świecie, prawda? Więc była też jeszcze wymiana informacji. Technologia budowy szczepionki w tej chwili jest kompletnie inna niż kiedyś, prawda? To są głównie technologie związane z mRNA, więc takie technologie, które są nawet dość trudne do wytłumaczenia dla przeciętnemu obywatelowi, ale wiemy, że one są skuteczne.
14: Sytuacja nie zmieniła się naprawdę. To nie jest, to ma być przekaz prawdziwy, nie tylko uspokajający. On jest później dopiero uspokajający. Najpierw musi być prawdziwy. Tu się nic nie dzieje. Dzieje się tam. Oczywiście, że jak zawsze trzeba uważać, trzeba obserwować, trzeba patrzeć. Trzeba złapać byka za rogi. To ognisko należy likwidować. I to się dzieje, to się robi. To skala jest duża, tym razem jest duża. To jest 10 państw afrykańskich. To jest problem. To nie jest tylko Demokratyczna Republika Kongo, jak zawsze, ale to są też inne państwa. Natomiast to jest dalej coś, co wymaga obserwacji, wymaga uważności. To takie słowa padną jak w przypadku hantawirusa.
10: Wirus Ebola nie przenosi się z człowieka na człowieka?
14: No dokładnie tak. Więc tutaj niebezpieczeństwa są mniejsze, ale...
10: Drogą kropelkową, tak jak wirusem grypy, nie da się zarazić?
14: No, nie da się zarazić, tak. Ale musimy pamiętać o tym, że kontakt z tą chorą osobą jest niebezpieczny i w konsekwencji może prowadzić do pełnoobjawowego zespołu.
10: Przez to, że na przykład mamy kontakt z przedmiotami, których dotykała taka chora osoba?
14: Tak. Może tak być. Więc to są takie kontakty bezpośrednie, prawda, które wynikają z kontaktu z samym wirusem, prawda? Więc otoczenie ma znaczenie tutaj w przypadku tego wirusa.
2: Przekonują prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski i były główny inspektor sanitarny profesor Jarosław Pinkas. Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz. Najnowsze informacje o skali zagrożenia wirusem Ebola i sytuacji w Afryce mamy na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: W kilku miejscach w kraju otarliśmy się o noc tropikalną. Jest 4:12.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: FM, które zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Dzień dobry, zapraszam. Polska i Wielka Brytania podpiszą dziś historyczny traktat o bezpieczeństwie. Dokument przewiduje wspólną produkcję broni i walkę z cyberzagrożeniami. Kapitan statku, na którym wykryto ognisko hantawirusa, rozpoczął kwarantannę w Polsce. Rekordowa liczba Polaków płaci 32% podatek. W faktach wrócimy do danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Polska i Wielka Brytania podpiszą dziś w Londynie nowy traktat dotyczący obrony i bezpieczeństwa. Brytyjski premier Keir Starmer nazwał go największym od pokolenia krokiem naprzód we wzajemnych relacjach. Porozumienie mają podpisać w Londynie premierzy Donald Tusk i Starmer. Dokument przewiduje m.in. wspólną produkcję nowoczesnych pocisków obrony powietrznej, szerokie ćwiczenia wojskowe oraz współpracę przy rozwoju systemów przeciwrakietowych i bezzałogowych. Traktat ma też obejmować walkę z cyberatakami, dezinformacją oraz współpracę w ochronie granic i zwalczaniu grup zajmujących się przemytem ludzi. Brytyjski rząd podkreśla, że Polska jest jednym z kluczowych partnerów Londynu w dziedzinie bezpieczeństwa i wsparcia dla Ukrainy. Kapitan wycieczkowca, na którym wykryto ogniska hantawirusa, Jan Dobrogowski, rozpoczął kwarantannę w Polsce. Te informacje w Głównym Inspektoracie Sanitarnym potwierdził reporter RMF FM. Co wiadomo o stanie zdrowia kapitana, powie nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz.
3: Kapitan czuje się dobrze. Został sprowadzony do Polski przez Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej. Przeszedł już badania w Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Z kolei w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego wykonano czwarty, kolejny test na obecność hantawirusa. Wynik tego testu jest ujemny. A to oznacza brak zakażenia. Kapitan nie ma też żadnych objawów choroby i teraz będzie przechodził kwarantannę w Polsce. Ta kwarantanna musi potrwać zgodnie z procedurami do 21 czerwca. Dodatkowo nadzorem sanitarnym objęta jest czwórka obywateli Polski, którzy mogli mieć kontakt z pasażerami wycieczkowca. Cała czwórka też czuje się dobrze. Służby sanitarne uspokajają, że w Polsce nie ma teraz ani jednej osoby zakażonej hantawirusem. Nie ma też gryzoni, które przenoszą typ wirusa, który pojawił się na statku, a w związku z tym zagrożenie epidemiologiczne w naszym kraju jest bliskie zera.
4: Twoje pieniądze w faktach RMF FM.
2: Coraz więcej Polaków płaci wyższe podatki, tak wynika z danych Ministerstwa Finansów. W ubiegłym roku prawie 2,5 miliona osób przekroczyło drugi próg podatkowy i zapłaciło 32% podatek. To o 500 000 więcej niż rok wcześniej. Ile deklaracji PIT spłynęło do fiskusa?
5: Około 25 milionów, z czego prawie 24 miliony to deklaracje elektroniczne.
6: Co nas bardzo cieszy i powtarzamy to jak mantrę, że do Urzędu Skarbowego przyjść tylko wówczas, kiedy naprawdę masz problem.
5: Mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda i widocznie Polacy tej rady posłuchali, może nawet za bardzo. 6 milionów cyfrowych deklaracji zostało złożonych automatycznie, bez żadnej ingerencji podatnika. Wśród nich z pewnością wiele przypadków, w których można było skorzystać z ulg podatkowych, a tego nie zrobiliśmy. Podatki rzeczywiście zajmują nam coraz mniej czasu. 35% deklaracji cyfrowych zostało złożonych w ciągu 5 minut. Rekordziście zajęło to 4 sekundy.
2: Szczegóły rozliczeń za zeszły rok zebrał dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Dziś środa i jak co tydzień mamy dla Was cykl Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Temat, którym się zajmiemy, to poród, przygotowanie i powrót do formy. Swoją wiedzą podzielą się specjaliści z Warszawskiego Szpitala Południowego, ginekolog, położna i fizjoterapeutka uroginekologiczna. Będziemy mówić nie tylko o zdrowiu fizycznym. O szczegółach teraz nasza dziennikarka Magdalena Greinert.
7: Podpowiemy, jak przygotować się do ogromnej zmiany w naszym życiu, jaką jest pojawienie się dziecka. Są rzeczy, które należy ustalić, zanim maluch pojawi się na świecie, radzi Katarzyna Kruszewska, położna z Warszawskiego Szpitala Południowego.
8: Chociażby przygotowanie jakichś posiłków, które możemy sobie odmrozić, tak, wiemy, w sytuacji kryzysowej, czy zorganizowanie przestrzeni wokół siebie, ustalenie zasad, kiedy kto będzie przebierał malucha.
7: Przez cały dzień będziemy Wam radzić, jak przygotować się do porodu i bez komplikacji przejść przez połóg oraz jaka w tym procesie jest rola partnera. Powiemy też, co powinno zaniepokoić i dlaczego płacz dziecka nie zawsze oznacza, że jest głodne. Na Wasze pytania będzie odpowiadać nasz ekspert podczas telefonicznego dyżuru.
2: Polecamy, to wszystko czeka na Was dzisiaj w faktach. A teraz kończymy to wydanie. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Najważniejsze informacje z Polski i świata o poranku przekażą Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Pierwsze poranne fakty punktualnie o 5.30.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF FM zawsze.

0: serce wraca.
1: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
2: Fakty RMF FM, pierwsze poranne wydanie ma dla nas Magdalena Wojtoń. Witamy.
3: Dzień dobry, zapraszam. Pilna informacja z Mazowsza. Zdarzenie ciężarówki z autobusem na A2 w pobliżu Baranowa. Nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego zapewnia, że jest i będzie apolityczny. Na to stanowisko prezydent powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Dzisiaj Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. O poranku problemy z przejazdem na A2 w okolicach Baranowa na Mazowszu. Ciężarówka najechała tam na autobus stojący na poboczu. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Trasa w stronę Poznania jest nieprzejezdna. To usłyszeliśmy przed chwilą w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na węźle Groździsk Mazowiecki policja kieruje Was na objazdy. Nowy prezes Sądu Najwyższego zapewnił, że będzie kierował tym gremium w sposób apolityczny. Zbigniew Kapiński podczas wspólnej konferencji ze swoją poprzedniczką Małgorzatą Manowską podkreślił, że objęcie funkcji traktuje jako odpowiedzialność i będzie kierował Sądem Najwyższym w taki sposób, by politycy niezależnie od ich nadania nie mieli wpływu na przebieg spraw.
4: Jako sędzia z 30-kilkuletnim stażem nigdy nie byłem związany z żadną opcją polityczną. I tym bardziej teraz, od momentu objęcia funkcji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, będę kierował Sądem Najwyższym w taki sposób, żeby ta polityka tu nie miała wejścia.
3: Nieprzychylni powołaniu Kapińskiego byli m.in. były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński. Polska i Wielka Brytania podpiszą dzisiaj traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Premier Donald Tusk wskazał, że istotnym elementem porozumienia będzie cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne.
5: Historia uczy nas ostrożności i sceptycyzmu, jeśli chodzi o skuteczność traktatów, ale muszę powiedzieć, że kiedy pracowaliśmy nad traktatem dotyczącym obronności i bezpieczeństwa z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski.
3: Szef rządu przypomniał, że podobny traktat Polska podpisała rok temu z Francją. To poranne fakty w RMF FM w środę 27 maja. Wciąż gorąco w Krakowie po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Jest już wyznaczony komisarz Stanisław Kracik. My będziemy się zastanawiać, jakie będą kandydatury w przyspieszonych wyborach. Zapraszamy na nasze rozmowy o poranku w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Po 7 gościem Piotra Salaka będzie pułkownik Andrzej Derlatka, były szef agencji wywiadu. A godzinę później Tomasz Terlikowski porozmawia z minister klimatu Pauliną Henik-Kloską. W faktach RMF FM wrócimy też do bulwersującego tematu niższych świadczeń dla osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę. Będzie też sport, powołania do piłkarskiej kadry i meldunek z paryskich kortów Rolanda Garrosa.
6: Można się przyczepiać może trochę do jedzenia, ale to jak każdemu, to zależy co smakuje.
3: Zapraszam na fakty o 6.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Staniszewski w studio, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, o poranku.
1: A skoro wszyscy na swoich miejscach, to zaczynajmy.
2: Zablokowana A2 w stronę Poznania i częściowo w kierunku Warszawy.
4: Koło Baranowa na Mazowszu ciężarówka zderzyła się z autokarem.
2: Stany Zjednoczone planują ograniczenie swoich sił w Europie.
4: Kolejne dowody ujawnia Politico. O szczegółach za chwilę korespondent RMF FM w Waszyngtonie.
2: Krakowem rządzi komisarz powołany przez premiera Stanisław Kracik.
4: A na koniec powołania Jana Urbana i wieczorna sensacja na kortach w Paryżu. Zaczynamy od problemów z przejazdem na mazowieckim odcinku autostrady A2 w rejonie Baranowa.
2: Jak wiecie z faktów, ciężarówka uderzyła tam w autokar stojący na pasie awaryjnym.
4: Nikomu nic się nie stało, ale autostrada w tej chwili jest zablokowana. Ostrzegacie w telefonach na gorącą linię RMF FM.
5: Tir wyjechał na pas, tak jakby jadł w stronę Warszawy, na drugą stronę. I w stronę Warszawy jest zablokowany jeden pas. To jest spory korek, natomiast z Warszawy w stronę Łodzi już nie da się tą autostradą dalej nabiegać.
2: O poranku policja kieruje Was na objazdy na węźle Grodzisk Mazowiecki.
4: Uprzedzamy, na razie nie wiadomo, jak długo potrwają tam utrudnienia.
2: Kolejny sygnał, że Stany Zjednoczone planują ograniczenie swojej militarnej obecności w Europie.
4: O tych planach wycofania części sprzętu wojskowego poinformować miał w piątek na spotkaniu urzędników NATO za zamkniętymi drzwiami doradca Pentagonu Alexander Vallis Green.
2: Co wiemy o tych planach? O tym z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: Dzień dobry, z moich informacji wynika, że w ciągu 4 tygodni poznamy szczegóły. Jak informuje Politico, z kontynentu mają zostać wycofane m.in. samoloty bojowe, drony, niszczyciele oraz okręty podwodne. Portal powołuje się na dyplomatów NATO. Nie jest pewne, jaki będzie harmonogram, ale wiemy, że Stanom Zjednoczonym znudziła się rola policjanta świata, powiedział mi jeden z waszyngtońskich dyplomatów. Według ustaleń Politico o planach Pentagonu mówił podczas zamkniętego spotkania sojuszu doradca amerykańskiego resortu obrony Alexander Vallis Green. Decyzja ma wpisywać się w politykę Donalda Trumpa, który od lat krytykuje NATO i zapowiada ograniczenie zaangażowania USA w bezpieczeństwo Europy. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: 6:02, teraz w faktach. Kraków, którym rządzi komisarz Stanisław Kracik.
2: Swoją funkcję będzie pełnił do czasu wyboru następcy odwołanego w niedzielnym referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
4: Jak teraz będzie funkcjonowało miasto, to już pytanie do naszego krakowskiego reportera Macieja Sołtysa.
7: Tak jak do tej pory, w zakresie komunikacji, bezpieczeństwa, edukacji czy obsługi komunalnej zapewnia rządowy komisarz.
8: Ufam, iż będziemy mogli w dobrej współpracy kontynuować te działania, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, dalsze przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków, przygotowywanie się do budżetu 2027.
7: Mówił Stanisław Kracik. Wczoraj głos zabrał też odwołany Aleksander Miszalski, który podziękował za 2 lata swojej prezydentury. Zapowiedział również zaangażowanie w kampanię przed nadchodzącymi przedterminowymi wyborami. A te w Krakowie mają się odbyć do 90 dni od niedzielnego głosowania.
2: 2 wnioski o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rzeszowa trafiły wczoraj do tamtejszej Rady Miasta.
4: Odwołania Konrada Fiołka chcą radni opozycji. O tym, co zarzucają prezydentowi z Rzeszowa, reporter RMF FM Dominik Smaga.
9: Duży dług, wolny rozwój i złe rządy, to mówią autorzy wniosków o referendum. Jeden złożył radny Jacek Strojny, który 2 lata temu kandydował na prezydenta, drugi złożyli radni PiS. Prezydent odpowiada, miasto się rozbija, są inwestycje, a mieszkańcy są zadowoleni. Czy oni sami chcą referendum?
10: Myślę, że nie potrzeba.
11: Myślę, że tak. Rzeszów potrzebuje zmiany.
12: Mieszkam na Budziwoju, odkąd ja tam mieszkam już 7 lat, nic się nie zmieniło, nie ma chodników, nie ma drogi, nie ma ścieżek rowerowych.
9: Referendum potrzebne?
12: Tak.
13: Uważam, że ten prezydent jest dobrym prezydentem.
14: Sporo osób jest niezadowolonych i powinny móc się wypowiedzieć na ten temat.
9: Referendum dojdzie do skutku, jeżeli za wnioskiem zagłosuje 15 radnych. Opozycja doliczyła się na razie 13, ale liczy na rozłam w obozie prezydenta.
4: Trener Jan Urban wysłał powołania na najbliższe towarzyskie mecze naszych piłkarzy z Ukrainą i Nigerią.
2: W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Kto dostanie szansę debiutu?
15: Dzień dobry. Napastnicy Karol Czubak i Mateusz Żukowski, czyli wicekról strzelców ekstraklasy i czołowy strzelec minionego sezonu w drugiej Bundeslidze, oraz młodzi obrońcy, 18-letni Kasper Potulski z Mainz, Oskar Wójcik z Krakowi i Norbert Wojtuszek z Jagiellonii. Nie zabrakło powołania dla wicekapitana Piotra Zielińskiego i kapitana Roberta Lewandowskiego.
16: To tylko mój powód do radości, bo im dłużej ten zawodnik będzie prezentował barwy naszego kraju, im dłużej będzie częścią tej reprezentacji, to myślę, że tylko i wyłącznie na korzyść kadry.
15: Uważa były trener kadry U21 Maciej Stolarczyk. Pełną listę powołanych mamy na rmf24.pl. Z Ukrainą towarzysko zagramy w najbliższą niedzielę we Wrocławiu, a 3 czerwca z Nigerią na Stadionie Narodowym w Warszawie.
4: Fakty sportowe po 6:30. Wieczorną sensacją w Rolandzie Garrosie porażka 5. rakiety świata Jessica Pegula pożegnała się z Paryżem. I to już w pierwszym meczu. Kimberly Birrell. Sensacją, bo Pegula prowadziła w tym meczu 6-1, potem w drugim secie 2-1, a i tak przegrała 6-1, 3-6, 3-6.
2: Dzisiaj w Paryżu mecz o naszych zawodniczek, Świątek, Franch i Linet. Zatem trzymajmy kciuki.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
1: Poranek jest ciepły, bo w całym kraju mamy tak od 11 w Szczecinie do 17 w Rzeszowie. Niestety może lokalnie pokropić. Warszawa, Łódź, Lublin, Katowice, Wrocław, Opole, Kraków, Rzeszów.
10: Ale tak jest ciepło, że przydałoby się, żeby pokropiło.
1: No jasne. W południe deszcze zostaną tylko na południu. Katowice, Kraków, Rzeszów. A o godzinie 16 padać będzie tylko w Krakowie. Natomiast wieczorem tylko na Podhalu. To będzie ciepły dzień, w ciągu dnia maksymalnie temperatury pokażą, termometry pokażą.
10: Czyli deszcze idą w dół mapy.
1: 22 kreski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
1: 3,22 kreski to dużo.
10: To jest tak w sam raz.
1: No jeden propos...

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Nieodpowiedzialna zabawa czy rosyjskie służby? Jakie jest źródło fali fałszywych alarmów z ostatnich dni?
2: O tym będziemy rozmawiać w rozmowie o 7 w Faktach i w Radiu RMF 24. Gościem Piotra Salaka będzie o poranku pułkownik Andrzej Derlatka, były szef agencji wywiadu.
3: Tak jest,
1: dzień dobry, Piotrze. Bez względu na źródło fałszywych sygnałów, to jak polskie służby sobie z tym radzą w takim razie?
3: No właśnie, to jest pytanie i o to będę pytał, ale oczywiście skupimy się na aktywności rosyjskich służb w Polsce. Oczywiście na razie nie ma na to dowodów, że te tropy fałszywych alarmów prowadzą na wschód. Przypomnijmy, prokuratura zatrzymała dwie osoby w tej sprawie, jak informuje TVN24 i Superwizjer, ale nie ulega wątpliwości. Rosnąca aktywność wschodnich służb. Jak na tym tle prezentuje się nasz kontrwywiad? Czy jesteśmy skuteczni? I co jest wyznacznikiem tej skuteczności? Będzie też o zagłuszaniu z Królewca sygnałów GPS na terytorium Polski, no i będzie o aneksie do raportu o likwidacji WSI.
2: Zapraszam zatem o 7, a w Holandii i Belgii wtorek był pierwszym tropikalnym dniem w tym roku. W holenderskim The Bild temperatura wzrosła do 30,4 stopni Celsjusza.
1: W belgijskim Ukel równo 30. W obu krajach pobite zostały rekordy ciepła na 26 dzień maja.
2: Niemiecki Bild pisze o pierwszej takiej fali majowych upałów od początku prowadzenia pomiarów meteorologicznych, a te prowadzone są od 1855 roku.
1: I właśnie ta upalna pogoda jest wyzwaniem dla tenisistów na French Open, bo tam od początku tego dnia 30 i ponad 30 na termometrach.
2: Co prawda, jak odnotowują historycy, 35 stopni zdarzało się wielokrotnie od czasu pierwszej edycji turnieju w 1890 w tym pierwszym roku, ale tylko sporadycznie i nigdy przez dłuższy okres. A teraz według prognoz tak pozostać ma co najmniej do końca tygodnia.
1: Tenis za chwilę w Faktach Sportowych.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Powołanie Jana Urbana na początek Faktów Sportowych.
2: Patryk Sylwański razem z nami o poranku.
7: Dzień dobry.
2: Patryku, trener naszej futbolowej kadry szuka nowych opcji w ataku.
7: No i z tego powodu powołanie na przykład dostał Mateusz Żukowski, autor 17 goli na poziomie drugiej Bundesligi. Na liście także Karol Czubak, napastnik Motoru Lublin, strzelił w naszej lidze 18 bramek i został też wybrany najlepszym napastnikiem Ekstraklasy.
8: Ja na to ciężko pracowałem ten sezon, gdzieś rok temu nikt o tym nie myślał, że taka osoba jak ja może być blisko reprezentacji, a dzięki temu sezonowi zapraszam. Pracowałem na to, że największą dumą w życiu piłkarza jest reprezentować swój kraj.
7: Tak mówił Czubak. Na zgrupowanie seniorskiej kadry przyjedzie też na przykład 18-letni obrońca niemieckiego FSV Mainz Kacper Potulski, Norbert Wojtuszek z Jagiellonii czy Oskar Wójcik z Krakowi. W finale konferencji zachodniej Ligi NBA Oklahoma City Thunder wygrała San Antonio Spurs 127-114. W tej parze prowadzi teraz 3-2. A na wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie niespodziewana porażka Jessiki Pegulli, Amerykanka rozstawiona z piątką, przegrała z Kimberly Burrell, tenisistką z Australii. W męskim turnieju niespodziankę sprawił jej rodak Adam Bolton, który wyeliminował Daniła Miedwiediewa. Odpadł także nasz Kamil Majchrzak. Naszego tenisistę pokonał w trzech setach Chilijczyk Alejandro Tabilo.
9: Tak naprawdę w każdym elemencie był lepszy, mimo że gdzieś tam próbowałem się jakkolwiek załapać na grę, to szło mi to bardzo pod górkę. No szkoda, bo na pewno poszło to za szybko i za gładko.
7: Komentował Majchrzak na antenie Eurosportu. Dużą niespodzianką awans do drugiej rundy 17-letniego Francuza Moise Kouame. Pokonał starszego o 21 lat Marina Cilicza. Tak młody tenisista dotarł ostatnio do drugiej rundy turnieju paryskiego w 1991 roku. Wtedy dokonał tego Rumun Dinu Pescariu, a później dużej kariery nie zrobił. Duńczyk Jonas Winnego zbliża się do triumfu w Giro d'Italia. Wygrał 16 etap i w klasyfikacji generalnej ma już ponad 4 minuty przewagi nad najgroźniejszym rywalem.
5: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: A fakty mają dla nas Magdalena Wojton i Tomasz Stańszewski, oboje w studio. Zacznijmy zatem.
2: Pod lupą faktów emeryci, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę i otrzymują niższe świadczenie niż powinni.
3: Po tych bataliach z ZUS-em polsko-brytyjski traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności podpiszą go dziś Donald Tusk i Keir Starmer.
2: Gościem rozmowy faktów i radia RMF24 jest dzisiaj pułkownik Andrzej Derlatka,
3: czyli były szef agencji wywiadu. Już teraz zapraszamy. Pod lupą faktów RMF FM, jak mówiliśmy, bulwersująca sprawa osób, które zostały wprowadzone w błąd. Przeszły na wcześniejszą emeryturę i otrzymują niższe świadczenie niż powinny. Jak informowaliśmy już kilka miesięcy temu, dotyczy to tysięcy osób.
2: Wciąż nie zmieniono przepisu, który zakłada zmniejszenie podstawy obliczenia emerytury o kwotę wcześniej pobranych świadczeń, choć rację emerytom przyznał Trybunał Konstytucyjny.
3: Batalię z ZUS-em o ponowne przeliczenie emerytury od kilkunastu miesięcy prowadzi m.in. pan Ryszard ze Starego Sącza w Małopolsce.
2: Ma już w ręku korzystny dla niego wyrok sądu pierwszej instancji, ale to nie oznacza, że dostanie wyższą emeryturę.
4: ZUS ma ponownie przeliczyć emeryturę, za 3 lata różnicę wypłacić. No jak na dzień dzisiejszy na tym się skończyło, jest cisza. Nie wiadomo, czy ZUS się odwoła od decyzji sądu. Jeżeli się odwoła, to sprawa pójdzie do sądu apelacyjnego, z tym, że tam czas oczekiwania jest 3 lata, czasami nawet 4 lata. Wygląda na to, że ZUS czeka na przeczekanie, więc nic nie traci, bo wypłaca te same pieniądze. Część emerytów nie doczeka.
3: A temat obiecujemy wrócić dziś w faktach RMF FM.
2: Premierzy Wielkiej Brytanii i Polski podpiszą dzisiaj traktat dotyczący wzmocnienia współpracy w dziedzinach bezpieczeństwa i obronności.
3: Jak informuje nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan, będzie on zbliżony do tych, które Wielka Brytania zawarła już z Francją i Niemcami.
5: Nowy traktat ma na celu stworzenie realnych mechanizmów współpracy militarnej wykraczających poza dotychczasowe struktury. Jak zaznaczają tutejsi komentatorzy, relacje obu krajów opierają się na wieloletniej współpracy w ramach NATO oraz silnych powiązaniach społecznych i gospodarczych. Po Brexicie Polacy pozostają jedną z największych mniejszości w Zjednoczonym Królestwie. Nowy traktat ma stanowić rozwinięcie wcześniejszych obustronnych umów, skupiając się nie tylko na obronności, ale także na odporności gospodarczej, bezpieczeństwie energetycznym oraz walce z nielegalną imigracją i przestępczością. Oczekuje się także, że podpisane dziś porozumienie potwierdzi zobowiązanie obu państw do wzajemnej obrony.
3: O 12:00 powitanie Donalda Tuska przez premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera w bazie lotniczej Northolt. Godzinę później podpisanie traktatu w miejscu symbolicznym, bunkrze bitwy o Wielką Brytanię w zachodnim Londynie, a potem szefowie rządów razem złożyć mają wieńce pod pomnikiem zadedykowanym pilotom i personelowi naziemnemu. Bitwa o Anglię.
2: Najpóźniej w przyszłym tygodniu poznamy nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Do tej pory, przypomnijmy, start w przyspieszonych wyborach zapowiedzieli już Aleksandra Owca, współprzewodnicząca partii Razem, radna Krakowa.

0: RMF FM.
1: To rozmowa o 7, także w internetowym radiu RMF24. Piotr Salak i jego goście. Zapraszamy, dzień dobry.
2: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest pułkownik Andrzej Derlatka, były szef Agencji Wywiadu. Dzień dobry, panie pułkowniku.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Cieszę się, że pana słyszę i widzę. Panie pułkowniku, prokuratura mówi o dwóch wnioskach o areszt w sprawie fałszywych alarmów. Tak informuje TVN24 i prokuratura mówi wyraźnie. Na razie nic nie wskazuje na rosyjski ślad. Pan jest zaskoczony takim postawieniem sprawy?
3: No nie, ja od początku mówiłem, że najbardziej prawdopodobnym wariantem jest jakieś działanie z wnętrza, z Polski, wynikające z jakichś pobudek ekstremistycznych, albo też z chęci robienia tak zwanej zadymy.
2: A pańskim zdaniem...
3: Wiele osób chciałoby takiej zadymy.
2: A pańskim zdaniem polskie służby zadziałały dobrze w tej sprawie? Tak szybko i tak ostro i tak szeroko?
3: No okaże się, ponieważ to, że są wnioski o aresztowanie, że są aresztowania, to jeszcze nie oznacza, że te osoby są faktycznymi sprawcami tych przestępstw. To nie jest tak od razu, to nie jest hop-siup. Dopiero teraz będą przesłuchania, będzie szukanie kolejnych dowodów i tak dalej. To poczekajmy, spokojnie, będziemy wiedzieli. No, poprzednie przy fale ataków podobnego charakteru w tym czasie opozycyjną Platformę Obywatelską okazały się praktycznie rzecz biorąc niewychwycone, więc zobaczymy. No, w każdym razie to jest stan pewnego napięcia, bo wyjaśni się, o co tu w tym wszystkim chodzi.
2: Pułkownik Andrzej Derlatka, razem z nami były szef Agencji Wywiadu. Słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie oczywiście w radiu RMF 24.
1: Dziękujemy bardzo. Ciąg dalszy w naszym informacyjnym radiu w sieci.
4: A za godzinę minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska w porannej rozmowie w RMF FM. Czekamy na wasze pytania. Wpisujcie je w formularzu na stronie rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: Magdalena Karwat-Marek. Dzień dobry. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. No. Bo dzień zacznie się słonecznie, no ale ta pogoda jednak nam trochę dzisiaj tych zmian przyniesie. W niektórych miejscach może się zrobić nieco chłodniej niż do tej pory, ale tak, że bliżej 20 niż 30, więc jest okej.
9: To też jest idealnie.
8: Jest. I może też wrócić burza i deszcz, na to uważajcie. Najwięcej tego deszczu zapowiada się w drugiej części dnia na południu Polski.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: Puścić jeszcze raz prognozę pogody?
8: Nie, to już jest wszystko fajnie powiedziane.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Najbardziej prawdopodobnym tropem jest działanie z Polski. Tak gość Piotra Salaka w RMF FM, pułkownik Andrzej Derlatka, były szef agencji wywiadu, komentuje skierowanie przez prokuraturę do sądu dwóch wniosków o areszt w sprawie ostatnich fałszywych alarmów.
2: O sprawie poinformowała TVN24. Zdaniem byłego szefa agencji wywiadu mogło chodzić o chęć zrobienia zadymy.
3: To, że są wnioski o aresztowanie, że są aresztowania, to jeszcze nie oznacza, że te osoby są faktycznymi sprawcami tych przestępstw. To nie jest tak od razu, to nie jest hop-siup. Dopiero teraz będą przesłuchania, będzie szukanie kolejnych dowodów i tak dalej. To poczekajmy, spokojnie.
2: Cała rozmowa z pułkownikiem Andrzejem Derlatką jest na rmf24.pl. Butelkomaty i segregacja odpadów wciąż budzą emocje. No i właśnie o niej i o to, czy system powinien być poszerzany, zanim zacznie skutecznie działać, zapytamy dzisiaj w porannej rozmowie w RMF FM.
1: Naszym gościem będzie minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, z którą porozmawia Tomasz Terlikowski. Dzień dobry, Tomku, witamy.
4: Dzień
1: w faktach.
4: Dobry.
1: O co chcesz zapytać ministra?
4: No politycznie oczywiście o wyniki referendum w Krakowie. Co z niego wynika, czy nie jest to czerwona kartka i czy zlekceważenie tego tematu nie jest prostą drogą do porażki w wyborach parlamentarnych obecnej koalicji. Ale jak mówiliście, nie zabraknie także pytanie o butelkomaty, o butelki po alkoholu i kartony, a także o opodatkowanie masowych zbieraczy butelek. Nie zabraknie także pytań o polityczną przyszłość klubu Centrum.
1: Zapraszam zatem na rozmowę. Początek 7:45, a już teraz...
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: O zmianach w Polskim Nadzorze Finansowym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się. Po pracy w Komisji Nadzoru Finansowego zmieniamy branżę lub udajemy się na dłuższy wypoczynek. Taki projekt przepisów przyjął rząd. Ogranicza zatrudnianie szefa KNF-u oraz jego zastępców w podmiotach, których działalność była przez komisję nadzorowana. Okres takiej karencji to rok po zakończeniu pełnienia funkcji. Przepisy mają objąć nie tylko członków KNF-u, ale też pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. W ich przypadku zakaz zatrudniania będzie wynosić 6 miesięcy. Takie restrykcje mają wejść w życie w Polsce, to jeszcze powiedzmy o represjach, które pojawią się na wschodzie, represjach finansowych. Rosyjska Duma Państwowa uchwaliła ustawę przewidującą konfiskatę majątków Rosjan, którzy opuścili kraj i działają na szkodę jego interesów. Przepisy mają wejść w życie od 1 września. Krzysztof Zasada o tym, za co grozi konfiskata.
7: Po pierwsze, chodzi o dyskredytację rosyjskich sił zbrojnych, po drugie o wzywanie do wprowadzania sankcji, po trzecie propagowanie symboli nazistowskich, a także o dystrybucję materiałów uznanych w Rosji za ekstremistyczne.
6: A w jaki sposób władze mają egzekwować tę karę?
7: Na drodze sądowej. Natomiast jeśli osoba podejrzana jest za granicą i nie ma możliwości powiadomienia jej, wyznacza się obrońcę z urzędu. W jego obecności prowadzi się postępowanie.
6: Zerknijmy jeszcze na kursy walut. Z ekonomicznej ciekawości sprawdźmy, jak stoi rubel. No, najwyżej od wielu miesięcy, ale i tak szoruje po dnie. Kosztuje 5 groszy. Solidniejsze waluty lekko tracą wobec złotego. Euro kosztuje 4 zł. 23 grosze. Dolar 3,63. Frank szwajcarski 4,63. Funt brytyjski 4,89.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: A tu proszę, tu jest paluszek w górze i to jest paluszek, który puszcza najlepszą muzykę i ten paluszek...

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Przed nami również kolejne fakty w RMF FM. Na fakty przygotowali i przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: 68 milionów złotych.
3: Tyle wart jest klefedron zabezpieczony w fabryce zlikwidowanej w jednej z miejscowości w powiecie kutnowskim w województwie łódzkim.
2: Zatrzymano 6 osób.
3: Potem w faktach RMF FM pytanie o butelki, system kaucyjny i fiskusa.
2: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Na początek jednak informacja sprzed chwili.
3: Zatrzymano 3 osoby w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków. Wobec jednej zastosowano areszt, poinformował o poranku w TVN24 szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński.
2: Według niego zatrzymani to 20-latkowie, osoby, które miały już problemy z prawem.
3: Zbieramy nowe informacje w RMF FM. Wrócimy do nich w kolejnych faktach. 6 osób słyszało zarzuty wytwarzania znacznej ilości narkotyków w jednej z miejscowości w powiecie kutnowskim, w województwie łódzkim. Jak już mówiliśmy, produkowali klefedron.
2: Wartość zabezpieczonych narkotyków to 68 milionów złotych. W faktach Piotr Bułakowski. Piotrze, co ustaliłeś w tej sprawie?
4: Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 25 do 48 lat. Linia produkcyjna zlokalizowana była w kontenerze na terenie jednej z posesji w gminie Bedlno. 2 osoby w fartuchach laboratoryjnych zostały zatrzymane na gorącym uczynku. CBŚP zabezpieczyło ponad 200 kg klefedronu oraz 2000 litrów półproduktu. Podejrzani nie przyznali się do winy, odmówili składania wyjaśnień. W czasie przeszukania pomieszczeń znaleziono 1 000 000 złotych w gotówce. Zabezpieczono też samochody o łącznej wartości 850 tysięcy złotych. 5 osób zostało już aresztowanych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Olsztynie.
3: Troska o środowisko, czy może dodatkowy dochód do opodatkowania?
2: W faktach pytamy, czy zwracanie opakowań w ramach systemu kaucyjnego to podstawa do reakcji fiskusa.
3: W sieci znajdziemy liczne historie o długich wypłatach z kaucjomatów na kwoty liczone w tysiącach złotych.
2: I zdaniem części doradców podatkowych takie zyski mogłyby nawet zmusić nas do założenia działalności gospodarczej.
3: W faktach teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
5: Dzień dobry.
3: Igorze, co na ten temat mówi Skarbówka?
5: Osoby fizyczne, które nie zbierają opakowań z kaucją na dużą i zorganizowaną skalę, nie mają tu powodów do niepokoju.
6: No nie dajmy się ogłupić.
5: Mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
6: Jeżeli my sami to zbieramy i sami oddajemy, to ja tutaj nie widzę możliwości, że to jest działalność gospodarcza.
5: A więc głos uspokajający, ale w ocenie szefa KAS inaczej sprawa wygląda w przypadku firm lub przy zorganizowanym procederze.
6: Czyli mamy osoby, które dla nas zbierają, a my tylko i wyłącznie korzystamy. To jest ewidentne już ślady, nawet organizacyjne, ale przede wszystkim systemowe ślady działalności gospodarczej.
5: Jak dodał Marcin Łoboda, taki obrót opakowaniami groziłby już opodatkowaniem.
7: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
3: Czas zatem na poranną rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry, moim gościem jest Paulina Henik-Kloska, ministra klimatu i środowiska, Klub Centrum. Witam pani minister.
9: Dzień dobry, witam.
8: To co z tym fiskusem?
9: Nie będzie podatku od systemu kaucyjnego.
8: No dobrze, jak
9: odzyskujemy pieniądze, które sami za kaucję uiszczamy. Natomiast zresztą wypowiadał się już w tej sprawie minister finansów. Nie ma żadnych planów.
8: Dobrze, ale tutaj słyszeliśmy wypowiedź i wyobraźmy sobie taką sytuację. Zbieram grupę dzieciaków i mówię im, chodzicie po śmietnikach, zbieracie te butelki, ja je potem oddaję i odpalam wam jakąś sumę. No wtedy mam pracowników, no jakiś, mam jakiś zysk, no i jeszcze im płacę.
9: Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest opodatkowane. Drobne zarobkowanie, nawet jak ktoś pójdzie na spacer, zbierze opakowania, oddaje, nie jest to objęte żadnym opodatkowaniem. Podatek od kaucji płacimy tylko niezwrócony. Od niezwróconej kaucji płaci się podatek VAT i płacą to operatorzy.
8: No dobrze. Nie, słyszała pani minister o tym, że zatrzymano osoby, które miały przygotowywać prowokacje w mieszkaniu prezydenta. To tylko małojecka sława. Mamy taką pewność, że ci 20-latkowie nie byli przez nikogo inspirowani?
9: Oczywiście, tak jak służby zajęły się ściganiem skutecznym sprawców, tak teraz trzeba ustalić motywy działania i na tej podstawie stwierdzić, czy pracowali na jakieś zlecenie, czy z głupoty po prostu podejmowali tak niebezpieczne inicjatywy.
8: Pytam o to także dlatego, że jak się słucha czasem ekspertów, to oni mówią, że część z tych sprawców rozmaitych prowokacji, a tutaj mamy do czynienia z takimi młodymi ludźmi, to są jacyś młodzi już karani, których po prostu się werbuje, oni nawet mogą nie wiedzieć po co.
9: Tak jak powiedziałam, trzeba teraz ustalić motywy. To, co jest najważniejsze, to to, że sprawcy zostali zidentyfikowani, zatrzymani, bo nie możemy doprowadzić do tego, by nasze służby były stygmatyzowane. Straż pożarna musi działać niezwłocznie, kiedy dostaje informacje o zagrożeniu życia i zdrowia i nie można, i apeluję tu do polityków prawicy o opamiętanie, państwo jest do tego, by ustalać sprawców, natomiast nie doprowadzajmy do efektu mrożącego na służbę.
8: Pani minister mówi o politykach prawicy, ja zadam pytanie, a nie jest tak, że za długo było śmieszkowanie z tego, że wkraczano do mieszkań dziennikarzy, kpiny, zamiast szybkiego działania, które mogłoby przerwać takie działania?
9: Działania w celu ustalenia sprawców prowadzone są od początku, natomiast zwykle dotarcie do sprawcy chwilę zajmuje.
8: Wróćmy do kaucji. Pani minister spotkała już kogoś, poznała kogoś przy butelkomacie?
9: Znaczy to w ogóle są przytaczane nie moje słowa. Ja nigdy nic takiego nie mówiłam o jakimś zawiązywaniu relacji przy kaucjomacie, więc to jest jakiś absolutny fake news przypisywany mojej osobie. Natomiast
8: ale krąży
9: cieszę
8: wszędzie,
9: się.
8: Zgodzi się pani, że krąży.
9: Znaczy jak
8: i że
9: gdzieś,
8: szeroko.
9: Gdzieś mi to wpadło, natomiast absolutnie odcinam się od takich insynuacji, choć być może one są gdzieś kiedyś wypowiedziane, na pewno nie przeze mnie. Natomiast abstrahując, cieszę się, że system kaucyjny odbudowuje swoje zaufanie. Mamy ponad 50 tysięcy punktów odbioru opakowań. Najwięcej oczywiście opakowań trafia do tych punktów zautomatyzowanych, które stanowią trochę powyżej 20%.
8: A ile trafia tam?
9: 81%
8: opakowań. Czyli to 20%
9: opakowań.
8: 80% trafia.
9: I stąd też kolejki przy butelkomatach, ale ja widzę wyraźnie, że sieci handlowe już widzą w tym przewagę konkurencyjną, więc wyposażają się w kolejne butelkomaty i wierzę, że w ciągu tego roku będzie dynamicznie tych punktów automatycznej zbiórki opakowań przyrastało.
8: My wiemy, ile w tej chwili trafia, ile jest tych zwracanych tych butelek, znaczy jaki to jest procent?
9: Przez 4 miesiące wróciło do systemu miliard opakowań, ponad miliard.
8: Ile to jest procent wszystkich?
9: To ja tylko powiem, że dla przykładu w Norwegii 1,5 mld trafia w ciągu roku
8: no dobrze,
9: do systemu.
8: Ale Norwegia jest zdecydowanie bardzo mniejszym krajem.
9: To pokazuje też, z jakim skalem wyzwania logistycznego mamy do czynienia. Co do procentów, trudno dzisiaj to przekładać na procenty, ponieważ mamy właśnie start sezonu wiosenno-wakacyjnego.
8: Czyli będziemy więcej pić.
9: Pijemy więcej napojów jest wprowadzanych do systemu i dziś dokładnie są to tygodnie, w których producenci zwiększają liczbę napojów wprowadzanych na półki do sklepów.
8: Nie ma pani takiej obawy, że z tych puszek i butelek po piwie będzie po prostu w tych butelkomatach wydzielać się niezbyt przyjemny zapach?
9: Nie zauważyłam takich efektów.
8: Bo jeszcze nie ma upału.
9: To, co zrobiliśmy, zmianę, którą wprowadziłam, moją decyzją, które wprowadził mój zespół już w 2024 roku, to wyprowadzenie napojów mlecznych z systemu kaucyjnego. One faktycznie mogłyby powodować problemy sanitarne. Zostały takie problemy zidentyfikowane na przykład w Rumunii i innych krajach, które tego typu opakowania wprowadzały do systemu. Podraża to koszty funkcjonowania systemu i myśmy z tego komponentu systemu zrezygnowali.
8: A kiedy będzie ten taki kompleksowy raport na temat funkcjonowania systemu kaucyjnego?
9: Po pierwszym roku mamy obowiązek złożyć taki raport do Sejmu, ale to też będzie moment takiego dużego podsumowania, gdzie będziemy chcieli pokazać zyski ekonomiczne, ekologiczne i też efektywność funkcjonowania tego systemu, bo przypomnę, że robimy go między innymi po to, by wesprzeć producentów w budowaniu gospodarki obiegu zamkniętego. Producenci mają w tym roku już obowiązek, by odbierać w systemie około 77% opakowań. Groziłyby im kary, gdyby tego poziomu nie uzyskali. W związku z czym to jest też element wsparcia, by nie płacić zbędnych kosztów, a budować właśnie gospodarkę w obiegu zamkniętym, bo plastik nas zalewa. Jak widać, też jest duże poparcie dla rozszerzenia systemu kaucyjnego, małe opakowania
8: no właśnie,
9: szklane.
8: Pytanie, czy wejdą butelki te po małpkach tak zwane ewentualnie po winie do systemu i kiedy?
9: Osobiście jestem zwolenniczką rozszerzenia o jednorazowe szkło systemu, zwłaszcza te małe opakowania,
8: tak zwane
9: które zaśmiecają nam przestrzeń publiczną. Od początku, jak głosowałam, mój klub składał taką poprawkę jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu. Prawica ją odrzuciła. Będziemy chcieli do tych rozwiązań wracać. No myślę, że po tym okresie wakacyjnym, ja to już zapowiadam od dawna, będzie przestrzeń, by podjąć decyzję
8: ale
9: o ewentualnym
8: rozszerzeniu. Ale po wakacjach wejdzie, czy zacznie się przygotowywać?
9: No, operatorzy muszą mieć też czas na przygotowanie.
8: Bo chodzi o takie słuchy, że to 2 lata może trwać.
9: Jeżeli
8: nawet
9: nie chcemy bałaganu logistycznego, oczywiście operatorzy muszą i producenci dostać jak zwykle czas na przygotowanie
8: ile
9: się do tej zmiany. Natomiast zobaczymy, tak jak powiedziałam, po wakacjach będziemy wiedzieć, gdzie jesteśmy po najtrudniejszej części sezonu z organizacją logistyki.
8: Czyli po wakacjach się pani zastanowi.
9: Nie, decyzja w tej sprawie, że ten system zostanie rozszerzony, w moim zespole zapadła i myśmy ją podjęli. To jest kwestia teraz kiedy, a nie czy.
8: Tutaj stawiamy kropkę i za chwilę wrócimy do tematów, nie tylko butelkomatów, także innych związanych ze środowiskiem. Będą też pytania od naszych słuchaczy. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
2: Bardzo dziękujemy. Ciąg dalszy rozmowy w internetowym radiu RMF24.
3: A fakty i poranny sport wracają o 8.30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
1: Magdalena Karwat-Marek o pogodzie wie wszystko.
10: No tam prawie wszystko. No. Mimo, że temperatura jest trochę niższa dzisiaj, to jednak w tej przeważającej części kraju będzie po prostu słonecznie. Trochę chmur widać na wschodzie kraju i tam też koło 11 może przelotnie popadać deszcz. No a najcieplej będzie na południu Polski, nawet 24 stopnie, ale tam też koło 14 pojawi się deszcz. No i z kolei koło 17 mapy w rejonach podgórskich pokazują burze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
1: Marysia przysłała do nas SMS-a pod 3322, że nie śpi, że się zbudziła.
11: Ja się stałem.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym serii fałszywych alarmów, do których dochodziło w ostatnich dniach.
2: Chodzi o wezwania policji i straży pożarnej do lokali zajmowanych przez ludzi związanych z opozycją parlamentarną i środowiskami prawicowymi. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, co wiadomo o zatrzymanych?
3: To młodzi ludzie w wieku 19-20 lat, którzy wpadli w kilku miejscach w Polsce. Działali w nieformalnej grupie w internecie, która specjalizowała się w atakach hakerskich, stalkingu czy właśnie wywoływaniu fałszywych alarmów. Wiadomo, że mają na koncie podobne przestępstwa. Jeden z nich ma już orzeczony areszt. Sprawą drugiego zajmie się dziś sąd. Trzeci młody mężczyzna został zatrzymany dopiero kilka godzin temu. Z pewnością też będzie wniosek o jego aresztowanie.
4: A czy możemy powiedzieć, czym zatrzymani się kierowali?
3: Jak usłyszałem, głównym celem była zabawa i destabilizacja sytuacji. Cieszyli się, widząc, jaki zamęt wywołują swoim działaniem. Z satysfakcją obserwowali reakcje na najwyższych szczeblach władzy, a także to, jak dwie strony sceny politycznej się okładają, powiedział mi jeden ze śledczych. Na razie nie ma żadnych sygnałów, by te osoby działały na zlecenie jakichś obcych służb.
4: Uwaga kierowcy, jedna osoba ranna w zdarzeniu trzech samochodów w Siemianicach w Wielkopolsce.
2: To krajowa jedenastka. Na miejscu jest policja, która kieruje ruchem.
4: Nawet 8 ton złota przerzucić mogła międzynarodowa siatka, do której miał należeć były premier Hiszpanii José Luis Zapatero. Złoto przerzucano z Wenezueli do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
2: Według źródeł, na które powołuje się dziennik El Mundo, sprawa wyszła na jaw dzięki temu, że francuska policja przejęła z czatu informację dotyczącą transferu części tego transportu, co najmniej 5 ton złota z Wenezueli.
4: Według hiszpańskich śledczych operacje prowadzone w Dubaju miały być realizowane m.in. poprzez spółkę założoną tam właśnie z inicjatywy ex-premiera Hiszpanii Zapatero.
2: Wczoraj hiszpański Krajowy Sąd Karny i Administracyjny przychylił się do prośby byłego szefa rządu o przełożenie jego przesłuchania.
4: Z najbliższego wtorku, 2 czerwca.
2: Na 2 dni.
5: 17
2: i 18 czerwca, tak informują o poranku hiszpańskie media.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
4: Piłkarska Liga Konferencji kończy dziś rozgrywki, wieczorem finał.
2: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
9: Dzień dobry, no to będzie angielsko-hiszpański pojedynek. Historia europejskiej piłki jest ich oczywiście pełna, ale akurat te dwie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy. Crystal Palace powalczy z Rayo Vallecano. Dla obu ekip to jest szansa na pierwszy międzynarodowy sukces. Przypomnę, że w drodze do tego finału jesienią Rayo pokonało Lecha i Jagiellonię. Finał w Lipsku o 21:00. A zdecydowanie wcześniej wielkoszlemowy Roland Garros zagwarantuje nam emocje tenisowe i co ważne z udziałem reprezentantek Polski. Od 12:00 na korcie Iga Świątek. Jej rywalką będzie Czeszka Sara Bejlek. Nieco później Magda Linet kontra Jelena Ostapienko. Jeśli Polki wygrają, to trafią na siebie w trzeciej rundzie. No to byłoby duże wydarzenie. Po południu Magdalena Fręch zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Tenis prezentowany przez Fręch ma się powoli zmieniać i ewoluować.
10: Zmieniamy ten styl gry na bardziej agresywny, żeby mocniej uderzać, żeby szybciej grać, szybciej akcje zamykać, bardziej agresywnie.
11: Dotąd na Roland Garros nie odnosiła aż tak wielkich sukcesów. Czy tym razem będzie lepiej?
10: Mam nadzieję. Wygląda z dnia na dzień coraz lepiej na korcie, więc mam nadzieję, że powinna tutaj zaskoczyć.
9: No, z trenerem Magdaleny Fręch, Andrzejem Kobierskim, rozmawiał w Paryżu Marek Gładysz. Ruszyła półfinałowa rywalizacja w Orlen Basket Lidze. Pierwsze starcie Arki Gdynia z Zastalem Zielona Góra było bardzo jednostronne. Zastal wygrał aż 90-64. Bardzo dobrze zagrał choćby Jakub Szumert. Do 20 punktów dołożył 11 zbiórek.
12: Narzuciliśmy to, że szczególnie w pierwszej połowie twarda obrona, łatwe przechwyty i napędzaliśmy się, dzięki czemu zbudowaliśmy tą przewagę. Po zbudowaniu większej przewagi w miarę kontrolowaliśmy ten mecz.
9: Komentował reprezentant Polski, a wieczorem pierwsze półfinałowe derby Warszawy. Legia zagra z Dzikami.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: A fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zatem zapraszamy.
2: A w faktach starcie emerytów z ZUS-em.
3: Większość z nas nie doczeka tej decyzji. Poumieramy i sprawa się sama skończy.
4: Kolejny raz alarmujemy w sprawie seniorów, którzy mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego i wyroków sądów nie utrzymują należnych pieniędzy.
2: Potem premier zatrzymanych w związku z fałszywymi alarmami.
5: Dla nas było ważne, żeby możliwie szybko wykryć sprawców.
4: A na koniec biało-czerwoni w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. To problem nawet 300 tysięcy osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę.
2: Dostają mniej pieniędzy, bo mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie zmieniono przepisu, który zakłada zmniejszenie podstawy obliczenia emerytury o kwotę wcześniej pobranych świadczeń. Wiele osób kieruje sprawy do sądu.
4: Pan Ryszard ze Starego Sącza w Małopolsce podkreśla, wielu emerytów może sprawiedliwości nie dożyć. On ma wyrok pierwszej instancji, nie ma za to należnej wypłaty od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3: ZUS prawdopodobnie czeka na to, że większość z nas nie doczeka tej decyzji, że poumieramy i sprawa się sama skończy. Zwłaszcza, że to przeliczenie dla tych roczników, które ma być w czerwcu, to jest tylko 67 tysięcy, natomiast tych, którzy są poszkodowani, to jest między 200 300. Więc wybrano 3 lata rocznik. Podobno mają być przeliczone. A jak to będzie wyglądało, to nie wiadomo.
2: Co mówi rząd, usłyszycie w porannych faktach.
6: Trzymamy się faktów.
4: Sprawa jest poważna w tym sensie, że są bardzo poważne konsekwencje. Tak premier Donald Tusk mówi o 3 zatrzymanych osobach w śledztwie dotyczącym ostatniej serii fałszywych alarmów.
5: Jak wiecie, sprawcy są bardzo młodzi. Prace trwają, będą kolejne zatrzymania. Taką informację otrzymałem od ministra Kierwińskiego. I wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych. No, zwracam się do wszystkich, którym taki pomysł pada do głowy. Nie róbcie tego.
2: Tak mówił premier kilka minut temu przed wylotem do Wielkiej Brytanii. W Londynie szefowie rządów Polski i Wielkiej Brytanii podpiszą po południu traktat dotyczący wzmocnienia współpracy w dziedzinach bezpieczeństwa i obronności. Nie będzie podatku od systemu kaucyjnego, tak zapewnia w RMF FM minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
4: W faktach pytaliśmy, czy zwracanie opakowań w ramach systemu kaucyjnego może stanowić podstawę do reakcji dla fiskusa.
2: Chodzi o wypłaty z kaucjomatów na duże kwoty.
7: Odzyskujemy pieniądze, które sami za kaucję uiszczamy, natomiast zresztą wypowiadał się już w tej sprawie minister finansów, nie ma żadnych planów.
8: Dobrze, ale tutaj słyszeliśmy wypowiedź i wyobraźmy sobie taką sytuację. Zbieram grupę dzieciaków i mówię im, chodzicie po świetnikach, zbieracie te butelki, ja je potem oddaję i odpalam wam jakąś sumę.
7: Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest opodatkowane. Drobne drobne zarobkowanie, nawet jak ktoś pójdzie na spacer, zbierze opakowania, oddaje, nie jest to objęte żadnym opodatkowaniem.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister klimatu i środowiska Pauliny Henik-Kloski. Cała rozmowa na rmf24.pl.
4: W Paryżu dziś początek drugiej rundy French Open na kortach Rolanda Garrosa. Grać będą m.in. Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena. Na Frank.
2: Trener tej ostatniej, Andrzej Kobierski, w rozmowie z naszym paryskim korespondentem, chwali organizację turnieju French Open.
9: Jest świetnie zrobione. Można się przyczepiać może trochę do jedzenia, ale to jak każdemu, to zależy co smakuje. Aha. Ale jest tyle restauracji dookoła, że można iść sobie do miasta i zjeść.
8: Jasne.
9: Tu nie ma żadnych problemów organizacyjnych, szczerze mówiąc. Problemy organizacyjne były tutaj na Igrzyskach Olimpijskich, bo to była kompletna katastrofa w porównaniu z tym. Tak, tak. Do tego stopnia, że zawodnicy nie mieli co pić i jeść. Była tylko Coca-Cola i trochę wody.
2: Usłyszał paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
4: Iga Świątek w samo południe na korcie centralnym z czeszką Sarą Wejlek.
2: Potem około 13:00 Magdalinet, trudny mecz z łotyszką Jeleną Ostapenko.
4: No i wieczorem, raczej nie przed 18:00, Magdalena Fręch ze Szwajcarką Jill Teichmann.
2: Nie zapominamy o Polakach w deblu.
4: Tak jest, debiutujący w Wielkim Szlemie Filip Pieczonka zagra w parze z Czechem Witem Kopřivą. Ich rywalami będzie dobrze znana para Ugonis z Monako i Francuz Edouard Roger Vesselin. Natomiast Katarzyna Piter i Meksykanka Renata Zarauza zmierzą się z hiszpańsko-amerykańską parą Christina Butcha, Nicole Melikar Martinez.
2: Będziemy kibicować, a w RMF FM sprawdzajcie fakty.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy.
10: No dzisiaj taka lekka zmiana w pogodzie. Może być o kilka stopni mniej niż wczoraj, no i po kilku dniach wróci deszcz i burza. Ale spokojnie, bo jak deszcze, to będą takie raczej przelotne, a jak burze, no to raczej krótko. Te burze mogą się pojawić po południu w rejonach podgórskich, na południowym wschodzie, ale wieczorem już powinno się wszystko skończyć i ta noc ze środy na czwartek powinna już być spokojna.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: No to dobrze, to wiemy wszystko już.
8: Chyba tak.
1: Co wiedzieć powinniśmy? To

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: FFM. To, co najistotniejsze, zebrali dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: W przedpołudniowych faktach, zgodnie z obietnicą, wracamy do prawnej batalii emeryci kontra ZUS.
3: Nic nie traci, bo wypłaca te same pieniądze. Część emerytów nie doczeka.
4: Chodzi o wprowadzonych w błąd. Przeszli na wcześniejszą emeryturę i otrzymują niższe świadczenie niż powinni.
2: Potem protest przed Sejmem.
4: Protestować będą naukowcy.
2: Dziś środa, więc twoje zdrowie w faktach.
4: Tematem poród, przygotowanie i powrót do formy. Przepisów nie ma, są za to głodowe świadczenia.
2: Tysiące seniorów, którzy przeszli na emeryturę wcześniej, czekają wciąż na zmiany w prawie.
4: Na razie, mimo korzystnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, muszą sądzić się z ZUS-em.
2: A i po ich wygranej w sądzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych może się odwołać.
3: Czyste czekanie na to, że umrzemy. Moja sprawa już się ciągnie półtora roku. A ile się będzie jeszcze ciągła, nie wiadomo. Czy doczekam końca, też nie wiadomo. Na dzień dzisiejszy, jeżeli się odwołają, no to może być jeszcze następne 3 lata.
2: To słyszano już w faktach, pan Ryszard ze Starego Sącza.
4: My w sprawie emerytów interweniujemy od kilku miesięcy i sprawy nie odpuszczamy.
2: W faktach teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzepek. Igorze, czy rząd planuje te kwestie uregulować?
5: Potrzebne są tu zmiany ustawowe i projekt jest już gotowy.
6: Myśmy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowali projekt ustawy, który rozwiązuje w sposób zgodny z konstytucją problem.
5: Mówi mi wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski, ale proces legislacyjny idzie powoli. Na razie etap opiniowania. A emeryci z niskimi świadczeniami czekają i sądzą się z ZUS-em, choć był wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie na rzecz emerytów. Czy ZUS nie mógłby odpuścić?
6: Nie może sobie odpuścić, dlatego że jest obowiązany do stosowania przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a tam mamy przepisy, które zostały uchwalone w 2012 roku.
5: Bo wyrok Trybunału nie został opublikowany z uwagi na wadliwie wybrany skład.
4: Kilka tysięcy naukowców ma wziąć dziś udział, według organizatorów, w manifestacji przed gmachem Sejmu w Warszawie.
2: Ich główny postulat to zwiększenie wydatków na naukę w Polsce. Przed Sejmem jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, witamy w faktach. Jaka jest propozycja naukowców?
7: Proponują, żeby na badania naukowe Polska przeznaczała 3% PKB. Teraz to niewiele ponad 1%. Profesor Filip Szymański z Komisji Ewaluacji Nauki komentuje, że polskie uczelnie teraz są daleko w międzynarodowych rankingach nie dlatego, że brakuje nam talentów, tylko właśnie przez brak pieniędzy na rozwój.
8: Mamy wspaniałych studentów, wspaniałych asystentów, adiunktów, samodzielnych pracowników, osoby, które w innych krajach bardzo się rozwijają, osoby, które tworzą innowacje, a niestety poza granicami kraju. Dlatego gorąco popieram dzisiejszą akcję.
7: Na protest do Warszawy jadą teraz autokary m.in. z naukowcami z Krakowa, z Gdańska, z Poznania, z Katowic i z Lublina. Część uczelni organizuje też dzisiaj godziny rektorskie, żeby chętni łatwiej mogli dotrzeć na demonstrację.
2: 3:50. W faktach teraz aktualne ostrzeżenie drogowe. Zderzenie 2 ciężarówek na A2 w Wilenku w Lubuskiem.
4: Między Jordanowem i Trzcielem zablokowany jest prawy pas w kierunku Świecka.
9: O zdrowiu w faktach RMF FM.
4: Dzisiaj tematem cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM jest poród, przygotowanie i powrót do formy.
2: Częścią tego przygotowania jest szkoła rodzenia, gdzie przyszli rodzice zdobędą wiedzę nie tylko o porodzie, ale też o opiece nad noworodkiem.
4: Ale warto skorzystać też z indywidualnych przygotowań z położną. O tym nasza reporterka Magdalena Greinert.
10: Z tej możliwości może skorzystać każda kobieta w ciąży. Wystarczy, że zgłosi takie zapotrzebowanie w miejscu, w którym jest zapisane do położnej. Wizyty są refundowane przez NFZ i przysługują każdej kobiecie ciężarnej.
11: Położna, która jest obok z którą się widzą co tydzień, która je edukuje na temat przebiegu ciąży, na temat porodu, opieki nad noworodkiem, jest naprawdę taką cenną osobą i myślę, że z tego wsparcia powinna skorzystać naprawdę każda kobieta.
10: Tłumaczy Katarzyna Kruszewska, położna z Warszawskiego Szpitala Południowego. To szczególnie ważne dla przyszłych mam, które mieszkają w dużych aglomeracjach, często bez wsparcia matek czy babć.
2: O porady położnej, fizjoterapeutki, uroginekologicznej i ginekologa mamy już teraz na stronie rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Wszystkie prognozy mówią, że dzisiaj ochłodzenie, ale wielu się może nie zorientować, że ona...

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Trzeba dać głośniej posłuchać, na zegarze prawie godzina 11. Poznajmy szczegóły.
2: Zapraszam. Nowe fakty w sprawie osób zatrzymanych za fałszywe alarmy mają na koncie nawet kilkanaście takich zgłoszeń. Będzie kontrola biur poselskich Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, zapowiedział ją marszałek Sejmu. W tych faktach też rodzice chorego Adasia, na którego leczenie pieniądze zbierał ostatnio Łatwogang.
3: My nie wiemy, jak to się stało, że taki los na loterii dostaliśmy, że tutaj jest promowana przez niego nasza zbiórka.
2: Kilka i kilkanaście fałszywych alarmów mają na koncie dwie osoby zatrzymane przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To pierwsi podejrzani z grupy, która ma stać za ostatnimi bezpodstawnymi wezwaniami policji i straży pożarnej do lokali osób związanych ze środowiskami prawicowymi. Fakt o 11 otwiera reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, witamy Cię ponownie.
4: Dzień dobry.
2: To osoby, które w przeszłości miały na koncie podobne przestępstwa.
4: Zgadza się, działały w ramach grupy rozpracowywanej od jesieni zeszłego roku przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga. Nie znają się osobiście, kontaktują się przez komunikatory internetowe, podejmują się różnych zadań, by piąć się w hierarchii tej nieformalnej organizacji. Jeden z podejrzanych o kaskadowe alarmy nie przyznał się do zarzutów, drugi miał kierować grupą, przyznał się częściowo. Policjanci zatrzymali też trzecią osobę, która ma mieć związek z fałszywymi alarmami. Na razie nie stanęła przed prokuratorem.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zlecił kontrolę biur poselskich Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, byłego ministra sprawiedliwości z czasów rządów PiS i jego zastępcy. Na linii sejmowe studio RMF FM, tam nasz reporter Jakub Rybski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Jaki jest cel tej kontroli?
5: Marszałek Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że należy sprawdzić, czy są przesłanki, aby pozbawić Zbigniewa Ziobrę parlamentarnej pensji. To dlatego, że były minister sprawiedliwości został w Stanach Zjednoczonych komentatorem politycznym jednej z prawicowych telewizji, ale nie zgłosił tego do prezydium Sejmu. Jednocześnie Ziobry od miesięcy nie ma w Polsce, a wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie od byłego premiera Viktora Orbana otrzymał polityczny azyl.
6: Niezłożenie przez posła do prezydium Sejmu prawdziwego oświadczenia w zakresie podjęcia zatrudnienia, do którego był zobowiązany, może być potraktowane jako świadome działanie zmierzające do osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd.
5: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Niezłożenie takiego oświadczenia jest niezgodne z zapisami ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Z Sejmu Jakub Rybski.
2: Ogromna
7: tym
2: kwota.
7: Żyją ludzie.
2: Ogromna kwota, 15 milionów złotych, stała się rzeczywistością. Udało się zebrać pieniądze na terapię genową 4-letniego Adasia z podszczecińskiego Morzyczyna. Chłopiec choruje na DMD, czyli dystrofię mięśniową Duchenna. Rodzice Adasia zbierali pieniądze na terapię genową w Stanach Zjednoczonych od ponad 2 lat. Dzięki akcji youtubera Łatwoganga brakujące 3,5 miliona złotych zebrano w ciągu 1 dnia.
3: Jeszcze nie dowierzam. Ciężko teraz zebrać myśli przy tym szczęściu. Czujemy wielki oddech. Dużo osób dzwoniło i mówiło, że pisało w naszym imieniu do Łatwoganga, bo my nie wiemy, jak to się stało, że taki los na loterii dostaliśmy, że tutaj jest promowana przez niego nasza zbiórka i że zebrał nam brakującą kwotę 3,5 miliona w 1 dzień.
2: Z mamą Adasia rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Rodzice chłopca nie zwalniają tempa. W dzień dziecka rozpocznie się charytatywna sztafeta pod hasłem 79 godzin. Ta akcja ma wesprzeć zbiórkę dla kolejnych dzieci chorych na DMD. Terapia genowa nie prowadzi jeszcze do wyleczenia, ale daje szansę na spowolnienie postępów choroby. Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
8: Dzień dobry.
2: Na początek Ania z Zielonego Wzgórza w nowej odsłonie.
8: Słynna opowieść dla dzieci i dorosłych o sile wyobraźni i o przyjaźni to jest nowość na afiszu Stołecznego Teatru Roma. To jest również historia o tym, że marzenia mogą stać się rzeczywistością i o prawie do odmienności. Znana nam z literatury Ania jest wyjątkowa.
9: Bardzo szalona, zmienna, emocjonalna, ale ma ogrom pozytywnych cech. Jest bardzo wrażliwa, ma ogromne pokłady miłości, troski w sobie, potrzebę przynależności. To bardzo ładnie widać w naszym spektaklu.
8: Opowiada grająca Anię z Zielonego Wzgórza Magda Kusa. We Wrocławiu zaczyna się dziś Międzynarodowy Festiwal Kryminału. W programie są dyskusje poświęcone literaturze kryminalnej, wykłady z udziałem kryminologów i spotkania z autorami książek. Wśród gości Robert Małecki, Wojciech Mielarz i Maciej Siembieda. Finał w niedzielę. Wystawa strojów Królowej Elżbiety w Galerii Królewskiej Pałacu Buckingham w Londynie bije rekordy popularności i kuratorzy przedłużyli ją więc o pół roku. Będzie dostępna dla zwiedzających aż do przyszłej wiosny. Można tam znaleźć wiele modowych skarbów. Jest wśród nich suknia ozdobiona tysiącami pereł. Kreacja zainspirowana słynnym obrazem Wiosna Botticellego.
7: Radio, muzyka, fakty.
2: RMF FM.
1: Policzyć tysiące PRL, się pomylisz przy 1864.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Kto w RMF FM? W studiu faktów witamy. Bogdan Zalewski jest z nami.
2: Dzień dobry, kłaniam się i zapraszam serdecznie. Stanowcze prezydenckie nie w sprawie związków partnerskich. Taki sygnał śle rządzącym kancelaria Karola Nawrockiego. O znaczeniu tej deklaracji opowie nasz warszawski dziennikarz. Poród i powrót do formy sprzed ciąży. Porady dla pań przekaże zaproszona przez nas specjalistka. I znów dzień Polek na paryskich kortach. Przedstawimy harmonogram turnieju tenisowego. Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na legalizację związków partnerskich, oświadczył szef gabinetu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker. Dziś w Sejmie odbędzie się drugie czytanie i debata nad rządowym projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Na piątek zaplanowano głosowanie. Łączymy się z sejmowym studiem RMF FM. Na linii nasz reporter Jakub Rybski. Witamy,
3: Jakubie. Dzień dobry.
2: No to brzmi jak zapowiedź weta. Co na to rządzący?
3: Politycy koalicji rządzącej uważają, że środowisko prezydenta po prostu nie rozumie, czym jest ustawa o statusie osoby najbliższej, a decyzja o ewentualnym wecie jest motywowana politycznie.
4: To jest dokładnie ustawa, która pomaga Polakom, także w zakresie zabezpieczenia. Ubezpieczenie zdrowotne, w którym można otoczyć partnera, ale także rozliczenia, kwestie finansowe.
3: Tak mówiła minister Katarzyna Kotula z Lewicy. Z kolei Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta, uważa, że ten projekt wprowadza de facto instytucję związku partnerskiego.
5: Wprowadza to możliwość tego, aby te przywileje, które są przywilejami dziś dla małżeństw w polskim prawie, były realizowane dla związków jednopłciowych.
3: A według Pawła Szefernakera na to nie ma zgody prezydenta Karola Nawrockiego. Z Sejmu Jakub Rybski.
2: I kolejne sprawy sejmowe. Jeśli prezydent nie przyjmie ślubowania sędziego, zaprzysiężenie odbędzie się tak, jak w wypadku wcześniej wybranych sędziów, czyli w Sejmie, stwierdził marszałek. Włodzimierz Czarzasty potwierdził nasze informacje o upływającym jutro terminie zgłaszania kandydatów na zwalniające się za miesiąc miejsce sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatem koalicji, jak już podaliśmy w faktach RMF FM, jest profesor Sławomir Patyra z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Taką Czarzasty zapowiedział procedurę jego wyboru.
6: Zostanie wybrany przez Sejm, w związku z tym panu prezydentowi nie pozostanie nic innego, jak przyjąć jego przysięgę. Jeżeli pan prezydent nie przyjmie tej przysięgi, to inni sędziowie pokazali, jaki jest tryb inny. W związku z tym tu nic się innego nie zdarzy.
2: Jednak według Trybunału Konstytucyjnego prezydent nie ma obowiązku odebrania ślubowania sędziów, a sformułowanie wobec prezydenta znaczy w obecności głowy państwa. Będziemy śledzić, jak teraz będzie wyglądał wybór. Przypomnijmy, poza kandydatem koalicji Sławomirem Patyrą o miejsce w Trybunale ma się też kolejny raz ubiegać profesor Artur Kotowski, zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość. W Wielkiej Brytanii jest już premier Donald Tusk. Wraz z szefem brytyjskiego rządu, Keirem Starmerem, złożą podpisy pod traktatem w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Na miejscu czuwa nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, opisz, gdzie jesteś konkretnie.
7: Niedaleko bazy wojskowej w Norholt znajduje się bunkier z czasów II wojny światowej, skąd dowodzone były działania w ramach bitwy o Anglię, w której oczywiście brali udział także polscy piloci. I właśnie w tym symbolicznym dla obu krajów miejscu podpisany zostanie traktat, który wyznaczy nowe kierunki współpracy między Wielką Brytanią i Polską w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Londyn uważa Warszawę za coraz bardziej znaczącego partnera o dużym potencjale militarnym. Oba kraje łączą też istotne więzi społeczne i gospodarcze, chociażby z uwagi na obecność licznej polskiej mniejszości na wyspach. Traktat obejmować będzie także współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa, walki z nielegalną imigracją i zorganizowaną przestępczością. Po podpisaniu umowy obaj premierzy złożą wieńce pod pomnikiem lotników biorących udział w bitwie o Anglię, a następnie spotkają się z żołnierzami. Z bazy Norholt pod Londynem Bogdan Frymorgan.
8: Z faktami RMF FM dla zdrowia.
2: Poród, przygotowanie i powrót do formy. To dzisiejszy temat w naszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Co najmniej raz w trymestrze kobieta w ciąży powinna odwiedzić fizjoterapeutkę uroginekologiczną. Zapytaliśmy, dlaczego warto skorzystać z takiej wizyty, panią Aleksandrę Zyśk, specjalistkę tej profesji z Warszawskiego Szpitala Południowego.
9: Dlatego, że mięśnie dna miednicy pracują przez całą dobę. One dźwigają ciężar narządów jamy brzusznej ciągle i są w ciągłej aktywności. Przenoszą ogromne obciążenia. Ciało kobiety testy, które zmienia tą masę, mamy dziecko, wody płodowe, wszystko to, co ciąży coraz bardziej, powoduje, że te mięśnie reagują. Więc jeśli chcemy dobrze przygotować się do porodu i potem współpracować z położną i tak jeszcze może przygotować to ciało, żeby minimalizować obrażenia, to rzeczywiście te wizyty są w stanie tą pacjentkę porządnie przygotować.
2: Na pewno, drogie panie, macie jakieś pytania. Na wszystkie odpowie nasz ekspert, dr Damian Warzecha, ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego w warszawskim Szpitalu Południowym. Dzwońcie pod numer 12 200 0010. Znajdziecie go też na naszym portalu twojezdrowie.rmf24.pl. Radio RMF FM informuje i radzi. Iga Świątek za kilka chwil rozpocznie swój drugi mecz na tegorocznym Rolandzie Garrosie. Rywalką Polki będzie 20-letnia Czeszka Sara Bejlek. Patryk Serwański z redakcji sportowej już na posterunku.
10: Dzień dobry, Patryku. Zawodniczki już na korcie.
2: Już, o! To co warto wiedzieć o rywalce naszej tenisistki?
10: No, w Czechach uznawana jest za ogromny talent. Potwierdziła to wygrywając w lutym turniej w Abu Zabi rangi WTA 500. Obecnie jest 35. zawodniczką światowego rankingu, no i jednocześnie czwartą rakietą Czech, bo wyżej aż trzy Czeszki, co pokazuje z kolei potencjał kobiecego tenisa w tym kraju. W wielkich szlamach bez sukcesów, ale Bejlek ma już doświadczenie, bo debiutowała na tym poziomie w US Open jako zaledwie 16-latka. Ciekawie będzie dalej, bo zwyciężczyni tego meczu trafi w trzeciej rundzie na Magdę Linet albo na Jelenę Ostapienko, zatem jest szansa na polsko-polski mecz w Paryżu. Linet na korcie mniej więcej za godzinę, a późnym popołudniem jeszcze mecz Magdaleny Fręch z Chil Teichmann.
2: Pięknych zagrań życzymy naszym paniom i jak najdłuższego udziału w turnieju.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
1: Mówiliśmy, że dzisiaj się ochłodzi, ale nie wszyscy to ochłodzenie poczujemy, natomiast jutro już poczujemy wszyscy. 18 stopni Celsjusza będzie w północnej Polsce, 20, no może od 19 do 21, powiem szerzej, w centralnej Polsce, a na południu kraju też od 19 do 21. Tutaj widzę, rejon Wrocławia się jutro będzie wyróżniał, okolice 22 stopni, ale w Zakopanem tylko 15. Dużo słońca jutro, więc jest nadzieja.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
1: No to już wiemy po tych faktach, że będę miał oko na korty, byle do piątku, Daniel.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Słuchajmy najnowszego wydania faktów RMF FM, zaprasza Bogdan Zalewski.
2: Zachęcam do słuchania. Nowe dane o zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Ceny paliw mocno w dół. Do rządu dołączy Ryszard Petru. Aktywność po porodzie jest wskazana, ale...
3: Nic na siłę. To jest bardzo indywidualna sprawa w zależności od tego, na ile też może pacjentka sobie pozwolić.
2: To nasze porady w cyklu Twoje zdrowie. Iga Świątek wygrała z Czeszką pierwszego seta. Jedna z dwóch osób zatrzymanych w związku z ostatnimi fałszywymi alarmami bombowymi miała już w przeszłości zarzuty za podobne czyny i była w areszcie, informuje prokuratura. Przypomnijmy, że to pierwsi podejrzani z grupy, która ma stać za bezpodstawnymi wezwaniami służb do lokali osób związanych ze środowiskami prawicowymi. Na konferencji prokuratury i policji był warszawski reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Witamy serdecznie, Krzysztofie. Czy wiadomo już, jakimi motywami kierowali się zatrzymani?
4: Prokuratura nie chce ujawniać, jak tłumaczyli się podejrzani. Zastrzega, że wciąż brane pod uwagę są wszelkie scenariusze, jak działanie na zlecenie, także obcych służb, ale także motywem może być na przykład głupia zabawa. Na to ostatnie wskazywać może charakter grupy, do której należały podejrzane osoby. Chodzić miał o zdobywanie uznania innych członków grupy.
5: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
4: Mówiła prokurator Karolina Staros. Wiadomo też o zatrzymanej trzeciej osobie. Ona jednak nie ma żadnego statusu w trwającym śledztwie. Ma mieć związek lub wiedzę na temat fałszywych alarmów w instytucjach publicznych.
2: Duża obniżka cen paliw. Zgodnie z decyzją ministra energii, jutro za litr benzyny 95 zapłacimy o 11 groszy mniej niż dziś, czyli 6 zł i 31 groszy. Jeszcze większa przecena w przypadku oleju napędowego. Maksymalna cena za litr pójdzie od północy w dół o 18 groszy i wyniesie 6 zł 57 groszy. Ryszard Petru dołączy do rządu. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, polityk klubu Centrum obejmie stanowisko wiceministra rozwoju. Kasper Wróblewski jest w naszym sejmowym studiu. Dzień dobry.
6: Dokładnie,
2: Kasprze.
6: Dzień dobry.
2: Kiedy to nastąpi?
6: No niewykluczone, że w przyszłym tygodniu. Nominacja dla Petru jest już w kancelarii premiera i czeka tylko na podpis Donalda Tuska. Ryszard Petru będzie kolejnym politykiem klubu Centrum, który otrzyma rządowe stanowisko. Wczoraj wiceszefową resortu sportu i turystyki została posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. Przypomnę, że Centrum powstało po rozpadzie Polski 2050, do której wcześniej należeli wspomniani politycy.
2: Iga Świątek wygrała pierwszego seta z Sarą Bejlek w drugiej rundzie tenisowego Rolanda Garrosa. Na linii ponownie nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański.
7: Jestem.
2: Patryku, młoda Czeszka odstaje poziomem gry, wyraźnie,
7: prawda.
2: Ale to nie znaczy, że ma zamiar łatwo się poddać, prawda?
7: No, przewaga Świątek z jednej strony nie podlega dyskusji. Pierwszy set wygrany 6-2, ale Sara Bejlek kilka razy postawiła się Polce. Było kilka długich wymian, w których skutecznie się broniła. Było kilka skutecznych zagrań, które dały jej punkty i były też dwa przełamania serwisu Świątek, które właśnie dały te dwa ugrane gemy. Natomiast Polka spokojnie robi swoje, jest cierpliwa, no i wywiązuje się z roli faworytki.
8: Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
2: Po porodzie kobieta potrzebuje wytchnienia, ale absolutnie nie powinna leżeć w łóżku. Lekarze zachęcają do możliwie wczesnego powrotu do aktywności. Jakiej?
3: To zależy oczywiście od drogi porodu. To jest w pierwszych dobach od kilkunastominutowych spacerów. Wszystko zależy od wydolności fizycznej pacjentki. Nie ma tutaj minimalnego, maksymalnego czasu. To też zależy od wyjściowej wydolności fizycznej kobiety. Ale myślę, że te 30 minut dwa razy w tygodniu bardzo spokojnego wysiłku jest wskazane.
2: Radzi, zachęca dr Damian Warzecha, ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego w warszawskim szpitalu południowym. Więcej rad na stronie Twoje Zdrowie rmf24.pl. Poród i powrót do formy sprzed ciąży. Warto słuchać, czytać i oglądać.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dubel do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry, te słowa bardzo dobrze brzmią po godzinie.
9: Ja się staram.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Zapraszamy w imieniu Bogdana Zalewskiego.
2: Kłaniam się nisko i zachęcam do słuchania. Protest naukowców przed Sejmem w Warszawie. Narzekają na finansową mizerię.
3: Nie jesteśmy w stanie prowadzić rzetelnych badań.
2: W Londynie polsko-brytyjski układ o obronności podpisany przez premierów Tuska i Starmera. Wniosek o wyłączenie sędzi w sprawie Zbigniewa Ziobry. Iga Świątek awansowała. Wygrała z Czeszką na korcie w Paryżu. Wyciągnijcie polską naukę z dołka. Takie hasło można usłyszeć przed gmachem Sejmu w Warszawie. Trwa tam protest naukowców, którzy domagają się, by na badania naukowe Polska przeznaczała 3% PKB. Obecnie to niewiele ponad 1% produktu krajowego brutto. Przy ulicy Wiejskiej przed budynkiem Sejmu jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy, Michale.
4: Dzień dobry.
2: Na co konkretnie miałyby się przełożyć te większe pieniądze?
4: W pierwszej kolejności na wyższe pensje i na większe stypendia, a także na sprzęt do badań, bo teraz, jak mówią tu naukowcy, wiele ważnych projektów trzeba po prostu wstrzymywać właśnie przez brak pieniędzy. Tak to opisują studenci m.in. biotechnologii.
3: Zakup niektórych odczynników jest utrudniony, bo wiadomo, że nie będziemy w stanie ich sfinansować z grantu i przez to nie jesteśmy w stanie prowadzić badań na takim poziomie, jak to jest możliwe na przykład w instytutach Maxa Plancka w Niemczech.
4: Teraz ta sytuacja finansowa, można powiedzieć, że jest trudna?
5: Jest żenująca przede wszystkim i jest bardzo wstydliwa dla nas pracujących w nauce.
4: Przed momentem tutaj zauważyłem też transparent z hasłem 3% dla nauki, 100% dla Polski. Naukowcy w ten sposób przekonują, że te większe pieniądze powstrzymałyby wielu z nich przed wyjazdem do pracy naukowej za granicę.
2: Otrzymałem pilną informację od naszego śląskiego reportera Marcina Buczka. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok dożywotniego więzienia dla Mateusza H., młodego mężczyzny, który 3 lata temu w Radzionkowie zgwałcił i zamordował 18-letnią Wiktorię. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności.
6: Robimy to w ramach NATO, po to, żeby wzmocnić NATO. Chcemy być bardziej praktyczni, szybsi w reakcji, kiedy będzie taka potrzeba. Do tego jest ten traktat, ale istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO i solidarności europejsko-amerykańskiej, tych więzi transatlantyckich.
2: Argumentował premier Donald Tusk. O znaczeniu podpisanego właśnie traktatu opowie już za chwilę w radiu RMF 24 gość Tomasza Weryńskiego. Przemysław Biskup, analityk do spraw Wielkiej Brytanii i Irlandii w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zachęcamy do słuchania. Jest wniosek o wyłączenie z orzekania w sprawie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry sędzi Joanny Grabowskiej. Sędzia zajmuje się sprawą od 3 miesięcy. Bezpośrednią przyczyną wniosku o jej wyłączenie jest posiadanie akcji telewizji Republika, której zatrudnienie znalazł Ziobro. Zdaniem prokuratury może to wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do jej bezstronności. Iga Świątek awansowała do 3. rundy wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Pokonała 6-2, 6-3 Czeszkę Sarę Bejlek. Te wspaniałe wieści przynosi do studia Patryk Serwański. Witamy serdecznie.
7: Jestem, dzień dobry.
2: No, było trochę trudniej, prawda, niż oczekiwaliśmy.
7: Myślę, że tak. No, Bejlek bardzo się starała, dobrze grała w obronie, zmuszała Świątek do wysiłku. Polka kontrolowała spotkanie i tej kontroli nawet na chwilę jednak nie straciła, ale nie zawsze była taka, no powiedzmy, wystarczająco cierpliwa. Czasami próbowała trochę za szybko kończyć akcję, było trochę błędów, niezbyt dobrze funkcjonował serwis, ale jest pewny awans do 3. rundy, a w niej Magdalinet albo Jelena Ostapienko. One właśnie rozpoczęły swój mecz.
8: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
2: Wrocławski rynek zamienił się w miejsce pachnące kwiatami i regionalnymi przysmakami. Jak donosi nasza reporterka Martyna Czerwińska, aż do 28 czerwca potrwa tam jarmark świętojański. Jest aż 70 stoisk z rękodziełem, a przy jednym z nich Galina Kowalski, twórczyni biżuterii.
9: Kocham niesamowicie Wrocław, bo tutaj niesamowita ilość ludzi z moich stron, chociaż ja też, mój tata Polak, mama Ukrainka. Jest ogromna ilość ludzi. Ludzie kupują. 10 lat temu i teraz to jest niebo i ziemia, dlatego że ludzie bardziej doceniają rzeczy tworzone ręcznie, mniej kupują chińskie, doceniają tą pracę, co my, rzemieślnicy, wykonujemy.
2: Na wrocławskim rynku na gości czeka kuchnia z różnych stron świata, a nawet plaża, co rzadko się zdarza.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Wystarczy spojrzeć na spodnie Mateusza, ja wiem, że jest lato. Że ono jest tuż, tuż. Że...

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM.
2: A w studiu ponownie Bogdan Zalewski. Witamy.
3: Zapraszam gorąco. Dzień dobry. Orzeł zabić, reszka pozostawić przy życiu. Rzut monetą zdecydował o brutalnym gwałcie i morderstwie w Radziankowie. Sprawca zbrodni na młodej kobiecie usłyszał wyrok dożywocia. Płonie hala w Obornikach, pożar jest potężny. Polska nauka klepie biedę, przed Sejmem trwa protest przeciwko niedofinansowaniu. W faktach także świat niemowlęcia. O czym świadczy płacz małego dziecka? Dożywotnie więzienie, możliwość starania się o warunkowe zwolnienie za 40 lat, a potem jeszcze bezterminowy pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Taki prawomocny już wyrok wydał sąd apelacyjny w Katowicach włośnej zbrodni sprzed 3 lat. W Radziankowie Mateusz H., wówczas 19-latek, zgwałcił i zabił 18-letnią Wiktorię.
4: Zbrodnia zaplanowana, ofiara przypadkowa?
5: Można tak powiedzieć. Zbrodnia zaplanowana, ofiara przypadkowa. To też wskazywał sąd w ustnym uzasadnieniu, że można zaplanować zabicie przypadkowej osoby. Tak.
4: Czy rzeczywiście rzut monetą zdecydował o życiu tej dziewczyny?
6: Tak, naprawdę. Wiemy to tylko z relacji oskarżonego, natomiast tak, relacjonował to kilka razy, że rzucił monetą i w zależności od tego, czy wypadnie orzeł, czy reszka, to tak zrobił. Na nieszczęście pokrzywdzonej wypadł orzeł.
3: Z prokurator Barbarą Wilmowicz w sądzie w Katowicach rozmawiał Marcin Buczek. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił żołnierza Karola S. oskarżonego o przekroczenie uprawnień. W marcu 2024 roku oddał on 12 strzałów przy granicy z Białorusią, gdzie byli migranci i inni funkcjonariusze. Wyrok jest nieprawomocny. Ogromny pożar w wielkopolskich Obornikach. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze hali. Dym widać z oddalonego o 30 km Poznania. Więcej na ten temat usłyszycie w kolejnych faktach. Ponad 25 tysięcy podpisów zebrali organizatorzy demonstracji przed Sejmem w sprawie zwiększenia wydatków na naukę. Główny postulat? Polska powinna przeznaczać na naukę 3% produktu krajowego brutto. Niemal 3 razy więcej niż teraz. Na Wiejskiej jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy, Michale.
7: Dzień dobry ponownie.
3: Jakie argumenty wysuwają protestujący?
7: Wydatki na naukę to według nich, jak tu przekonują, inwestycja, która na pewno się zwróci szybciej niż później w postaci na przykład nowych technologii. Przed chwilą tutaj rozmawiałem z protestującymi naukowcami. Uwagę zwracają tutaj ich hasła na transparentach.
8: Pasję do nauki mam, a na odczynniki zbieram.
7: Pani pracuje w laboratorium?
8: Tak, pracuję w laboratorium.
7: Jaka tam jest sytuacja?
8: Są ogromne problemy z finansowaniem. Nasi polscy naukowcy mają mnóstwo bardzo dobrych pomysłów. Nie realizują, ponieważ nie dostają finansowania.
7: Za chwilę naukowcy złożą petycję, ta demonstracja już powoli się kończy, a z drugiej strony obok mnie pojawiają się kolejne osoby z nowymi transparentami, a tutaj na przykład takie hasło: prestiżem się nie najemy.
3: Porozumienie między Wielką Brytanią i Polską w zakresie bezpieczeństwa i obronności zostało podpisane przez premierów Keira Starmera i Donalda Tuska w Muzeum Bitwy o Anglię pod Londynem. Jest tam nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, jakie znaczenie ma ten dokument?
9: Traktat zbliży brytyjski i polski przemysł zbrojeniowy, zapewni lepszą obronę przed atakami cybernetycznymi i zapobiegać będzie dezinformacji. Wszystko to dziać się będzie równolegle do zobowiązań wewnątrz sojuszu NATO. Polska wstępuje do Superligi militarnych partnerów Wielkiej Brytanii, a Wielka Brytania staje się jednym z naszych najważniejszych sojuszników. Jak zauważają tutejsi komentatorzy, nasz kraj ma olbrzymi potencjał, który będzie teraz realizowany z większym impetem, z korzyścią dla bezpieczeństwa europejskiego, Brytyjczyków i Polaków.
10: Posłuchaj, co mówią eksperci.
3: W cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM mówimy o życiu kobiety i dziecka po porodzie. O odbiorze świata przez niemowlę opowiada położna Katarzyna Kruszewska z Warszawskiego Szpitala Południowego.
11: Taki maluch wyszedł przed chwilą z brzucha mamy, gdzie spędził ostatnie 9 miesięcy. Czuł się bezpiecznie, był ściśnięty, miał ciemno, miał spokój, słyszał bicie serca mamy, a nagle wychodzi na świat zewnętrzny. To jest ogromny szok. Ogromny szok. I to dziecko naprawdę potrzebuje bardzo dużej bliskości, żeby się dostosować do naszego świata. Więc to, że dziecko płacze, to nie zawsze oznacza, że ono chce jeść na przykład i że nie mam pokarmu i że w związku z tym jestem złą mamą.
3: Tak więc, drogie panie, rozwiewamy mity. Specjaliści dają wam rady. Wejdźcie na portal twojezdrowie.rmf24.pl.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: i czwartek powoli mówi dzień dobry. Na razie mam mapy pogodowe na piątek otwarte. Widziałem dużo słońca.
1: A to przez przypadek, przepraszam, bo mi się przeklikało. Chcesz czwartek?
2: A to ty tutaj tak klikasz.
1: Czwartek z takich...
2: Nie ma różnicy tak naprawdę. Nie, słońce, słońce jeszcze.
1: Trochę tam jest. W czwartek będzie tak delikatnie chłodniej. 18, 20, 22 stopnie. W piątek już na zachodzie kraju robi się powoli upalnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: 5 po 15, lepsza połowa dnia się kłania. RMF FM, najlepsza...

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: 150 strażaków gasi duży pożar cynkowni w wielkopolskich Opornikach. W faktach Benjamin Kubiak-Piłat. Jak wygląda akcja straży?
2: Strażacy skupiają się nie tylko na ugaszeniu hali, w której wybuchł ogień, ale też na obronie sąsiednich budynków. W drodze na miejsce jest specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego oraz jednostki z sąsiednich powiatów. Dym z Opornik widać z odległości kilkudziesięciu kilometrów. W związku z tym silnym zadymieniem służby apelują do mieszkańców Opornik oraz okolicznych miejscowości o pozostanie w domach i nie otwieranie okien. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
1: Dwa auta zderzyły się na S8 w pobliżu Warszawy między węzłami Powązkowska i Lazurowa. Zablokowany jest pas w kierunku Białegostoku. Mimo że w wielu krajach poparcie dla równości płci rośnie, globalny postęp w tej dziedzinie wyraźnie wyhamował, zauważa Międzynarodowy Zespół Naukowców.
3: Odpowiadają za to przede wszystkim procesy demograficzne, a konkretnie wyższy przyrost naturalny w regionach, w których akceptacja tej równości jest na niższym poziomie.
1: W studiu Grzegorz Jasiński.
3: Dzień
1: witamy
3: dobry.
1: Serdecznie, redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, badania prowadzono aż w 78 krajach.
3: Reprezentujących aż 86% światowej populacji, badania dotyczyły lat 1995-2022, a eksperci skupili się na trzech kluczowych aspektach równości płci, prawie kobiet do pracy zarobkowej, równym znaczeniu wykształcenia wyższego dla dziewcząt i chłopców oraz akceptacji kobiet jako liderów politycznych.
1: I co się okazało?
3: Potwierdziło się, że w krajach zachodnich poparcie dla równości płci systematycznie rośnie. Towarzyszy temu jednak niski przyrost naturalny. A to kobiety o mniej egalitarnych poglądach mają więcej dzieci i rodzą je wcześniej. Przekazywane z pokolenia na pokolenie wartości utrwalają tradycyjne poglądy i w niektórych rejonach dominacja tych przekonań rośnie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modem... A ja lubię cię jak lato, a kto ty?

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Tu w RMF FM.
2: A fakty mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski. Witamy.
1: Zapraszamy.
3: Zapraszamy gorąco.
1: Strażacy gaszą hale cynkowni w wielkopolskich Obornikach.
3: W akcji uczestniczy Grupa Ratownictwa Chemicznego.
1: Bruksela żąda zniesienia embarga na żywność z Ukrainy.
3: Od Polski, Słowacji i Węgier.
1: Zgłębimy temperaturę wody w jeziorze głębokie.
4: Nie płacz, nie płacz. Bardzo.
5: Łapiemy promienie słoneczne.
3: Złapaliście fale RMF FM. Posłuchajcie faktów.
1: Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa rozesłano do mieszkańców powiatów obornickiego i poznańskiego, a także do ludzi przebywających w Poznaniu.
3: To w związku z ogromnym pożarem cynkowni w wielkopolskich Obornikach.
1: Fakty w tej sprawie ustala nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, czego dokładnie dotyczy ten komunikat?
6: Bardzo silnego zadymienia w Obornikach i okolicznych miejscowościach. Jeśli możesz, zostań w domu, zamknij drzwi i okna oraz nie zbliżaj się do miejsca akcji, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ogień pojawił się w jednej z hal na terenie obornickiej cynkowni. Z ogniem już teraz walczy blisko 150 strażaków z Obornik i pobliskich powiatów, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego. Nie ma informacji, by były osoby poszkodowane. Działania straży skupiają się na ugaszeniu ognia i obronie przed nim pobliskich budynków.
3: Po śmiertelnym wypadku są problemy na drodze krajowej 65 na Podlasiu.
1: Jedna osoba zginęła w zderzeniu motocyklisty z autem w Majówce. Trasa Białystok-Bobrowniki w miejscu tragedii została zablokowana.
3: Komisja Europejska wzywa Polskę, Węgry i Słowację do zniesienia embarga na żywność z Ukrainy.
1: Po zmianie władzy w Budapeszcie z powodu niedopatrzenia embargo automatycznie wygasło.
3: Nowy premier, Peter Modzior, szybko je przywrócił, a Bruksela postanowiła zareagować.
1: Przypomnijmy, Polska od 2023 roku utrzymuje embargo na ukraińskie zboże.
3: Na linii nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, jakie zdanie ma komisja?
7: Komisja Europejska uważa, że blokady ukraińskiej żywności powinny zostać zniesione. Rzecznik komisji Thomas Renier powiedział, że utrzymywanie embarga grozi zakłóceniami na rynku wewnętrznym Unii i nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Christoph Hansen przypomniał, że w nowej umowie handlowej z Ukrainą są wystarczające zabezpieczenia i optymalne limity eksportowe. Na razie komisja nie grozi działaniami prawnymi czy karami. Stawia na dialog i współpracę w obawie przed protestami rolniczymi. Jednak jak ustaliłam, łamanie prawa przez Polskę, Węgry i Słowację wywołuje już spore zniecierpliwienie w dyrekcji Komisji Europejskiej do spraw handlu.
3: A teraz świetna wiadomość sportowa.
1: Pilna. Magdalinet w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open.
3: Polka wygrała z Łotyszką, Jeleną Ostapenko i teraz zagra z Igą Świątek.
1: W faktach zapraszamy na teren wojskowy w radiu RMF24.
3: Z nami jest komendor porucznik rezerwy Maksymilian Dura.
1: Witamy, panie komandorze. O czym usłyszymy w programie?
8: U nas na szczęście nic się nie pali, za to z psem na plaży w Orłowie zrobiłem mały kopiec kościuszki, więc zapraszam RMF do Trójmiasta. A w terenie wojskowym będziemy sobie odpowiadali na cztery ważne pytania. Wyważać drzwi czy nie wyważać? Wycofywać wojska amerykańskie z Polski czy nie wycofywać? Jak Amerykanie tracą wyłączność na dostawę samolotów i rakiet do Europy? Oraz jaką lekcję polskim politykom dała kobieca drużyna FC Barcelona? Zapraszam na teren wojskowy Radia RMF 24, który zaczniemy zaraz po faktach. RMF FM.
3: Aby włączyć radio RMF 24, wystarczy wejść na naszą stronę rmf24.pl
1: i kliknąć u góry ikonę playera.
9: Słoneczne fakty w RMF FM.
1: Słońce i bezchmurne niebo. Tak jest dzisiaj w Szczecinie.
3: Na plaży przy jeziorze Głębokie sporo wypoczywających. O warunki relaksu pytała nasza reporterka Anna Pałamar.
10: Woda ciepła, sprawdzał pan już?
11: Ja się kąpię cały rok, to tam dla mnie to żadne. Tutaj jest w tej chwili czysto, troszeczkę jest urządzeń takich do zabawy dla dzieci. Nie, fajnie, nie ma co.
5: Łapiemy promienie słoneczne, odpoczywamy.
10: A tobie się podoba na plaży?
12: Tak, ten plac.
10: A ten plac,
12: jest.
10: Czyli będziesz tam zaraz hasał?
12: Tak.
10: A do wody chcesz wchodzić? Czy nie za bardzo?
12: Chcę, ale jest zimno.
10: Ciepła woda, chłopaki?
4: Ciepła, ciepła.
10: Tak?
4: Bardzo.
10: Można się już kąpać?
4: Można, tak. Można. Jak najbardziej. Idealnie.
3: No optymalnie nad jeziorem Głębokie.
1: Za pół godziny przypominamy fakty kulturalne RMF FM, a w nich między innymi
3: komiksowa opowieść o Mieszku I.
1: I drugi niespodziewany singiel męskiego grania. Zapraszamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
14: Z
13: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: To są te fajne momenty, kiedy człowiek wraca z pracy gdzieś tak około 18 i sobie może otworzyć okna na oścież w domu i wywietrzyć, i tak się robi chłodniutko, chłodniutko, bo w ciągu dnia oczywiście gorąc.
14: Znaczy to jest 16, więc jeszcze bym uważała, może dajmy sobie jeszcze chwilę, zanim to okno otworzymy,
2: jeszcze,
14: żeby
2: jeszcze,
14: przewietrzyć.
2: Tak, jeszcze
14: tak do wieczora poczekajmy, jeszcze
2: powiemy
14: godzinki.
2: Wam.
14: O.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
14: Obiecujemy, że muzyka, którą gramy dla Was w RMF FM, ona...

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 8 w pobliżu Kłodzka w województwie dolnośląskim.
2: Zderzyły się tam dwa busy, trasa, ostrzegamy, jest zablokowana. Auto osobowe dachowało na trasie ekspresowej S6 między węzłami Bielice i Dobre w zachodniopomorskim.
1: Nieprzejezdny jest pas w kierunku Szczecina. Wielka fala upałów we Francji.
2: Majowe rekordy temperatury padły w ponad 350 miejscowościach w całym kraju. Informuje o tym nasz korespondent Marek Gładysz.
3: Najbardziej zadowoleni ze słonecznej pogody są oczywiście turyści w nadmorskich kurortach. Tłoczno zrobiło się zarówno na plażach francuskiej Riwiery, jak i nad Atlantykiem, a nawet na północy Francji. Rekordowe upały, które mają trwać do końca tygodnia, sprawiają jednak kłopoty na przykład turystom zwiedzającym Paryż, którzy szukają cienia, nie mówiąc już o mieszkańcach francuskiej stolicy, którzy na przykład pracują w biurach bez klimatyzacji. Upały nadeszły zbyt szybko, 35 stopni w cieniu to za dużo. Trochę z tego powodu cierpimy, tłumaczy mi paryżanka w ciemnych okularach. Ministerstwo Oświaty nie wyklucza okresowego zamknięcia szkół w niektórych regionach.
2: W faktach kulturalnych RMF FM pojawi się Mieszko I w komiksowej odsłonie.
4: Tak będzie.
1: O historii z dymkami.
4: Tak.
1: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta,
4: witam. Dzień dobry. W tym komiksie jest taka podróż przez życie pierwszego historycznego władcy Polski, od młodzieńczych walk, dramatycznych wydarzeń, przez spotkanie z czeską księżniczką Dąbrówką i przyjęcie chrztu Polski, aż po słynne starcie pod Cedynią. Autorami tej obrazkowej książki Poczet władców Polski Mieszko I są Maciej Kur i Piotr Bednarczyk. Nowy tom zostanie zaprezentowany przedpremierowo na Międzynarodowych Targach Książki, które zaczną się jutro w Warszawie. Gęś, która straciła sens życia i dobrowolnie chce się wprosić na kolację jako danie główne, jest bohaterką najnowszej premiery Teatru Powszechnego w Łodzi. Spektakl dla młodych widzów będzie prezentowany na tymczasowej scenie w Expo, a premiera jutro. Pierwszy raz w swojej długiej historii Męskie Granie Orkiestra wydaje drugi singiel w tym samym roku. To piosenka Tańczę od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta.
5: Bo ja lubię tańczyć, kiedy reszta śpi. Mam tylko salsy, gdy nie patrzę w nich.
4: Vito Bambino wyreżyserował również klip do tej piosenki.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM.
2: Ponownie Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski przy mikrofonach.
1: Ponownie zapraszamy.
3: Kłaniamy się. Gryzący dym w Obornikach w Wielkopolsce.
1: Reporter RMF FM jest na miejscu pożaru hali.
3: Szlifowanie wniosku o odwołanie Marcina Kierwińskiego.
1: PiS przygotowuje pismo.
3: W cyklu Twoje zdrowie.
1: Podpowiadamy mamom, jak dbać o kondycję po porodzie.
3: Polka kontra Polka. Iga przeciw Magdzie.
1: Pojedynek Świątek-Linet w trzeciej rundzie French Open. Już ponad 160 strażaków walczy z ogromnym pożarem w Obornikach w Wielkopolsce.
3: A płonie hala, w której znajduje się cynkownia.
1: Na miejscu jest nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piła. Opisz, jak wygląda to miejsce.
4: Płonie hala o powierzchni około 5000 metrów kwadratowych. Z miejsca, w którym jestem, za ogrodzeniem zakładów przemysłowych, widać gęsty, ciemny dym. Pożar gaszony jest przez strażaków ze specjalnych wysięgników. W kilku miejscach rozstawione są wozy gaśnicze. Jedne dojeżdżają, inne opuszczają miejsce akcji. W pobliżu, tuż przy zakładach, rozpościera się teren leśny. Obecnie nie ma zagrożenia, by ogień miał przenieść się na pobliskie drzewa. Udział w akcji bierze około 160 strażaków z kilku powiatów. Z informacji, które uzyskałem, w środku hali doszło do wycieku kwasu siarkowego. W Obornikach miejscami czuć gryzący zapach spalenizny, gdzieniegdzie mieszkańcy chodzą w maseczkach ochronnych. Z Obornik Wielkopolskich, Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Najpóźniej w przyszłym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.
1: Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, politycy opozycji mają dwa zarzuty wobec szefa MSWiA.
3: Kacper ponownie dzisiaj melduje się z naszego sejmowego studia. Kacprze, o jakich zarzutach mowa?
5: To z jednej strony kwestia nadzoru w sprawie fałszywych alarmów, po których służby między innymi weszły do mieszkania rodzinnego prezydenta. Z drugiej chodzi o podpisane przez Marcina Kierwińskiego rozporządzenie dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą. Niedługo złożymy wniosek, potwierdza poseł PiSu Krzysztof Szczucki.
6: Myślę, że albo na tym posiedzeniu, albo w przyszłym tygodniu, że to jest kwestia kilkudziesięciu godzin, może kilku dni, żeby doszlifować ten wniosek, ale tak, wiem, że taki wniosek powstaje.
5: Co na to szef MSWiA?
7: Ja bym się dziwił, jakby politycy PiSu, którzy są rozliczani za to, co wyprawiali, mówili czego innego.
5: Mówił Marcin Kierwiński z Sejmu, Kacper Wróblewski.
1: Ostrzegamy kierowców. Samochód osobowy potrącił pieszego w brzegu na Opolszczyźnie na drodze krajowej numer 39.
3: Trasa jest zablokowana.
1: 6 do 8 tygodni po porodzie to czas, kiedy dochodzi do cofania się zmian, które zaszły w trakcie ciąży w ciele kobiety.
3: Po tym czasie można wrócić do pełnej aktywności fizycznej. Dziś tematem cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM jest poród, przygotowanie i powrót do formy.
8: Oczywiście im wcześniej, tym lepiej. To nie jest tak, że musimy z aktywnością fizyczną czekać te 6 tygodni, ale mam na myśli, że organizm do pełnej regeneracji potrzebuje właśnie minimum tych 6 tygodni.
9: Co powinno zaniepokoić w połogu?
8: Obfite krwawienia z dróg rodnych, stany podgorączkowe, bóle brzucha. W takich przypadkach zawsze zwrócić się należy o pomoc do lekarza. W każdej chwili również pacjentka może zgłosić się do szpitala, w którym odbyła poród.
3: Radził dr Damian Warzecha.
1: Z ordynatorem oddziału ginekologiczno-położniczego w warszawskim Szpitalu Południowym rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski.
10: Wielki szlem w faktach RMF FM.
3: Będzie polski mecz, mecz Polek w trzeciej rundzie French Open.
1: Magdalena po zwycięstwie nad Jeleną Ostapenko zagra z Igą Świątek.
3: A w faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
11: Dzień dobry.
3: Cezary, serdecznie. Jak pani Magda skomentowała dzisiejszy trzysetowy mecz?
11: Tak, przyznała, że jest piekielnie zmęczona po prostu. Zaciętym, wyczerpującym spotkaniem. Równo dwugodzinną walką z grającą siłowy tenis Ostapenko. I może przede wszystkim ponad 30-stopniowym upałem. Ale oczywiście i tak starcia z Igą już nie może się doczekać.
12: Warunki dla Igi, umówmy się, miała parę dobrych wyników tutaj. No na pewno będzie to dla mnie ogromne wyzwanie, no ale znów nie mam tak naprawdę nic do stracenia.
11: Mówiła Magda Linet w Eurosporcie. Bez względu na wynik tego prawdopodobnie piątkowego starcia, kibic może być już pewien, że nie tylko w trzeciej, ale i w czwartej rundzie zobaczy polską tenisistkę. A jeszcze dziś w Paryżu spotkanie Magdaleny Fręch ze Szwajcarką Teichmann.
1: Będziemy trzymać kciuki. Nowe fakty i fakty ekonomiczne RMF FM już za niespełna pół godziny.
3: A usłyszycie m.in. o kryzysie w polskiej branży motoryzacyjnej.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: To ja mówię temperaturę, a ty zgadujesz, gdzie jutro.
13: Dobrze,
11: i wy też,
13: a nie mogę podglądać?
11: Możecie... Nie, no.
13: No pytam tak dla... Chciałabym, żeby zasady były jasne.
2: 22.
13: Poznań.
2: Nie. 19.
13: Suwałki.
2: Nie. 16.
13: Łódź.
2: Nie. 18.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: A skoro mamy 5 po 17...

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: 33 zastępy Straży Pożarnej gaszą pożar lasu w powiecie chojnickim w Pomorskiem.
2: Ogień objął 4 hektary między Dużą Klonią a Okręglikiem.
1: Akcję wspierają 2 samoloty gaśnicze, śmigłowiec i drony.
2: Nie ma informacji o poszkodowanych. Na razie wiadomo, że o stanowisko prezydenta Krakowa będą się ubiegać.
1: Były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.
2: Bartosz Bocheńczak z ramienia Konfederacji.
1: Influencerka Marianna Schreiber.
2: Oraz Aleksandra Owca z partii Razem.
1: Koalicja Obywatelska Polska 2050 i PSL nie podjęły jeszcze decyzji w tej sprawie.
2: Z kolei Lewica zapowiedziała, że wystawi własnego kandydata. Kto nim będzie?
1: Piotr Salek zapyta posłankę Lewicy Darię Gosek-Popiołek.
2: Zapraszamy za pół godziny na popołudniową rozmowę w RMF FM.
1: Od rana zrywany jest asfalt, a kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.
2: Rozpoczęła się przebudowa ulicy Emilii Plater w Szczecinie.
1: To ważna arteria łącząca centrum miasta z terenami nad Odrą, informuje nasza reporterka Anna Pałamar.
2: Anno, gdzie zaczęły się prace?
3: Na razie remontowany będzie odcinek między ulicami Firlika i Miedzianą. Ruch odbywa się tylko w jednym kierunku. Jak mówili mi mieszkańcy, utrudnienia już są odczuwalne.
4: Z tamtej strony się nie wjedzie, tylko od Szczanieckiej. Dla kierowców z parkowaniem uciążliwości są.
5: Daleko jest trochę z tamtego przystanku. Od przystanku do przystanku jest kawał drogi, to uciążliwe. Ale zrobić muszą.
3: Drogowcy opuszczą ulicę Emilii Plater dopiero we wrześniu przyszłego roku.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zaprasza Krzysztof Berenda.
1: Witamy Krzysztofie. Sektor samochodowy zabuksował.
7: Dzień dobry. Branża motoryzacyjna w Polsce przechodzi potężny kryzys. W ciągu ostatnich 2 lat pracę w tym sektorze straciło w naszym kraju aż 100 tysięcy osób. To są najnowsze dane Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych. Nie chodzi tutaj tylko o zamykane albo ograniczane fabryki samochodów. Chodzi także o firmy produkujące części zamienne oraz o ich podwykonawców. Co trzecie przedsiębiorstwo w tej branży musiało w ostatnich latach przeprowadzić grupowe zwolnienia i też co trzecie planuje dalsze cięcia w najbliższym czasie, a powody tego są 2. Pierwszy powód to przegrywana przez nas bitwa z tanimi chińskimi towarami oraz samochodami. To w Azji teraz jest głównie produkcja, a nasze firmy padają. Drugi powód jest nieco bardziej optymistyczny, ponieważ jako naród się bogacimy, to rzadziej kupujemy samochody rozbite z zachodu, częściej kupujemy maszyny w lepszym stanie, dlatego potrzebujemy mniej części zamiennych niż wcześniej. No dobrze, mówiliśmy o zakupach makro, teraz mam ciekawe dane dotyczące zakupów mikro. Główny Urząd Statystyczny policzył, ile czego kupowaliśmy podczas codziennych zakupów na przestrzeni ostatniego roku. I tu ciekawostka. Mocno, o prawie 4%, zwiększyliśmy kupowanie serów. O 2,5% zwiększyliśmy kupowanie makaronów. To by wskazywało na przykład na rosnącą modę na kuchnię włoską. Co jeszcze ciekawsze, postawiliśmy także na kuchnię zdrową, bo w ciągu roku spożycie cukru w Polsce spadło aż o 14,5%.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Nie w studiu.
2: A to wydanie faktów mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
3: Witamy.
4: Kłaniamy się.
3: Ogień wybuchł podczas prac w ocynkowni.
4: Taka jest hipoteza przyczyn pożaru hali w wielkopolskich Obornikach.
3: Opozycja w Radzie Miasta Krakowa stawia żądania rządowemu komisarzowi.
4: Przedstawimy polityczną atmosferę w mieście po odwołaniu prezydenta w referendum.
3: Zachęcamy do posłuchania popołudniowej rozmowy w RMF FM.
4: Piotr Salek zaprosił posłankę Lewicy Darię Gosek-Popiołek.
3: Pożar cynkowni w Obornikach wybuchł prawdopodobnie podczas prac produkcyjnych. Takie są wstępne ustalenia straży.
4: Ogień się nie rozprzestrzenia. Z żywiołem walczy ponad 250 strażaków.
3: Na miejscu cały czas jest nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, strażacy mówią, że to trudny pożar do ugaszenia. Dlaczego?
5: Przede wszystkim w środku znajdują się różnego rodzaju substancje chemiczne. Ponadto akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr, mówi aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
6: Grupy chemiczne, które pracują tutaj na miejscu, kontrolują jakość powietrza i stężenie szkodliwych substancji, ale też będą mieli za zadanie ograniczenie wycieków tych kwasów, które znajdują się, kwasów potrzebnych do produkcji, przypomnę, które znajdują się we wnętrzu hali, więc to jest kolejne zadanie. Mamy tutaj drony, które też latają, które też pomagają nam spojrzeć kamerą termowizyjną z góry.
5: Zawaliła się część dachu, a strażacy gaszą pożar tylko z zewnątrz. Gaszenie może potrwać jeszcze kilka godzin. Z Obornik Wielkopolskich Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Widoki płonącej hali mamy na filmach i na zdjęciach na rmf24.pl.
4: A teraz uwaga kierowcy w Lubuskiem.
3: W Krośnie Odrzańskim na drodze krajowej numer 29 zderzyły się dwa samochody osobowe.
4: Wprowadzono tam ruch wahadłowy. To pierwsza sesja Rady Miasta Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
3: W krakowskim magistracie radni opozycji będą się domagać od komisarza rządowego pokazania projektu planu ogólnego dla miasta.
4: Dyskusja w tej sprawie miała się odbyć w ubiegłym tygodniu, ale obrady zerwali radni Koalicji Obywatelskiej.
7: Zerwanie kworum, ta bezczelność Koalicji Obywatelskiej, zerwanie kworum, zlekceważenie mieszkańców, którzy w kilkadziesiąt osób czekali na odpowiedzi na pytania, to sądzę było tym gwoździem do trumny odwołania prezydenta. I sądzę, że też tego bliskiego wyniku do odwołania Rady Miasta.
8: Jesteśmy jedynym dużym miastem w Polsce, który nie przedstawił projektu planu ogólnego i strategii. A to skutkuje między innymi tym, że nadal w naszym mieście mogą być wydawane tak zwane WZ-ki, czyli decyzje o warunkach zabudowy, gdzie bez planów miejscowych lub tam, gdzie te plany są uchylone, no mogą powstawać bloki czy też domy.
3: Mówili Łukasz Maślona, radny Krakowa dla mieszkańców.
4: Oraz Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości.
9: Tym żyje Kraków.
3: O sytuacji politycznej w stolicy Małopolski także w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
4: Piotr Salak i jego rozmówczyni. Witamy.
10: Tak jest. Dzień dobry, a w rozmowie popołudniowej RMF FM Daria Gosek-Popiołek, czyli posłanka Nowej Lewicy z Krakowa, wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy. Dzień dobry, pani posłanko.
11: Dzień dobry.
10: Kiedy się dowiemy? Pani już jest kandydatką, rozumiem, na stanowisko prezydenta Krakowa.
11: Panie redaktorze, Kraków to bardzo poważne miasto.
10: Bardzo poważne.
11: To miasto, które też jest po bardzo trudnej kampanii okołoreferendalnej. To miasto,
10: jest
11: które jest potężnie
10: posłanko,
11: zadłużone. Panie redaktorze, w tym momencie my szykujemy rozwiązania dla Krakowa.
10: Ale my to znaczy kto?
11: Moje środowisko, środowisko Nowej Lewicy, ale nie tylko.
10: Ale rozumiem, że nie powie mi pani, czy jest pani kandydatką Nowej Lewicy.
11: To byłoby nieodpowiedzialne.
10: A nieodpowiedzialne dlaczego? Kiedy pani się tak przejmuje odpowiedzialnością wobec Nowej Lewicy, pani posłanko?
11: Przede wszystkim mam odpowiedzialność wobec mieszkańców i mieszkanek Krakowa. Uważam, że to miasto zasługuje na poważną rozmowę, na poważne propozycje i do momentu, w którym nie będziemy... Jakby wybory to nie są wyścigi.
10: Ale przecież to już jest... nawet wicepremier Gawkowski z Lewicy wskazywał panią jako potencjalną kandydatkę Lewicy na stanowisko prezydenta.
11: Cieszy mnie uznanie moich kolegów i koleżanek. Cieszą mnie też, bo są bardzo miłe głosy mieszkańców Krakowa, którzy mnie do tego namawiają. Ale ja uważam, że odpowiedzialność... Nie, absolutnie to w ogóle tak nie jest. To nie jest kwestia zgadzania się. To jest kwestia wzięcia odpowiedzialności za miasto, przygotowania rozwiązań i umiejętności potem ich wdrażania. Wszystko to, co nie wyszło w ciągu tych 2 lat, powinno być elementem dyskusji wszystkich w czasie najbliższej kampanii
10: wyborczej.
11: Jeśli
10: pani tej nominacji nie dostanie, będzie pani zawiedziona?
11: Nie, dlatego że zależy mi na tym, żeby działać dla Krakowa. Nieważne w jakiej funkcji, w jakiej roli, robię to naprawdę już od kilkunastu lat jako aktywistka, jako polityczka i będę to robić dalej.
10: Chociaż nie jest pani z Krakowa.
11: Nie, urodziłam się w Sosnowcu i tak jak bardzo wielu Krakowian wybrałam Kraków jako swoje miasto do życia.
10: A jeżeli będzie wspólny kandydat koalicji rządzącej, to pani uważa, że to jest dobry pomysł?
11: Uważam, że te różnice, jakie mamy w zakresie podejścia do polityki miejskiej, zarządzania miastem, mogą być zbyt duże, żeby takiego kandydata wspólnego
10: móc wyłożyć. A Marcin Kierwiński, znany pani doskonale, szef MSWiA, ale też ważny polityk Koalicji Obywatelskiej, mówi, że to dobrze by było, gdyby był jeden kandydat koalicji rządzącej jak na prezydenta.
11: Siądźmy, porozmawiajmy ewentualnie o programie, porozmawiajmy o tym, jak chcielibyśmy Krakowem zarządzać, bo ja już widzę, że te różnice spore są. No, najlepszym przykładem jest ta sesja Rady Miasta, od której zaczął się program o Krakowie.
10: Niech przyznaje pani otwarcie, ale mówi pani jak kandydatka na prezydenta Krakowa.
11: Zawsze mówię, panie redaktorze, ja zawsze mówię dokładnie tak samo. Odpowiedzialnie o Krakowie, o programie i staram się robić to merytorycznie.
10: Niech mnie pani poprawi, to pani będzie trzecia próba startowania na stanowisko prezydenta Krakowa?
11: Nie będzie to moja trzecia próba, aczkolwiek tak, w 2018 startowałam.
10: Ile wtedy
11: to był
10: głosów
11: mój debiut?
10: Pani dostała?
11: Kilka tysięcy.
10: Tysięcy to znaczy procent i 38, o ile
11: tak,
10: dobrze pamiętam.
11: Byłam młodą polityczką, to było potężne wyzwanie, ale teraz jest inaczej. To znaczy wtedy zaczynałam, wtedy rzeczywiście wszystkim nam w Krakowie, takim młodym osobom zależało na zaznaczeniu innego rodzaju patrzenia i myślenia o Krakowie.
10: A teraz na czym pani zależy?
11: Na tym, żeby to miasto dobrze się rozwijało. Nie zależy mi na budowaniu jakiejś pozycji politycznej, wzmacnianiu środowiska. Zależy mi na tym, żeby koleżanki moich córek dorastały w mieście, które jest przyjazne, dobrze zarządzane, w którym komunikacja publiczna jest tania, w którym walczymy rzeczywiście z patodeweloperką, w którym na poważnie traktujemy zobowiązania miasta wobec mieszkańców.
10: A ja już wiem nawet, kogo pani poprze w drugiej turze.
11: Panie redaktorze, nawet nie wiemy, czy będzie druga tura.
10: A myśli pani, że nie będzie?
11: Myślę, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Te wybory pod koniec wakacji mogą sprawić, że wyborców, wyborczeń w Krakowie będzie po prostu mniej z uwagi na przerwę wakacyjną.
10: A wie pani, że byłem złośliwy, oczywiście mówiąc, że...
11: Wiem, domyśliłam się, ale pozwoliłam panu redaktorowi kontynuować
10: że
11: myśl.
10: Wiem, kogo pani poprze, bo pewnie, bo popierała pani Łukasza Gibałę, czym wywołała pani skandal polityczny przy okazji poprzednich wyborów.
11: Wtedy długo przed tym startem rozmawialiśmy z Łukaszem Gibałą, zgadnialiśmy elementy programowe. Wtedy osoby z partii Razem, której byłam członkinią, weszły na listy Łukasza Gibały, a
10: tak,
11: potem
10: tylko jeśli
11: zostało...
10: pani pozwoli, wtedy partia Razem też była częścią Nowej Lewicy i wtedy, tak. wtedy jeszcze Nowa Lewica i partia Razem również była częścią koalicji rządzącej i wtedy koalicja rządząca popierała zupełnie innego kandydata, nie Łukasza Gibałę.
11: Powiem tak, ja jestem polityczką samodzielną, staram się swoje decyzje opierać nie na różnego rodzaju lojalnościach, ale na tym, kto w sposób najlepszy, najbardziej bliski moim wartościom będzie w tym przypadku Krakowem rządził. Wtedy były za mną i za Łukaszem Gibałą wiele miesięcy pracy nad programem i wtedy był to racjonalny wybór.
10: I nawet jeżeli dzisiaj by się pojawił kandydat koalicji rządzącej, to by pani, dla pani miałoby to znaczenie w przekazywaniu mu głosów, czy też nie?
11: Po doświadczeniach z kampanii w 2024 roku myślę, że ten moment, w którym politycy przekazują głosy i tak to jest przedstawiane, jest trochę problematyczny. Myślę, że powinniśmy z większą ostrożnością i szacunkiem podchodzić do wyborców.
10: Dlaczego Aleksander Miszalski przegrał to referendum?
11: Myślę, że na to złożyło się szereg powodów. Oczywiście odziedziczył miasto bardzo zadłużone po Jacku Majchrowskim, ale jednocześnie...
10: O ile dobrze pamiętam, tych długów trochę przybyło, za prezydenturę Aleksandra
11: tak,
10: Miszalskiego.
11: Tak, to było około... Tak, to znaczy, że rzeczywiście tak się wydarzyło. A jednocześnie nie widzieli mieszkańcy jakichś takich działań naprawczych i one nie były komunikowane. Był problem, jeżeli chodzi o nominację prezydenta, zatrudnianie i przez prezydenta, ale również przez Koalicję Obywatelską osób, czy to w Urzędzie Miasta, czy to w innych instytucjach publicznych.
10: A nie przegrał przypadkiem dlatego, że wprowadził strefę czystego transportu?
11: Strefa czystego transportu była jednym z tych zapalnych punktów.
10: I co by pani zrobiła ze strefą czystego transportu? Zostawiłaby ją pani, czy nie?
11: Jest to ważne narzędzie, które pomaga nam walczyć o czyste powietrze. W Krakowie mamy duży problem ze smogiem, także z tymi emisjami z samochodów.
10: Ale widziała pani exit pole po głosowaniu referendalnym? 28% najwięcej wskazywało właśnie na wprowadzenie strefy czystego transportu jako przyczynę odwołania.
11: A widział pan statystyki dotyczące tego, że w Krakowie Krakowie dzieci rodzą się mniejsze, są bardziej narażone na astmę właśnie z powodu tego, że matki są narażone na długą ekspozycję ze smogiem.
10: Czyli rozumiem, że strefa czystego transportu, gdyby pani rządziła Krakowem, zostałaby?
11: Na pewno w zmienionej formie.
10: To znaczy
11: na pewno
10: zmienionej?
11: Uwzględniając kwestie podniesione przez Sąd Wojewódzki, czyli dopuszczamy te osoby, które nie tylko są zameldowane, ale również zamieszkują w Krakowie i one mogą jeździć samochodami, które nie spełniają tych norm. Zmieniamy jej zakres tak, aby wyłączyć z niej parkingi Park and Ride i idziemy tym tropem dotyczącym wsparcia osób spoza Krakowa, które nie mogą porzucić swoich samochodów, bo na przykład pracują w takich godzinach, w których nie obsługuje komunikacja miejska, wprowadzając jakieś rozwiązania dla tych osób, które wymagają finansowego wsparcia. Natomiast, jeszcze muszę jedną rzecz dodać.
10: Śmiało.
11: Natomiast myślę sobie, że zapominamy bardzo często, że ta strefa jest po coś. Nie jest po to, żeby utrudniać ludziom życie, ale po to, żeby nasze dzieci po prostu mogły oddychać czystym powietrzem.
10: Tak mówi Daria Gosek-Popiołek, która wciąż twierdzi, że nie kandyduje oczywiście na stanowisko.
11: Ale ma zdanie o Krakowie jako polityczka z Krakowa.
10: Za chwilę oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF 24. Słuchaczom RMF FM pięknie, pięknie dziękujemy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ty zobacz przez szybę. Uśmiecha się tak, nie?
2: No, zadowolona. Two ships in the night.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Różnice w podejściu do polityki miejskiej mogą być zbyt duże, by wyłonić wspólnego kandydata koalicji rządzącej na prezydenta Krakowa, oceniła posłanka Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Zdaniem gościa popołudniowej rozmowy w RMF FM należy rozmawiać o programie.
2: Rozmawiajmy o tym, jak chcielibyśmy Krakowem zarządzać, bo ja już widzę, że te różnice spore są. No, najlepszym przykładem jest ta sesja Rady Miasta, od której zaczął się program o Krakowie.
3: Niech przyznaje pani otwarcie, ale mówi pani jak kandydatka na prezydenta Krakowa.
2: Zawsze mówię, panie redaktorze, ja zawsze mówię dokładnie tak samo. Odpowiedzialnie o Krakowie, o programie.
1: Cała rozmowa Piotra Salaka jest już na rmf24.pl. Polecamy. Warta w powiecie obornickim mogła zostać skażona. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o niezbliżanie się do tej rzeki. To kolejny alert związany z pożarem ocynkowni w Obornikach. Jak dowiedział się reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, pracownicy Inspektoratu Ochrony Środowiska pobierają teraz próbki wody do badań. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłał list do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, w którym ostrzegł przed pogłębiającym się niedoborem systemów obrony przeciwlotniczej na Ukrainie, a w szczególności środków przeciwdziałania rakietom balistycznym, podał Kyiv Independent. Portal napisał, że Zełenski zwrócił się do Trumpa w związku z nasileniem ataków powietrznych oraz groźbami ze strony Rosji dotyczącymi nowej fali uderzeń na Kijów. Służby medyczne Portugalii wydały ostrzeżenie w związku z trwającą w kraju falą upałów. Temperatura sięga blisko 40 stopni Celsjusza w cieniu. Mieszkańcom kraju zalecono, by unikali przebywania na słońcu i dbali o odpowiednie nawodnienie organizmu. W faktach o 19:00 zaproszenie na film, na który czekają i dzieci, i dorośli. Do usłyszenia za niespełna pół godziny.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Jola Filipek
2: i Mateusz Opyrchała. Teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM o 19:00. Z nami Agnieszka Pietrzak.
3: Wzajemne ustępstwa w sprawie uwięzionych psów. Jest szansa, że w najbliższych dniach Sejm przegłosuje ustawę łańcuchową. Porozumienia USA z Iranem nie ma. Jest dementi Waszyngtonu, donosi nasz korespondent za oceanem. W świecie filmu coś dla starszych i młodszych.
4: It's good to be back.
3: Wraca Toy Story. Ustawa łańcuchowa ponad politycznymi podziałami. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu Sejm przegłosuje przepisy wypracowane przez posłów i kancelarię prezydenta. Przed chwilą zakończyło się drugie czytanie projektu zakazującego stałego trzymania psów na łańcuchach. Łączymy się zatem z sejmowym studiem RMF FM, w którym jest nasz reporter Michał Krasoń. Dobry wieczór, Michale. Na czym konkretnie polega ten kompromis?
5: Ustawa nie zawiera minimalnych wymiarów kojców. Przypomnę, to jeden z głównych powodów prezydenckiego weta wobec poprzedniej ustawy. Teraz te wymiary ma określać minister rolnictwa, mówi Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
6: Ustawa określa zasadę, rozporządzenie będzie precyzowało techniczne standardy. Liczę na to, że ta ustawa zostanie przyjęta również ponad politycznymi podziałami, ponieważ zwierzęta czekały już na to zbyt długo.
5: To w końcu dobry projekt, mówi Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Wyeliminowaliśmy z tej ustawy te najbardziej szkodliwe i kontrowersyjne zapisy. Chcemy te łańcuchy zdjąć.
5: Głosowanie nad projektem ustawy w piątek. Z Sejmu Michał Krasoń.
3: Biały Dom zaprzecza informacjom podawanym przez irańskie media o wstępnym porozumieniu Waszyngtonu z Teheranem. Nie jesteśmy jeszcze zadowoleni, oświadczył Donald Trump. Z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
8: Dzień dobry, nadal nie ma porozumienia pokojowego z Iranem, powiedział Donald Trump przed posiedzeniem Rady Gabinetowej. To reakcja na informacje, które publikują irańskie reżimowe media. Porozumienie wstępne z USA, które opublikowały irańskie media, nie jest prawdziwe, oświadczył natomiast Biały Dom na platformie X. Amerykański przywódca stwierdził, że Iran bardzo chce zawrzeć porozumienie, jednak Stany Zjednoczone nadal nie są z niego zadowolone. Iran jest bardzo zdeterminowany, bardzo chce zawrzeć umowę, jak dotąd jeszcze do tego nie doszło. Nie jesteśmy z tego zadowoleni, ale będziemy. Albo osiągniemy porozumienie, albo po prostu będziemy musieli dokończyć sprawę, powiedział Trump reporterom. Właśnie w Białym Domu.
3: Atak z powietrza i awaria chemiczna. Te zagrożenia znalazły się w scenariuszu wielkich ćwiczeń służb we Wrocławiu. Najpierw zawyły syreny alarmowe, a później ewakuowano dworzec na Nadodrzu.
9: Dwie osoby. Jaćka, Dawid, bierzecie namiot i idziecie. Tutaj.
10: Myśli pan, że jesteśmy gotowi w razie jakiegokolwiek zagrożenia?
11: Na pewno mamy procedury, mamy sprzęt, mamy ludzi wykwalifikowanych do udzielania różnego rodzaju pomocy. Te ćwiczenia właśnie są po to, żeby sprawdzać tą gotowość, podnosić ją, widzieć się nawzajem, skoordynować te działania, tak żeby w sytuacji zagrożenia chociażby Państwowa Straż Pożarna wiedziała, że są inne służby, w jaki sposób te służby mogą pomóc.
3: Mówił Bartłomiej Bajak, szef Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu. Ćwiczenia obserwowała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
12: Tu fakty RMF FM. Będzie nowy film.
3: Na ten film czekają i dzieci, i dorośli. Właśnie pojawił się zwiastun Toy Story 5. O nowej animacji opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
2: Tym razem młoda bohaterka filmu Bonnie dostaje wymarzony tablet w kształcie żaby. I to z nim zabawki Szelf Chudy, Bas Astral czy Jessie i inni będą musieli walczyć o jej uwagę.
13: She needs me!
14: You know Bonnie better than anyone.
2: Nowa odsłona ma połączyć rodziców z najmłodszym pokoleniem. Pamiętajmy, że słynna animacja skończyła 30 lat, a wątek wpływu technologii na zabawę i sposoby spędzania wolnego czasu jest jak najbardziej uzasadniony. W oryginalnej wersji bohaterów dubbingują m.in. Tom Hanks, Tim Allen i po raz pierwszy komik Conan O'Brien.
3: Ten film w kinach od 19 czerwca. W RMF FM dziś nowa odsłona faktów. Punktualnie o 20:00 zapraszam.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Poplista.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: RMF FM przedstawia Agnieszka Pietrzaka.
2: Wielomilionowe są straty szacowane po pożarze hali ocynkowni w Obornikach. Przekażemy najnowsze informacje z Wielkopolski. Później ostrzeżenie dla słuchaczy na Krajowej 7 w okolicach Kielc. Trasa S7 jest zablokowana. Magdalena Fręch niestety nie zagra w trzeciej rundzie tenisowego wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Słuchajcie też faktów sportowych. Na blisko 50 milionów złotych oceniono wstępnie straty po ogromnym pożarze w Obornikach w Wielkopolsce, informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Trwa dogaszanie pożaru hali ocynkowni, mówi nam aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy wielkopolskich strażaków.
3: Trwa jeszcze przelewanie tak zwane pogorzeliska. Podajemy również pianę gasiczą, tak by zlikwidować wszystkie zarzewia ognia, które jeszcze niestety pojawiają się i pokazują to nasze drony z kamerami termowizyjnymi. Ratownicy ze specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego prowadzą monitoring. Z jednej strony chodzi o powietrze i o dopuszczalne stężenie, natomiast nie ma już tej chmury gazów pożarowych, więc jest dużo lepiej. Trzeba pamiętać, że we wnętrzu hali do produkcji były wykorzystywane kwasy, między innymi kwas solny, jakieś ilości kwasu siarkowego. Zbiorniki się częściowo rozszczelniły, woda rozrzedza te kwasy, a to wszystko jako jedna ciecz wypływa z hali.
2: Filmy i zdjęcia z miejsca wielkiego pożaru mamy na naszej stronie rmf24.pl. Ostrzegamy kierowców w Świętokrzyskiem. Są problemy na trasie S7 na wysokości Kielc. Między węzłami Zachód i Północ w pobliżu Wiśniówki jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana na czas wyciągania z rowu ciągnika. Sanepid przygotowuje dodatkowe procedury dotyczące wirusa Ebola, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza ponad 900 podejrzeń zakażeń w Afryce Środkowej. Zmarło ponad 200 osób. Ebola to jeden z najgroźniejszych patogenów znanych medycynie. W Warszawie przed siedzibą Głównego Inspektoratu Sanitarnego jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, na czym mają polegać nowe procedury w naszym kraju?
4: To będzie dodatkowy nadzór nad osobami, które wracają do Polski z krajów, gdzie jest zagrożenie, na przykład z Ugandy czy z Konga. Takich osób jest bardzo mało, ale mogą się pojawić, przyznaje główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
5: Pracownicy medyczni, pracownicy NGO-sów mogą się pojawić, wracający z Afryki. Tutaj jest bardzo ważne, żebyśmy byli również przygotowani na szybką diagnostykę w kierunku eboli.
4: Służby sanitarne uspokajają, że zagrożenie związane z wirusem Ebola w Polsce jest wciąż bardzo niskie. Ryzyko dotyczy obecnie Afryki Środkowej. Przygotowanie jest jednak tutaj niezbędne. Jutro w tej sprawie zbierze się rządowy zespół do spraw chorób zakaźnych.
2: Wieczorne fakty RMF FM. W długi czerwcowy weekend smoki znów pojawią się na Wiśle. Przed nami kolejna wielka parada w Krakowie. W Teatrze Groteska trwają próby. Nasz reporter Maciej Sołtys spogląda na wielką mapę, na której rozrysowano całą imprezę.
6: Wygląda to trochę jak gra strategiczna. Dużo jest tu strategii.
7: Nawet sami się śmialiśmy, że przypomina to grę. Był pomysł, żeby wydać to w przyszłym roku w formie właśnie jakiejś gry strategicznej. Tak, strategii jest bardzo dużo. Przede wszystkim strategia bezpieczeństwa, dlatego, że tak wielu obiektów na smokach jeszcze nie było. Przypominam, że spektakl jest po godzinie 22, w związku z czym widoczność jest w pewien sposób ograniczona, do tego wszystkiego dymy, lasery, które mogą utrudnić też komunikację taką wizualną między nami. Wszystko musimy co do sekundy opracować na timecodach przygotowanych już do pełnego utworu muzycznego.
2: Opisywał Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska. Kolorowe Smocze Święto w Krakowie 6 czerwca na Zakolu Wisły między Mostem Dębnickim a Wawelem. W RMF FM za chwilę informacje dla kibiców, a fakty od 21 będzie prezentować Katarzyna Podraza.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: Magdalena Fręch niestety żegna się z French Open. Zaczynamy fakty sportowe, które przygotował Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór, Czarny.
10: Dobry wieczór, chociaż nie do końca. Zaskakująca porażka i przykra naszej tenisistki. Wydawało się, że kontrolowała przebieg pierwszego seta, ale dała się dwukrotnie w końcówce przełamać Szwajcarce Teichmann i przegrała 5-7. Druga partia to szalony tenis, aż 5 przełamań z obu stron, ale znów porażka 4-6 i Magda Fręch w drugiej rundzie odpada z French Open. Wcześniej do trzeciej rundy awansowały za to Iga Świątek i Magda Linie. Inet. W niej zmierzą się ze sobą. Sensacyjnie z turniejem pożegnała się druga rakieta świata, Jelena Rybakina, przegrywając z Julią Starodubcewą z Ukrainy. Za niespełna godzinę początek finału piłkarskiej Ligi Konferencji. O trofeum zagrają nowicjusze Crystal Palace i Rayo Vallecano. Anglicy już zapisali się w historii, zostając pierwszym debiutantem w europejskich rozgrywkach, który doszedł aż do finału. Wiem, jak ciężko na to pracował przez cały sezon. Każdy piłkarz, każdy członek sztabu to nasz 60. mecz w sezonie. Wiele dla mnie znaczy, że możemy tak fantastycznie go zakończyć. Mówił trener Crystal Palace Oliver Glasner. Pierwszy gwizdek w Lipsku o 21:00, a już za około 10 minut pierwsza odsłona koszykarskich derbów Warszawy. Legia kontra Dziki to już półfinał Basket Ligi.
11: Legia ma głębię składu, ma większy potencjał, ma pewnie więcej talentu. Czy to wystarczy do wygrania całej serii? Nie wiem, ale na pewno oni są faworytem. My jesteśmy underdogiem. My nic nie musimy, tylko możemy wygrać.
10: Przyznaje prezes Dzików Michał Scholz. Rywalizacja toczy się do 3 wygranych.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Poplista Plus. Biber, spodnie i papa.
12: Ain't no hesitation if you step, you get a race. Run into these bodies like I'm sprinting in a race. Ain't no

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Rozmowę rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Zaczniemy od Wielkopolski. Sprawdzimy, kiedy po poniedziałkowym wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce wróci ruch kolejowy. Potem wielka akcja pomocy dla uchodźców w Libanie. Jutro wolontariusze wylatują z Katowic do Bejrutu. Polecamy też fakty sportowe RMF FM, w nich koszykarskie derby Warszawy. Prawdopodobnie jutro rano wróci ruch kolejowy między Rogoźnem a Poznaniem. Po poniedziałkowym wypadku na przejeździe kolejowym w wielkopolskiej Garbatce kończą się prace naprawcze. W zderzeniu ciężarówki z pociągiem jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało lekko poszkodowanych. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Prawdopodobnie późną nocą zakończą się prace remontowe. Na godziny nocne zaplanowano testy torowiska i trakcji, a jutro rano pociągi wrócą do kursowania na trasie Poznań-Rogoźno. Wczoraj wieczorem usunięto wykolejony pociąg, naprawiono też około 200 metrów torów kolejowych. Obecnie pociągi sieciowe pracują na miejscu i trwa wymiana trakcji. To bardzo trudne działania, usłyszałem. Na pewno do jutra za pociągi regionalne będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa. Natomiast składy dalekobieżne omijają miejsce wypadku, kursując przez Krzyż Wielkopolski oraz Bydgoszcz.
2: Fundacja Wolne Miejsce z Katowic organizuje kolejną akcję pomocy. Jutro rano wolontariusze wylatują do Libanu, gdzie będą pomagać uchodźcom.
4: Wstępny plan, który jest szykowany wspólnie z ambasadą, to jest centrum miasta Bejrutu, tak zwany Plac Biel. To jest o tyle ważne miejsce, że to jest miejsce wszelkich wydarzeń miejskich. Tam nawet papież przemawiał w tym miejscu. Tam jest największy obóz uchodźców. My byliśmy tam miesiąc temu, widzieliśmy to na własne oczy. Faktycznie wygląda to bardzo źle, bo te osoby są na słońcu, na takim ogromnej przestrzeni pustej, brak jest higieny osobistej, brak jest w praktycznie wszystkiego, lekarstw.
2: Informował szef fundacji Mikołaj Rykowski.
5: Fakty z Podkarpacia.
2: Rzeszowscy radni poparli pomysł prezydenta miasta i w stolicy Podkarpacia powołana zostanie spółka, która będzie zajmować się budową schronów, a także gromadzeniem zapasów żywności i wody. To ma rozwiązywać problemy z niedoborem miejsc postojowych. Za dotacje do budowy schronów Rzeszów chce budować podziemne obiekty służące na co dzień jako parkingi. Jeden z nich miałby powstać obok szpitala miejskiego.
6: Będzie to infrastruktura, która w razie W będzie mogła właśnie pełnić rolę schronieniową i zabezpieczającą usługi medyczne w bezpiecznym miejscu, plus kilka lokalizacji dosyć blisko centrum, nie ukrywam, głównie właśnie z tego powodu, żeby rozwiązywać problemy parkingowe i chować auta pod ziemię, ale z drugiej strony, żeby zabezpieczać miejsca schronieniowe w tych rejonach, w których na przykład są wysokie bloki z lat 80. i nie ma miejsc schronieniowych, tam ich potrzebujemy.
2: Prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek zakłada, że w optymistycznym scenariuszu w ciągu najbliższych 3 lat spółka zdoła zbudować 500 miejsc parkingowych. W Połogu zwiększa się ryzyko zaburzeń nastroju. W cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM mówimy o życiu kobiety i dziecka po porodzie. Na każdy rodzaj zaburzeń nastroju powinniśmy wyczulić zarówno pacjentkę, jak i jej otoczenie, mówi nam dr Damian Warzecha z Warszawskiego Szpitala Południowego.
7: To są oczywiście też objawy, które mogą wynikać po prostu z fizycznego zmęczenia. Konieczność zajmowania się dzieckiem jest niezwykle obciążająca fizycznie i psychicznie dla kobiety, ale obniżenie nastroju wynika bardzo często ze spadku hormonów, które są podwyższone w przebiegu ciąży. To jest oczywiście fizjologia, na którą nakładać będą się też bardzo indywidualne uwarunkowania, a te indywidualne uwarunkowania to przede wszystkim wsparcie od osób bliskich. Im większego wsparcia może oczekiwać taka kobieta od swojego otoczenia, od partnera, tym jest to lepsza profilaktyka zaburzeń nastroju.
2: Rady specjalistów mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Zacięte koszykarskie derby Warszawy. Na początek faktów sportowych zaprasza Cezary Dziwiszek.
10: Zacięte, ale jednak z lekkim wskazaniem na Legię, która prowadzi z Dzikami teraz 46-35. To końcówka pierwszej połowy. Pierwszy mecz w półfinałowej serii. Do 3 wygranych. Swoje święto już za kilka dni będą mieli koszykarze 3-3. W Warszawie tuż obok Pałacu Kultury i Nauki rozpoczną się Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn.
11: Niesamowity event koszykarski w Polsce, w Warszawie, na Placu Defila, także naprawdę aż mam gęsią skórkę na samą myśl. Będzie na pewno super, super zabawa, super impreza.
10: Mówił jeden z naszych reprezentantów, Adam Waczyński. Turniej rusza w poniedziałek, 1 czerwca. Iga Świątek i Magdalinet zagrają ze sobą w trzeciej rundzie French Open. Druga z Polek pokonała zmorę Igi, Jelenę Ostapienko, po zaciętym 3 godziny pojedynku. Świątek zdecydowanie szybciej uporała się z młodą Czeszką Sarą Bejlek, którą chwaliła po meczu w Eurosporcie.
12: Na pewno wymagający pod względem rytmu, bo faktycznie Sara gra inaczej niż większość zawodniczek. W sumie grała naprawdę wymagające piłki, w tym cieple ta piłka odbijała się bardzo wysoko, więc czasami nie było innej opcji, jak też odegrać bardzo wysoko, więc ciężko było przyspieszać z tych piłek.
10: Mimo przeszkód Iga wygrała 6-2, 6-3 i z Magdą Ninet zagra w piątek. Z turnieju odpadła Magdalena Fręcha. Jutro o awans do trzecich rund zagrają Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Trener polskich siatkarek Stefano Lavarini ogłosił 14-osobową kadrę na pierwszy turniej Ligi Narodów w Nankinie w Chinach. W składzie zabrakło z powodów osobistych jednej z największych gwiazd, Magdaleny Stysiak. Znalazło się miejsce dla 4 debiutantek. Sprawdźcie wszystko na rmf24.pl. A za godzinę w faktach sportowych relacja z finału piłkarskiej Ligi Konferencji. Po kilku minutach Crystal Palace remisuje z Rayo Vallecano 0-0.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Poblista Plus, piłkarski tour RMF.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Są pierwsze zatrzymania po serii fałszywych alarmów. Chodzi o wezwania służb do mieszkań osób związanych z prawicą. Naukowcy mówią dość i chcą większych pieniędzy. Dziś protestowali przed Sejmem.
3: Niejednokrotnie dokładamy z własnych, absolutnie, kieszeni.
2: A w faktach sportowych relacja z finału piłkarskiej Ligi Konferencji. Dwie osoby z zarzutami i w areszcie w związku z serią fałszywych alarmów z ostatnich dni. Dwóch młodych mężczyzn zatrzymali policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy rozwiązują sprawę bezpodstawnych wezwań policji i straży pożarnej do lokali zajmowanych przez ludzi związanych ze środowiskiem prawicy. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
4: Podejrzani działali w nieformalnej grupie, która powstała na jednej z platform internetowych. Jak informuje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, ta grupa miała hierarchię. Skupiała się na wywoływaniu fałszywych alarmów, stalkingu czy nielegalnym zbieraniu informacji. Jednym z motywów mogło być zdobywanie uznania innych członków grupy. Natomiast prokurator Karolina Staros zastrzega, że pod uwagę brane jest wciąż wiele scenariuszy.
5: Badamy wszystkie możliwości i wszystkie okoliczności. Wszystkie wątki wpływów, zależności są badane.
4: Także działanie na zlecenie obcych służb. Zatrzymane osoby mają mieć na koncie kilka i kilkanaście fałszywych alarmów. Jeden z podejrzanych nie przyznał się do zarzutów, drugi przyznał się częściowo. Grozi im 15 lat więzienia.
2: O poranku polecamy Wam nasze rozmowy w RMF FM i internetowym radiu RMF24. Wiceminister sportu Ireneusz Raś z PSL-u, wymieniany jako kandydat w wyborach na nowego prezydenta Krakowa, będzie o 7:00 gościem Piotra Salaka. A 2 minuty po 8:00 Tomasz Terlikowski będzie zadawał pytania posłowi PiSu Andrzejowi Śliwce. Wy też możecie to zrobić poprzez formularz dostępny na rmf24.pl. Ponad 1000 naukowców protestowało dziś przed Sejmem w Warszawie. W ten sposób domagali się wzrostu nakładów na naukę w Polsce do 3% PKB. Obecnie to niewiele ponad 1%.
6: Co jest napisane u pani na transparencie?
7: Że chcemy godnie studiować i żyć.
6: Dzisiaj te stypendia, które są, nie są godne?
7: Stypendia doktoranckie myślę, że mogłyby być dużo wyższe.
6: A teraz ile wynoszą?
7: Około 4000.
8: Na granicy płacy minimalnej zasadniczo, więc właściwie wystarcza to wyłącznie, żeby przeżyć jak
3: Niejednokrotnie dokładamy z własnych absolutnie kieszeni dzięki naszym mężom, żonom, partnerom, partnerkom.
2: Z uczestnikami demonstracji rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Uczestnicy manifestacji złożyli petycję ze swoimi postulatami. Zebrali pod nią ponad 25 tysięcy podpisów. We Wrocławiu powstanie jedno z najnowocześniejszych centrów zdrowia psychicznego w Polsce. Dziś wmurowano kamień węgielny pod budowę 3 kondygnacyjnego obiektu przy ulicy Sołtysowickiej. Placówka zapewni mieszkańcom szybką i bezpłatną opiekę. Ewa Barteska-Piłasiewicz, wojewódzki konsultant psychiatrii, mówi, że coraz więcej osób zmaga się z problemami natury psychicznej, więc to miejsce jest bardzo potrzebne.
9: Założenie nowo powstałych centrów zdrowia psychicznego jest takie, żeby one powstawały w lokalnych społecznościach, a żeby były blisko domu pacjenta, żeby ten pacjent nie musiał jeździć przez całe miasto i szukać tej pomocy.
2: Inwestycja pochłonie 12 milionów złotych i zostanie otwarta pod koniec roku.
10: Cieszą nas takie fakty.
2: Mieszkańcy Szczecina chętnie korzystali dziś ze słonecznej pogody. Na plaży przy Jeziorze Głębokie przyszło wielu wypoczywających.
11: No tak blisko centrum, woda nie jest nawet zimna, dzieci nawet pływają. Ja jeszcze nie pływałam, ale będę.
12: Widzę, tutaj gra w karty się toczy.
13: Tak. Kolega nas uczy właśnie grać, tak sobie spędzamy tutaj czas.
12: A woda ciepła, sprawdzaliście?
14: Jeszcze nie,
13: ale będziemy sprawdzać.
15: Widać, że lato się zbliża wielkimi krokami i bardzo dobrze.
2: Z mieszkańcami rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
18: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: Na ostatnie dziś wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
14: Bez goli po pierwszej połowie finału Ligi Konferencji w Lipsku. Crystal Palace mierzy się z Rayo Vallecano. Bliżej gola w końcówce byli Anglicy. A mecz, przypomnę, toczy się nie tylko o trofeum, ale i przepustkę do występów szczebel wyżej w kolejnym sezonie, czyli w Lidze Europy. W krajowym futbolu sezon zakończyły już i Ekstraklasa, i Pierwsza Liga, ale jeszcze nie wiemy, kto zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej w przyszłym sezonie. Jutro o półfinały baraży Chrobry Głogów podejmie ŁKS Łódź, a Wieczysta Kraków w Polonie Warszawa, która wyszarpała awans do baraży w ostatniej minucie spotkania z Odrą Opole.
19: Ten zespół ma charakter i wierzy do końca. Graliśmy z Wieczystą już w marcu, wygraliśmy to spotkanie, także jedziemy naprawdę naładowani do tego meczu.
14: Zapewnia bramkarz Polonii Mateusz Kuchta. Iga Świątek i Magdalineta awansowały dziś do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Teraz zagrają ze sobą w piątek. Jutro o awans powalczą Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz.
20: Cieszę się bardzo z dobrego startu na Roland Garros. Teraz zmierzę się z Francisem Tiafoe, więc będzie to nie lada wyzwanie. Dziękuję wam wszystkim za wsparcie. No i dam sobie oczywiście wszystko w kolejnym meczu.
14: Rywalką Maji Chwalińskiej będzie Belgijka Elise Mertens. Oba spotkania powinny się zacząć około 13. To już końcówka koszykarskich derbów Warszawy i bliżej zwycięstwa jest Legia, która prowadzi z Dzikami już 88-67. To ostatnia kwarta, ale półfinał dopiero pierwsza. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Awans do Basketligi po 3 latach przerwy wywalczyła Astoria Bydgoszcz, która pokonała w pierwszej lidze ŁKS Łódź.
17: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
18: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
21: Poblista Plus, powrót Eltona Johna z tego... A ja lubię ci jak Elton.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Katarzyna Podraza, Darek Maciborek, do usłyszenia.
2: Rzucił monetą, a potem zabił. Jest surowy wyrok dla Mateusza H.
3: Nosił się z zamiarem, aby przypadkową osobę zabić.
2: W tych faktach też wielkopolskie oborniki. Strażacy monitorują miejsce po pożarze hali ocynkowni. A na koniec atrakcje Jarmarku Świętojańskiego we Wrocławiu.
4: Mamy rogi, mamy kufle, mamy biżuterię.
2: Surowy wyrok za zabójstwo 18-latki w Radzionkowie. 3 lata temu. Dziś sąd apelacyjny w Katowicach prawomocnie skazał sprawcę na dożywocie. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać za 40 lat. Po ewentualnym zwolnieniu ma bezterminowo trafić do zakładu psychiatrycznego. 18-latka zginęła, bo przypadkowo jechała z mężczyzną tym samym autobusem. O jej śmierci zdecydował rzut monetą przed zbrodnią.
3: Przyznając się do popełnienia zabójstwa, opowiadał również o tym, że w dłuższym czasie już przed tym zdarzeniem miał zamiar rozważyć. Nosił się z zamiarem, aby przypadkową osobę zabić. To są jego słowa.
5: Zdecydował przypadek?
6: Tak. I też pamiętam właśnie, jak mówiłam o tym przy mowie końcowej w sądzie okręgowym, że tak naprawdę on miał jechać autobusem wcześniejszym, tylko poszedł kupić coś do picia. I spóźnił się na ten pierwszy autobus, dlatego wsiadł do tego samego autobusu, do którego wsiadła pokrzywdzona. Całkowity przypadek.
2: Mówili sędzia Aleksander Sikora i prokurator Barbara Wilmowicz, z którą rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczak. Jeszcze co najmniej kilka godzin potrwa monitorowanie pogorzeliska w wielkopolskich obornikach. Spłonęła tam hala ocynkowni o powierzchni około 5000 metrów kwadratowych. Strażacy kontrolują miejsce pożaru i pobierają próbki do specjalistycznych badań.
7: Mam wskaźniki, na podstawie których pobierane są próbki, jest badane, jakie jest stężenie poszczególnych czynników czy związków. Natomiast po zakończonych działaniach ratowniczych te informacje, które my zbierzemy, będą przekazane do WIOŚ-u, będą też przekazane Wodom Polskim. To już się dzieje w kontakcie takim operacyjnym, można powiedzieć, teraz interwencyjnym. A potem będzie to przekazane tak, by każdy z podmiotów już potem w zakresie własnych kompetencji podjął stosowne działania.
2: Mówi aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Straty po pożarze oceniono wstępnie na 50 milionów złotych. Najbliższe tygodnie mają przynieść przełom w procesie akcesyjnym Ukrainy, zapowiedziała po telefonicznej rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przypomnijmy, proces ten był blokowany przez byłego premiera Węgier Viktora Orbana. Ma się to zmienić. W piątek w Brukseli z von der Leyen będzie rozmawiać nowy szef węgierskiego rządu, Peter Madziar. Jego celem jest jak najszybsze odblokowanie środków unijnych, które zostały zamrożone w związku m.in. z rozmontowywaniem niezależnych organów mogących walczyć z korupcją. Kilka tysięcy kontroli, kilkaset stwierdzonych nieprawidłowości, ukaranych zero. To dane dotyczące kontroli maksymalnych cen paliw na polskich stacjach, które zebrał reporter RMF FM. O tym, dlaczego żadna stacja nie poniosła jeszcze odpowiedzialności, Igor Skrzypak.
8: Kary nie są nakładane natychmiastowo. Postępowanie za przekroczenie maksymalnych cen paliw jest czasochłonne. Najpierw skarbówka musi doręczyć sprzedawcy protokół z kontroli i dopiero po 2 tygodniach może wszcząć postępowanie, a wtedy przepisy wskazują, że sprawa powinna zostać załatwiona nie później niż w ciągu miesiąca, w przypadkach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. W ciągu 7 tygodni obowiązywania mechanizmu maksymalnych cen paliw skontrolowano niemal 8700 stacji. W przypadku ponad 500 stwierdzono nieprawidłowości. Nieuczciwym sprzedawcom grozi kara w wysokości do 1 000 000 zł.
9: Tym żyje Wrocław.
2: Wśród zielonych aranżacji z kwiatów i ziół 80 drewnianych domków z wyrobami rękodzielniczymi, produktami regionalnymi i oryginalnymi pamiątkami. Wrocław świętuje Noc Świętojańską aż przez miesiąc, organizując w sercu miasta jarmark.
10: Smakujemy, kupujemy, naprawdę jest...
11: A skąd pani do nas przyjechała?
10: Z Podkarpacia. W ogóle zwiedzamy, ponieważ dziećmi jesteśmy na wycieczce szkolnej. Także zwiedzamy, obserwujemy, patrzymy. Jest sympatycznie. Zakupy też robiliśmy. Krasnale, jakieś takie rękodzielnictwo.
11: Co u pana dostaniemy?
12: A tutaj u
11: nas na stoisku sprzedajemy wyroby, które są inspirowane kulturą Słowian oraz Wikingów. Mamy rogi, mamy kufle, mamy biżuterię, mamy też inne ozdoby oraz literaturę dla wszystkich, którzy są zainteresowani tą tematyką.
12: To jest tylko dekoracja? Czy taki róg może do czegoś posłużyć?
11: Jest to naczynie użytkowe i na tym pozostajemy.
2: Jarmark potrwa do 28 czerwca, jak co roku rozciąga się wokół Pręgierza oraz na Świdnickiej i Oławskiej. Z faktami wracamy o północy, w nich ważna informacja dla mieszkańców Gdyni. Coraz bliżej ważnej drogowej inwestycji w tym mieście.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą...

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Dla nas Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam.
1: Na początek pad w sprawie aneksu do raportu WSI. Marszałek Sejmu nie wydał opinii.
3: To jest gra interesem Polski.
1: W faktach także spór wokół ustawy o statusie osoby najbliższej.
4: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta.
1: I na koniec upalna Francja. Marszałkowie Sejmu i Senatu odesłali raport z likwidacji WSI do Kancelarii Prezydenta bez jego otwierania. Karol Nawrocki zwrócił się do nich o zaopiniowanie zamiaru jego ujawnienia. Marszałkowie Kidawa-Błońska i Czarzasty jednak nawet dokumentu nie otworzyli. Jak wyjaśnił Włodzimierz Czarzasty, ujawnienie danych agentów wywiadu podważałoby zaufanie sojuszników Polski. Dla parlamentu ta sprawa jest zamknięta, mówił marszałek Sejmu.
3: Jajko z niespodzianką, bo żeśmy w ogóle tego nie otworzyli aneksu. Zostało odesłane. To jest gra interesem Polski i gra polską racją stanu. Moim zdaniem prezydent w tej sprawie robi olbrzymi błąd.
1: Jaką decyzję w sprawie ujawnienia aneksu WSI podejmie prezydent po stanowisku marszałków Sejmu i Senatu, zobaczymy, mówił Włodzimierz Czarzasty, dodając przy tym jednak, że prawo takie rzeczy rozlicza. Ustawa o statusie osoby najbliższej nie zyska poparcia prezydenta. Tak deklaruje Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta. W Sejmie trwają obecnie prace nad dwoma projektami o statusie osoby najbliższej. Pierwszy wprowadza możliwość formalnego rejestrowania związku i reguluje kwestie m.in. wspólnego opodatkowania i dziedziczenia. Drugi projekt zawiera zmiany w kilkudziesięciu innych ustawach, które dostosują przepisy do nowych rozwiązań.
4: Obie ustawy de facto wprowadzają związki partnerskie do polskiego prawa. Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.
1: Mówił Paweł Szefernaker, a z kolei minister do spraw równości Katarzyna Kotula odpowiada, że Pałac Prezydencki błędnie interpretuje przepisy i zapowiada dalszą walkę o przyjęcie ustawy.
5: I oczywiście rozumiem, że jest jakiś opór, brak zrozumienia przez środowisko pana prezydenta, czym jest ta ustawa, bo wczoraj minister Szefernaker mówił o tym, że pan prezydent byłby gotowy poprzeć ustawę, która pomaga Polakom. No więc to jest dokładnie ustawa, która pomaga Polakom. Bardzo żałuję, że pan prezydent kłania się w kierunku weta, ale będziemy walczyć do ostatniej minuty.
1: Głosowanie nad ustawami zaplanowane jest na najbliższy piątek. Trzy segmenty szeregowca nie nadają się w ogóle do użytku. Kolejne dwa będą wymagały poważnego remontu. To skutki pożarów pod szczecińskim Przesławiu. W akcji gaśniczej brało udział ponad 40 strażaków. Z mieszkańcami spalonego szeregowca rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
6: Obudził nas szum czegoś za oknem. Pożar rozprzestrzeniał się w bardzo szybkim tempie. Praktycznie w 10 minut objętym ogniem było, można powiedzieć, prawie że wszystkie budynki. Wszyscy się na szczęście poobudzaliśmy nawzajem. Trzykrotnie pożar się wzniecał. Trzy domy właściwie nie istnieją. Dwa są do remontu.
7: Maszynka do mnie zadzwoniła, że coś się dzieje na tarasie. Jak otworzyłem taras, to niestety akurat był sobie w płomieniach. Starałem się gaśnicami zagasić. Obudziłem wszystkich mieszkańców. Wyjechaliśmy autami. Powiadomiona została straż pożarna. To jest moje kuchnie. Przepiękne. A to jest mój salon.
8: Słowa tego nie opiszę.
1: Przyczyny pożaru ustalają biegli.
2: Fakty prosto z Francji.
1: Kolejny dzień we Francji pod znakiem nietypowych dla maja upałów. Termometry w wielu miejscowościach wskazywały dziś rekordowe wartości powyżej 30 stopni Celsjusza. Na południowym wschodzie kraju odnotowano prawie 38 stopni. Ogółem maksymalne temperatury są o 10-15 stopni wyższe od średnich pod koniec maja. Do soboty, gdy jak się prognozuje upał osłabnie, oczekuje się kolejnych rekordów. W regionie Languedoc temperatura może sięgnąć nawet 28-39 stopni. 17 departamentów objętych będzie dziś pomarańczowym alertem pogodowym. Będzie on obowiązywał na zachodzie kraju, ale również w Paryżu. Gdynia ogłosiła przetarg na dokumentację przebudowy estakady Kwiatkowskiego. To początek największej modernizacji tej trasy od dekad. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
9: To dziś strategiczna droga łącząca kraj nie tylko z portem handlowym w Gdyni, ale również z wojennym portem NATO. Każdego dnia przejeżdżają tędy tysiące samochodów, w tym ciężki transport.
10: Głównymi celami tej inwestycji jest zwiększenie nośności obiektu, poprawa trwałości konstrukcji.
9: Podkreśla Michał Felon, dyrektor zarządu dróg i zieleni w Gdyni. podczas prac ruch musi zostać utrzymany, a sama przebudowa będzie prowadzona nad między innymi działającymi liniami kolejowymi. Pojawiały się głosy, że przygotowania do inwestycji trwają zbyt długo. Do tych komentarzy odniósł się Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.
8: To jest niezwykle trudna konstrukcja. Mamy też do czynienia, to co podkreślał pani prezydent, pan przewodniczący, do działania w naszym organizmie. I lepiej czasami coś nawet zrobić tydzień dłużej, a zrobić to dobrze, niż zrobić pochopnie i spieprzyć. Także wszystkim tym, którzy się nie znają na tym temacie, dedykuję te słowa.
9: Najszybciej podpisanie umowy może nastąpić pod koniec września, a sama dokumentacja miałaby być gotowa w ciągu kilkunastu miesięcy.
1: Z nowymi faktami zameldujemy się już o pierwszej. W nich interesująca historia z Bangladeszu, która pokazuje, jak media społecznościowe mogą pozytywnie wpływać na losy zwierząt. Już teraz zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Pięć minut po północy. Dobranoc, kawa RMF FM. Anita Janczak z wami. Wiem, że...

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
2: Polska i Wielka Brytania zacieśniają współpracę w sprawach bezpieczeństwa i obrony. Powiemy o znaczeniu podpisanego przez oba państwa traktatu. NASK alarmuje, coraz więcej materiałów krzywdzących dzieci z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W faktach także historia z Bangladeszu. Dowiecie się, w jaki sposób rzadki bawuł albinos zyskał sławę i ocalił życie. Porozumienie między Wielką Brytanią i Polską w zakresie bezpieczeństwa i obronności zostało podpisane przez premierów Keira Starmera i Donalda Tuska w Muzeum Bitwy o Anglię pod Londynem. Jakie znaczenie ma ten dokument? O tym brytyjski korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
3: Polska wstępuje do Superligi militarnych partnerów Wielkiej Brytanii, a Wielka Brytania staje się jednym z naszych najważniejszych sojuszników. Jak zauważają tutejsi komentatorzy, nasz kraj ma olbrzymi potencjał, który będzie teraz realizowany z większym impetem, z korzyścią dla bezpieczeństwa europejskiego, Brytyjczyków i Polaków.
2: Komisja Europejska wzywa Polskę, Węgry i Słowację do zniesienia embarga na żywność z Ukrainy. Po zmianie władzy w Budapeszcie z powodu niedopatrzenia embargo automatycznie wygasło. Nowy premier Peter Madziar szybko je przywrócił, a Bruksela postanowiła zareagować. Przypomnijmy, Polska od 2023 roku utrzymuje embargo na ukraińskie zboże. Jakie zdanie ma komisja? O tym korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Komisja Europejska uważa, że blokada ukraińskiej żywności powinny zostać zniesione. Rzecznik komisji Thomas Renier powiedział, że utrzymywanie embarga grozi zakłóceniami na rynku wewnętrznym Unii i nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Christoph Hansen przypomniał, że w nowej umowie handlowej z Ukrainą są wystarczające zabezpieczenia i optymalne limity eksportowe. Na razie komisja nie grozi działaniami prawnymi czy karami. Stawia na dialog i współpracę w obawie przed protestami rolniczymi. Jednak jak ustaliłam, łamanie prawa przez Polskę, Węgry i Słowację wywołuje już spore zniecierpliwienie w dyrekcji Komisji Europejskiej do spraw handlu.
2: Najpóźniej w przyszłym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, politycy opozycji mają dwa zarzuty wobec szefa MSWiA.
5: To z jednej strony kwestia nadzoru w sprawie fałszywych alarmów, po których służby między innymi weszły do mieszkania rodzinnego prezydenta. Z drugiej chodzi o podpisane przez Marcina Kierwińskiego rozporządzenie dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą. Niedługo złożymy wniosek, potwierdza poseł PiS-u Krzysztof Szczucki.
6: Myślę, że albo na tym posiedzeniu, albo w przyszłym tygodniu, że to jest kwestia kilkudziesięciu godzin, może kilku dni, żeby doszlifować ten wniosek, ale tak, wiem, że taki wniosek powstaje.
5: Co na to szef MSWiA?
7: Ja bym się dziwił, jakby politycy PiS-u, którzy są rozliczani za to, co wyprawia, mówili czego innego.
5: Mówił Marcin Kierwiński.
2: Słuchacie faktów RMF FM. Znacząco rośnie liczba materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, przedstawiających seksualne wykorzystywanie najmłodszych, alarmuje NASK. Tylko w ostatnim roku zanotowano ich wzrost o 300%. Tę sprawę śledzi reporter RMF FM Michał Krasoń.
8: Większość tego typu materiałów to wygenerowane przez sztuczną inteligencję nagie zdjęcia nieletnich stworzone na podstawie fotografii udostępnianych w mediach społecznościowych przez same dzieci lub ich rodziców.
9: One mogą też służyć manipulacji przy procesie uwodzenia, kiedy sprawca pokazuje tego rodzaju treści, unormalnia tą sytuację.
8: Mówi Martyna Różycka z NASK. Eksperci radzą więc, by zdjęcia swoich dzieci zachować dla najbliższych.
9: Pokazujmy pracę dziecka, ale niekoniecznie samo dziecko. Im więcej też zdradzimy szczegółów o samym dziecku, będzie taką pomocą dla sprawcy w nawiązaniu kontaktu z dzieckiem.
8: Wszystkie nielegalne treści pojawiające się w internecie można zgłaszać za pośrednictwem strony dyżurnet.pl.
2: Rozpoczęła się przebudowa ulicy Emilii Plater w Szczecinie. To ważna arteria łącząca centrum miasta z terenami nad Odrą, informuje nasza reporterka Anna Pałamar.
10: Na razie remontowany będzie odcinek między ulicami Firlika i Miedzianą. Ruch odbywa się tylko w jednym kierunku. Jak mówili mi mieszkańcy, utrudnienia już są odczuwalne.
11: Z tamtej strony się nie wjedzie, tylko od Szczanieckiej. Dla kierowców z parkowaniem uciążliwości są.
12: Daleko jest od następnego przystanku. Od przystanku do przystanku jest kawał drogi, to uciążliwe. Ale co robić muszą.
10: Drogowcy opuszczą ulicę Emilii Plater dopiero we wrześniu przyszłego roku.
13: Fakty zwykłe i niezwykłe.
2: I na koniec jeszcze interesująca historia z Bangladeszu. Rzadki bawuł albinos, którego z powodu swojej charakterystycznej blond czupryny nazywano Donaldem Trumpem, został uratowany przed rytualnym ubojem. Decyzja o ocaleniu zwierzęcia została podjęta przez władze po tym, jak zyskało ono ogromną popularność w internecie. Zobaczcie je koniecznie na zdjęciu na rmf24.pl. Polecamy też kolejne fakty. O drugiej przywita się z Wami Karol Płaczkiewicz.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: 5 minut po pierwszej, a my jedziemy dalej. Tu program Dobranocka. Anita Janczak z Wami.